sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wyznawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

0: Ogień w szpitalu w Krakowie. 10 osób podtruło się gazami pożarowymi. Porażka z Bośnią i Hercegowiną. Komplikuje się sytuacja Polaków w tabeli. Seniorzy wrócili na uczelnię. Rozpoczęły się zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest 6, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano 38 pacjentów. 10 osób podtruło się gazami pożarowymi. Służby powiadomiły pielęgniarki, które w dymie zaczęły ewakuację leżących pacjentów. Pożar został już ugaszony. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. To w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84. minucie meczu. Śledził go nasz reporter Michał Rawa.
1: Pierwsze pół godziny meczu stało pod znakiem agresywnej gry Bośniaków. Dopiero pod koniec pierwszej połowy biało-czerwoni zamknęli rywali w ich polu karnym, co powinno zakończyć się bramką dla Polaków, ale piłkę po uderzeniu Szymańskiego Bośniacy wybili z linii bramkowej. Druga połowa rozpoczęła się od gola dla Bośni. Sędzia jednak odgwizdał spalonego. W 78. minucie również offside uratował nas przed rzutem karnym dla rywali. Nic nie uratowało jednak Polaków kilka minut później, kiedy Bednarek faulował jednego z Bośniaków w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Naszym zawodnikom nie udało się już wyrównać. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą bronili się jedynie przed spadkiem do dywizji C.
0: W równolegle rozgrywanym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Druga Bośnia i Hercegowina traci do nich 2 punkty, a Polacy już 6. Ostatnie dwa spotkania w tej edycji Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją nasza kadra rozegra w listopadzie. Odpowie za próbę wniesienia amunicji na kieleckie targi. Jest akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
2: Mężczyzna formalnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, natomiast złożył wyjaśnienia, którego pisał, jak doszło do tego, że doszedł z tą amunicją do stanowiska ochrony, gdzie została ona ujawniona. Te wyjaśnienia wskazują na to, że co najmniej umniejsza on swoją odpowiedzialność, bądź też próbuje ją zanegować.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Mężczyzna ma dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu 8 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
4: Różne spotkania, potrzeby i spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
5: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
6: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
0: Z seniorami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
7: Sekcja taneczna, takie studia, to ja rozumiem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, sekcja poranna melduje się.
7: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Krzysztof Krawczyk, zatańczysz ze mną jeszcze raz na antenie Radia Plus.
1: To tańczymy na imieninach. Dzisiaj Alberta, Bronisław, Bruno, Brunon, Fryderyka, Izydor, Magnus, Monika, Roman i Wiara świętują.
0: Wszystkiego najlepszego. Elżbieta Starostecka, polska aktorka i piosenkarka, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Piłkarz i trener Jerzy Engel.
0: Także Jerzy Owsiak, tu nie trzeba przedstawiać.
1: Aktor Marek Włodarczyk.
0: No i Kamila Bar, polska aktorka. Wszystkiego najlepszego. Tak jest.
1: Zaczynamy dzień jak zwykle od życzeń dla wszystkich, którzy świętują, ale też od Ewangelii w Radiu Plus 12, już prawie minut po szóstej.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
3: Marta uwija się, chce Pana Jezusa ugościć, pewnie w sposób najlepszy, jak potrafi. Jednak nie jest realnie z Nim, bo zajmuje się zupełnie czymś innym. Maria natomiast trwa przy Panu. Nic więcej, tylko jest. To bardzo konkretne zaproszenie dla nas. Często angażujemy się w wiele różnych posług w Kościele. Bardzo często jesteśmy w różnych grupach kościelnych, ewangelizacyjnych, misyjnych. Jesteśmy zaangażowani w wiele działań. Tak, jesteśmy zaangażowani, ciągle jesteśmy w ruchu, ale nie jesteśmy przy Panu, bo właśnie jesteśmy zajęci. Może warto dziś zobaczyć na Marię. Może warto po prostu co jakiś czas usiąść tylko przy Jezusie, przy Nim trwać, wyłączyć się z rozmaitych posług, żeby zabrać dla siebie, a potem działać, ewangelizować. Przecież nikt nie powiedział, że ścieżka Marty jest tak kompletnie zła.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.
5: Po reklamie.

0: Oj, są tacy, którzy tęsknią. Są tacy, którzy tęsknią na pewno.
1: Bo... Za wakacjami?
0: Nie, za zimą.
1: Za zimą?
0: Śniegu im brakuje.
1: A.
0: No, w Katowicach ostatnio człowiek po ulicy poruszał się na nartolorolkach. Postanowił sobie poćwiczyć. A gdzie ma ćwiczyć? A chodniki wyboiste? Więc na jezdnię... Ej, to taką porządną jezdnię widzę, dwupasmową co najmniej.
1: Ale nie, poczekaj, no powiedz, nartorolki to, że ma narty na kółkach?
0: Narty na kółkach, taki, wiesz, obcisła lajkra, kiki i leci. I nic go nie powstrzyma.
1: Ale skoro w Katowicach tak jechał, to ma niedaleko tam w góry.
0: No, no ale śniegu jeszcze nie ma.
1: No, wysoko, wysoko, no. Może już coś tam spadło.
0: Z lawina komentarzy się pojawia. Jedni mówią, a gdzie ma jeździć, a inni mówią, no jak hulajnóg brakuje rowerzystów, to jeszcze taki na nartorolkach.
1: Bo to jest odpowiedź na te drwiące pytania, jak ludzie z kijkami zaczynali chodzić, to inni pytali, a gdzie mają narty? No to ten przeszedł od słów do czynów i narty ma.
0: A poza tym chciał szybko do pracy dojechać.
1: Otóż
0: no,
1: to.
0: Właśnie. Mhm. Czerwone gitary, kwiaty we włosach już teraz na antenie Radia Plus. Ten na szczęście miał kask, więc ani wiatru we włosach, ani kwiatów.
1: I bezpiecznie jechał. Na szczęście nie slalomem gigantem, bo mogłaby się policja zainteresować.
0: No tak, ale sensację zbudził i to niesamowitą. 26,5 minuty po 6:00.

0: Czerwona gitara i kwiaty we włosach na antenie Radia Plus, 28,5 minuty po godzinie 6 już.
1: Mamy. Ale jak tak lubicie sporty zimowe, to zamiast narrorolek polecamy łyżwo-rolki. Można też szybko do pracy.
0: Można, a to chyba krótsze mają te mniej kółek. Nie wiem, nie znam się, nie wiem jaka jest
1: różnica. Nie wystaje przede wszystkim
0: A nie wystaje. No. Dobrze, lecimy za chwilę na najnowsze wiadomości i prognoza pogody na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
2: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
1: Mówi Mateusz Pyliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Alert RCB omyłkowo skierowany do innego województwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców lubuskiego zamiast lubelskiego. Przepraszamy wszystkich odbiorców za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować, napisało RCB. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów mamy na koncie tylko 4 punkty. Z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6. To w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszych spotkań.

0: gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. Drogowcy chcą zamontować fotoradary jeszcze w tym roku. 304 mężczyzn rozpoczęło w tym roku naukę w polskich seminariach. Pierwszym etapem ich drogi ku kapłaństwu jest rok propedeutyczny, czyli czas przygotowania formacji i pierwszych decyzji, mówi rektor misyjnego seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, ksiądz Matteo Campagnaro.
1: Prawda, że jak młodzież idzie na studia, to od razu zaczyna studia. Nie ma żadnego tam przygotowania do studiów. Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo my nie tylko przychodzą do chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami.
0: Okres propedeutyczny to także czas poznawania seminaryjnych współbraci. Klerycy spędzają go w małych grupach poza głównym budynkiem seminarium. Niebo pochmurne z przejaśnieniami, o poranku później słonecznie i bez opadów. Temperatura teraz wynosi 12 stopni, maksymalnie będzie ich 21. Ciśnienie w Warszawie umiarkowane 1019 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z zachodu, biometr korzystny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, o poranku, 26 minut do 7 nam zostało.
4: Dzień dobry, witamy i zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego
3: rana.
4: Znowu
3: pyta.
4: No tak. Gadaj mi tu natychmiast.
3: Będzie o sprostowaniach, bo o tym żyje kampania wyborcza. Przypominamy, że wybierają prezydenta Krakowa. Wybieracie? Wybieramy?
4: Wybierają.

0: ktoś pozgwizduje, to chyba ma dobry nastrój. Za 18 minut siódma w Radiu Plus. Teraz czas na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Patrzę na włosy kandydatki na prezydenta Krakowa i widzę, że proste. Spoglądam na energię kandydata na prezydenta Krakowa i widzę, że akumulator naładowany. A jednak w kampanii prezydenckiej nie rozstają się z dwoma niezbędnymi urządzeniami. Prostownicą i prostownikiem. Ciągle muszą bowiem coś prostować. Najpierw pan kandydat powiedział, że zgłosili się do niego radni KO, którzy chcą współpracować. Problem w tym, że oni sami zaprzeczyli. Potem pani kandydatka oskarżyła rywala, że w ważnych głosowaniach wstrzymał się od głosu. I znów nieprawda. W sprostowaniach więcej remis 1-1 i tano ostatniej prostej, bo sąd działa w trybie wyborczym, czyli ekspresowym. Szkoda, że prości ludzie w sądzie nie mają tak prosto.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.

0: ja byłam Ewą, ja też nie byłam Edyta Górniak na antenie Radia Plus.
1: A ja kiedyś uczyłem jednego Australijczyka, jak wymawiać nazwiska, no bo tak, mają tę górę Kościuszki.
0: Mają.
1: Łatwo się na nią wchodzi. No górę, którą nazwał Paweł Strzelecki.
0: No właśnie, idzie ten Strzelecki do tej Australii i przecież język połamią.
1: Ale oni to nie potrafią do dzisiaj. Na przykład mówili, że Mount Kozjasko.
0: Kozjasko.
1: A tamtego to w ogóle Strezleki.
0: Strezleki.
1: Mam nadzieję, że nauczyłem tego Australijczyka.
0: No dobrze, to czas na historię związaną z tym właśnie nazwiskiem.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 października 1788 roku otwarto Sejm, który do historii przeszedł jako czteroletni. Tego dnia w roku 1873 w Londynie zmarł Paweł Edmund Strzelecki, odkrywca i wybitny badacz Australii. A 6 października 1101 roku dla nieba urodził się święty Brunon, chluba Kolonii, Reims, Grenobli, Rzymu. Był znakomitym uczniem i studentem, dlatego został szefem szkoły katedralnej. Na prośbę biskupa Reims Manassesa. Jego wychowankiem był m.in. późniejszy papież Urban II, który mianował zresztą Brunona swoim doradcą. A było to już po tym, jak opuścił on Reims za krytykę biskupa i symonii wśród duchownych. Osiadł w Kartuzji nieopodal Grenoble. Razem z 8 braćmi zbudował kościół i założył pustelnię. W ten sposób powstały fundamenty zakonu Kartuzów. Założyciel nigdy nie został formalnie kanonizowany, ale papież Grzegorz XV w roku 1623 zezwolił na jego kult w całym kościele.

0: Nie powstrzymasz mnie, jak tego nartorolkarza.
1: Przed czym?
0: A na tym asfalcie. Przed tym, żeby przejść do przodu.
1: A,
0: w stronę słońca
1: byśmy chcieli jeszcze. We wtorek, 6 października. Teraz to akurat do bankomatu się wybieramy.
0: Jak to do bankomatu?
1: Takie zdjęcie znalazłem w internecie. Nie wiem, czy to sztuczna inteligencja zrobiła, czy tak było naprawdę, że zamiast ekranu z tym, że wypłać tam, sprawdź saldo i inne takie rzeczy. Jest gra w kierki, którą ja zresztą bardzo lubię.
0: Kierki
1: czy
0: są?
1: To pasjans
0: nie,
1: jest?
0: Nie, no pasjans, panie, no co ty? Ja nie gram, ale wiem. No,
1: a, bo kierki to jest inna taka gra, którą ja lubię.
0: A może i kierki, no dobrze. Ja się nie znam.
1: Nie, to pasjans rzeczywiście. No i tak, i pomyślałem sobie, jak król albo dama idziemy do bankomatu, a tam konto na waleta, no.
0: Dobrze.
1: I przy okazji, to na naszym profilu facebookowym, przy okazji pytamy was, czy lubicie, wolicie posługiwać się gotówką, czy też różnymi kartami, blikami, innymi przelewami.
0: Tak jest.
1: Napiszcie.
0: Dobrze, to za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości i kilka słów o pogodzie też.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów. Pożar w szpitalu w Krakowie. Do tragedii doszło w trakcie nielegalnego wyścigu. Nowe informacje po wypadku w Nowym Sączu. Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Komplikuje się sytuacja w grupie Ligi Narodów. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Ewakuowano 38 pacjentów.
2: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
1: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Służby ustalają teraz przyczyny wybuchu ognia. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasę. 50-latek zginął na miejscu.
3: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
1: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę, która brała udział w wyścigu.
3: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
1: 21-latkowi, który uderzył w pieszego na pasach, może grozić nawet 20 lat więzienia. Nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6,79, a za diesla 7,82. O czym więcej Michał Rawa.
4: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa, ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
1: O czym informował Michał Rawa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z tą reprezentacją. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie są komentarze po tym meczu?
5: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
6: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
5: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywala faulował Jan Bednarek.
6: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
5: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3. miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
1: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy.

0: pogodzie dziś pochmurno z przejaśnieniami o poranku, później słonecznie i bez opadów. 12 stopni teraz, a będzie 21 maksymalnie w Warszawie. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali wynosi. Wiatr też umiarkowany, powieje z zachodu. Warunki biometeo powinny poprawiać nam nastrój.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Przepraszam, ja po tych emocjach piłkarskich lekko niewyspany, ale już po kawie, więc dobrze jest.
3: No dobrze, skoro Zak sobie wybierasz, że wolisz pooglądać niż się
2: ja
3: wyspać,
2: wybieram.
3: To twoja sprawa jest.
2: Kto takie godziny meczów ustala? Przepraszam, 5 minut po 7.
3: Nie to co rano wstać i tenis obejrzeć o 5.
2: A bo oni grają gdzieś po Azjach,
3: no
2: tak.
3: Właśnie, dla każdego coś dobrego, ale dlaczego tak w takich porach? Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.

0: Poszedł facet do lasu.
1: Co ty powiesz?
0: Na grzyby poszedł, albo nie na grzyby po prostu, ale natknął się w Dolnośląskim w okolicach Świdnicy, natknął się na palce diabła.
1: Ojej, to
0: słyszałeś o czymś takim?
1: To jest taki grzyb, który wygląda bardzo ciekawie. To chyba z Australii pochodzi.
0: No, on się nawet nazywa tak, okratek australijski.
1: O właśnie.
0: O ile nie pomyliłem nazwy. I tak się zastanawiają już specjaliści, skąd on się znalazł w polskim lesie. To wygląda jak taka rozgwiazda trochę, takie pięć palców.
1: No, no właściwie to nie, bo on najpierw wygląda jakby taka łapa wychodziła, a potem dopiero jak się, że tak powiem, dojrzeje, to się dopiero tak rozkłada.
0: Rozumiem, cztery palce takie, nie pięć, pięć.
1: W wcześniejszej fazie wygląda jeszcze gorzej, bo wygląda jakby palce wystawały z ziemi.
0: Czerwone palce takie.
1: Tak jest.
0: I zastanawiają się leśnicy, przyrodnicy i okazuje się, że prawdopodobnie sprowadzając rozmaite rośliny z ogrodów botanicznych do ogrodów botanicznych z Australii, no to takiego grzyba gdzieś przemycili przez przypadek, jak grzybnia gdzieś czy coś się przyczepiło. No i już mamy. Podobno 100 stanowisk w Polsce jest tego grzyba.
1: No
0: nawet.
1: Właśnie, ostatnio coraz częściej się o tym mówi, bo rzeczywiście wygląda najpierw jak palce, potem jak ośmiornica i to tak zawału dostać można.
0: Wystraszyć się można, tak. Ale na pewno nie zbierać, nie jeść.
1: Nie jeść?
0: Ja bym nawet się nie przypuszczał, że to grzyb jest.
1: No to taki ładny.
0: No ładny, no to ładny. Muchomor też jest ładny.
1: No też jest ładny. Oj, jaki jest ładny. Ten w kropki zwłaszcza.
0: Tak. Kręcąc mordą.
1: Nie,
0: kropki
1: nie.
0: Bordo.
1: Kręcąc to trzeba mordą na widok. Znaczy w sensie, no, że w garnku nie. Dobrze, lecimy dalej z pustymi koszykami raczej. 12,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która no wstaje za chwilę u nas. Dżem i naiwne pytanie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Muzyka i głos.

0: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
1: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.

0: żeby być lucky w ciągu dnia, to trzeba się wyspać, a nie oglądać wieczorem nudne jak flaki z olejem mecze jakieś.
1: Lucky jak flaki? Przepraszam, ja na tym meczu przysnąłem.
0: Mecze jak flaki.
1: I to nie dlatego, że był nudny, bo ja się wciągnąłem, tylko już to jednak za późno.
0: Ja wiem, zjadłeś dużo potraw.
1: Obudzili mnie i się zdziwiłem, że to z rzutu karnego ten gol był.
0: Dobrze. No. Zjadłeś dużo potraw o wysokim indeksie fitochemicznym.
1: Tak?
0: Okazuje się, że zrobiono ostatnio takie badania na temat tego, jak to ma się, co człowiek zje w ciągu dnia, do tego, jak się wyśpi. Okazuje się, że jak je się dużo takich rzeczy, które mają bogate są związki fitochemiczne, czyli antyoksydanty, no to wtedy w nocy wydłużenie fazy REM następuje, niższe tętno w czasie snu, sen jest bardziej głęboki i wtedy po prostu człowiek się bardziej wysypia. Mhm. Ważne jest również między innymi, żeby zjeść obfitą kolację, ale znowu z drugiej strony, jak zjemy zbyt obfitą...
1: mówili, żeby nie jeść tak tuż
0: no właśnie,
1: przed snem.
0: Obfita kolacja to dłuższy sen, ale niekoniecznie dobrze regenerujący, bo wtedy tętno jest wyższe, no bo człowiek trawi. Śpi niby, ale trawi, więc w związku z tym to tętno jest wyższe. A chodzi o to, żeby w nocy było jak najniższe to spoczynkowe. No i to te fitochemiczne i ogólnie rzecz biorąc dużo błonnika i tak dalej, i tak dalej.
1: O. Ani
0: i
1: droga.
0: Roślinne, roślinne.
1: Tyle jest czynników wpływających na sen.
0: Ale można sobie zawsze pomóc
1: księżycem, że to, no dobra, no spróbuję połączyć kilka różnych.
0: Księżyc wyłączamy. Nam niepotrzebne zasłony robimy już.
1: No ale jak on tam jest jakaś pełnia, to chyba wpływa na nas mimo zasłon.
0: Oj, czasami to nawet gazetę można czytać, tak świeci.
1: No to prawda. Jakoś tak źle się mi spało tej nocy, chyba po tym meczu jednak.
0: A to powiem ci, że ja też tak jakoś, chociaż zegarek mi mówił co innego po obudzeniu, że dobrze było. 26 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Nie słuchajmy zegarków, chyba że tych biologicznych.
1: One mi zegarek mówi nie, że dobrze było, tylko już wstawaj i nie myśl o tym, co było.
0: A to za to go nie lubię, ale cóż, jest od tego, żeby budzić. Maja Kondios w Radiu Plus, my budzimy was również o poranku we wtorek 6 października.
1: Dobrze będzie.

0: Nejna, na co pan tam ma?
1: Mam kartę i nie zawaham się jej użyć.
0: Widziałeś?
1: Co to jest?
0: Mona Lisa. Tak mi się przynajmniej
1: Mona
0: wydaje.
1: Mona Lisa byłaś mi.
0: Francja, sztuka podróżowania śladami wielkich artystów. A to
1: mogę,
0: jest rzecz.
1: Mogę ją wygrać?
0: Nie, nie możesz.
1: Kurczę, ale fajne.
0: Kurczę, dla naszych słuchaczy to jest.
1: No dobrze.
0: Ale mam dla ciebie kubek z Bolesławca, z logo Radia Plus, bo dostaliśmy
1: dziękuję.
0: W prezencie od pracodawcy.
1: A to taki nadmiarowy kubek? Bo
0: tak,
1: my dla was mamy te kubki.
0: Dobrze, oczywiście, ale przypominam, że to jest nie dość, że ręczna robota, to jeszcze limitowana seria. To nie tak, że 100 tysięcy kubków jest na świecie. Nie, to tylko dla naszych słuchaczy Radia Plus i dla nas.
1: Piękny album. Dobrze, to do wygrania w pytaniu przed śniadaniem. Zajrzyjcie na stronę radioplus.pl. Tam dobre strony jesieni. Napiszcie, za co jesień lubicie. Co to masz jeszcze?
0: Małe, co nie?
1: Ilustrownik.
0: Dobra, to potem opowiemy o książkach, które posiadamy, ale rzeczywiście na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl czekamy, dołączcie do elitarnego grona posiadaczy kubków Radia Plus z Bolesławca.
1: A na naszym profilu facebookowym, już nie będę cytował, bo już czas nas goni, ale rozgorzała dyskusja, bo wiesz, że jest taki klub ludzi, którzy twierdzą, że tylko gotówkowo płacimy, bo jak...
0: Tak, żeby ślady zacierać.
1: Bo jak nam zabiorą gotówkę, to będą nas kontrolować wszyscy i tak dalej. Dyskusja bardzo gorąca, zajrzyjcie tam, a my odniesiemy się do niej później.
0: To ja cyfrowo lecę.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenia dla południowej Polski. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywały do 9:00. Znęcał się nad niemowlęciem i partnerką. Stanie za to przed sądem. Jest tak to oskarżenie dla 23-latka z Sandomierza, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę. Została zawiadomiona policja. Mężczyzna został zatrzymany do sprawy. Usłyszał zarzut znęcania się nad swoim kilkumiesięcznym synem, a także nad swoją partnerką i matką dziecka.
1: Grozi mu 8 lat więzienia. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

0: Według zapowiedzi dewelopera może potrwać do końca listopada. Przez ten czas ulica będzie przejezdna tylko w kierunku Chodakowskiej. Sejm ogłosił świętego Andrzeja Bobole jednym z patronów roku 2027. Posługa związała jego losy ze wschodnimi rubieżami ówczesnej Rzeczpospolitej. Burzliwe były jednak także jego pośmiertne losy. Relikwie wędrowały przez lata, trafiając nawet do Moskwy, mówi kustosz Sanktuarium Narodowego świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, ojciec Paweł Bucki.
1: Bolszewicy zabrali jego ciało do Moskwy, do Muzeum Ateizmu. Tutaj na arenę wchodzi znowu wielka polityka. Lata 20. to wielki głód w sowieckiej Rosji. Papież wysłał właśnie pomoc humanitarną, zboże. Rozpoczęli negocjacje. Właśnie w tamtym czasie to ciało świętego Andrzeja zostało przewiezione do Rzymu.
0: Do Polski ciało powróciło dopiero w 1938 roku i od tamtej pory otaczane jest czcią wiernych w warszawskim sanktuarium. Pochmurno z przejaśnieniami o poranku, później słonecznie bez opadów, teraz 12 stopni, maksymalnie 21, umiarkowane ciśnienie 1019 hektopaskali, umiarkowany też wiatr, powieje z zachodu, biometr korzystny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Wtorkowy poranek, budzimy się razem z przebojami, z nutą nostalgii.
4: Dzień dobry, mówimy, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor
3: i Tomek Waloszczyk.
4: Brian Adams, Heaven, już teraz na naszej antenie.
3: No, Adams i Ewa, bo już było, że to nie ja byłam Ewą, a teraz jest Adams i Heaven nawet.
4: Przepraszam. No dobrze, jabłko jakieś masz?
3: Adama właśnie, Adama.
4: Dobrze, za 25 minut 8.

0: Zbliża się ten czas, zbliża.
1: Zmiany czasu?
0: Tak, już niektórzy piszą o tym od kilkunastu dni, mimo że to, no, ze trzy tygodnie. 24 na 25 października. I będziemy o tym dyskutować na pewno dużo.
1: I dzień szybko znika.
0: Tak, naukowcy zajęli się tym tematem, bo jeżeli mielibyśmy mieć jeden czas, to teraz pytanie, czy mieć ten letni, czy zimowy. No i badanie przeprowadzono i pewien naukowiec, muszę tu znaleźć kto, a to już mniejsza z tym, zna się facet na rzeczy, powiedział, że zdecydowanie czas zimowy, czyli taki, że wieczory szybciej nadchodzą, ale za to poranek się szybciej zaczyna, taki poranek, że już się jasno robi.
1: Nam to w sumie na rękę, bo do pracy przynajmniej trafimy.
0: To prawda, ale nie, my już tyle lat, to już ja z zamkniętymi oczami bym trafił.
1: Też prawda.
0: O, dr Raymond Lam przeprowadzał to badanie i twierdzi, że początek dnia jest najważniejszy i że to światło dzienne, które do nas dociera rano, ma wpływ na cały dzień. A jak się obudzimy, będzie ciemno jeszcze długi czas, to w ogóle źle się wszystko zacznie.
1: Ale pod względem, że tak powiem, zabezpieczenia energetycznego państwa, wydaje mi się, że lepiej, żebyśmy rano poświecili trochę bardziej w pracy, a w domu to już mniej. Aha. Czyli jak przyjdziemy do domu, żeby dłużej można było nie zapalać światła.
0: Tak, tak. No, ale w pracy...
1: Ale to ta godzina nas chyba nie zbawi w zimie, zwłaszcza.
0: Nie wiem. No, w pracy też dużo tego światła zużywamy.
1: Ale to wspólnie zużywamy.
0: A, to prawda.
1: No, że ten, ja i ty pod jedną żarówką.
0: Ale w domu jak? To, a, bo każdy
1: się ty masz swoją żarówkę, ja mam swoją. A, tak. No, widziałeś ty.
0: A poza tym w domu się każdy w swoim pokoju zamyka i jeszcze włącza to światło ze smartfonu.
1: I leci te numerki, takie jak się patrzy.
0: Dobra, my o tym nie decydujemy. Miejmy nadzieję, że to się niedługo skończy, bo to zamieszanie z tą zmianą czasu.
1: Dokładnie tak. Za chwilę ABBA, Gimme Gimme, będzie perfekt, ale w koło jest wesoło, a potem przypomnimy o naszej zabawie do zdobycia. O, wspaniały zestaw na jesień. Przygotowaliśmy taki, który poprawi wam humor nie jeden raz,
0: książkowo,
1: nie przez jeden
0: kubukowy.
1: Wieczór. Tak jest. Zapraszamy, bądźcie z nami.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
12: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Warszawa.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pewnie masz pytanie, jak wziąć udział w naszej zabawie, bo widzę, że ściskasz te książki, co raz, co jedną.
2: Nie, no takie fantastyczne, także ja pójdę do księgarni chyba po, aha, no chyba po pracy.
1: No dobrze, mamy taki zestaw, nasza filiżanka z logo Radia Plus, z ceramiki Bolesławiec, piękna, cudowna. Ładnie wygląda, do tego coś do poczytania, czyli dwie propozycje, jedna z wydawnictwa Harde, to ja ściskam z kolei, Katarzyna Niezgoda, wracam do gry, o tym jak wrócić po przerwie na przykład na rynek pracy, czy utraca pracy to przekleństwo, czy prawdziwy dar od losu, między innymi odpowiedź na to pytanie znajdziemy w tej książce.
2: A ja z kolei Granice Świata trzymam w ręce, 47 opowieści o tym, jak linie na mapie zmieniły historię, PWN wydał coś takiego.
1: No i proszę, kompendium wiedzy
2: teraz prawdziwe. Mi nie przeszkadza, ja przynajmniej kawałek sobie poczytam.
1: Dobrze.
2: W trakcie audycji. Sobie poczytam tutaj.
1: Daj. Ja tutaj popakuję.
2: Nie, no dobrze, bo ślady pozostawiam jeszcze. Dobrze. W każdym razie te książki do naszego wspaniałego kubka, do naszej filiżanki dołączamy. Zajrzyjcie na stronę radioplus.pl, a tam szczegóły naszej zabawy. Napiszcie, dlaczego lubicie jesień. Dobre strony jesieni. Te strony to się odnoszą oczywiście do tych stron do poczytania.
1: Też.
2: Ale czekamy na pozytywy tej pory roku.
1: Opiszcie nam o tym. Czekamy teraz UB40 Red Red Wine.
2: Też dobre.
1: Cicho mnie tam.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Staranował autobusem kilkanaście aut w Warszawie. Są zarzuty dla kierowcy. Kolejny wyrok w sprawie wyborów w Krakowie. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa. Powiemy też o nowych mundurach dla polskiego wojska. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Może trafić za kraty na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej. Jazdę zakończył w przejściu podziemnym przy rondzie zesłańców syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób, a 15 ma status pokrzywdzonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Ustalenia śledczych są jednak inne.
2: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa.
4: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
1: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Druga tura wyborów już w niedzielę. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
5: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
6: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
5: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: O czym informował Michał Rawa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich jeszcze Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
7: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
1: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmichowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób.

0: 12 stopni mamy o poranku w Warszawie. Maksymalnie ma być ich 21. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Wiatr umiarkowanie powieje z zachodu. Na niebie trochę chmur, trochę słońca o poranku. Później już głównie słońce i dziś w Warszawie nie powinno padać, tak twierdzą synoptycy.
1: I zaczęła się. Kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii Black Wonderful Life. Dzień dobry.
2: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A o to, za co kocha, albo przynajmniej lubi jesień, zapytamy Bogumiłę. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zmysł węchu chyba tu jest kluczowy.
2: Tak, uwielbiam właśnie jesień za zapach lasu, te grzybki, które, z których zupę później gotujemy i smakuje wyśmienicie, za śliwki, węgierki, z których ucierane ciasto.
1: Piekie. Zapach jabłek zbierane prosto z drzewa, swojego czy sąsiada?
2: Swojego, a w młodości sąsiada. No, a najbardziej to jeszcze za tego mojego wnusia, z którego się teraz śmiejemy, bo on się urodził w jesieni, a cały czas mówi, ma 5 lat, teraz będzie kończył, że mówi tak, babusiu, ja się urodziłem w piękną zimę. Ja mówię, Adasiu, nie, w jesień, nie, babusiu, w piękną zimę.
1: A co wtedy, no, śnieg tak spadł, zostało. Czy co?
2: Nie, nie było śniegu. Była piękna jesień.
3: Tak sobie mówi już i, tak, i nie zmienimy tak. tego. No dobrze, świetnie.
2: No nie.
3: Piękną zimę oby nam przyniosła aura. Tego sobie życzymy. A gdyby troszkę chłodu było, a gdyby trochę wiatr zacinał deszczem, to mamy dla ciebie wspaniałe książki do poczytania. No i kubek wyjątkowy zupełnie.
2: Super, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Kubek jest po prostu sztos.
3: No jest.
2: Jak widziałam.
1: No jest. Tak, bo na zdjęciu na naszym profilu facebookowym już się pojawił, zajrzyjcie tam. No to co, miłej jesieni nawet powiemy, życzymy.
3: Wnuczka bardzo też proszę pozdrowić.
2: Dobrze, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
3: Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
3: Nie. Kwadrans po 8 w Radio Plus. A kto jeszcze tego nie zrobił, niech się pochwali, dlaczego lubi jesień i napisze na naszym profilu. Nie, ale na naszej stronie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: 26 minut po godzinie 8. Wyobrażasz sobie, że jedziesz za granicę?
1: No, wyobrażam sobie.
0: Na przykład na południe, Włoch idziesz i patrzysz, o, Polak przyjechał samochodem na południe Włoch. I okazuje się, że to błąd. Proceder jest taki, że Włosi zaczęli rejestrować swoje samochody, szczególnie w okolicach Neapolu. Czemu mnie to nie dziwi? Na polskie firmy fikcyjne. Znaczy, te firmy są zarejestrowane, ale nie za bardzo działają, tylko są po to, żeby gdzieś tam wyłudzać pieniądze.
1: Bo
0: podatek od samochodu we Włoszech jest bardzo drogi. Nie wiem, czemu na polskie akurat jakiś ktoś znalazł jakąś furtkę, jakiś coś wymyślił i oni rejestrują. Polskie tablice rejestracyjne mają i teraz Włosi walnęli, władze walnęły pięścią w stół i powiedziały, że tak nie można. Tak nie będzie, bo to jest omijanie raz, że podatków, a dwa, że same kłopoty. Dla firm ubezpieczeniowych, bo jak jest polskie ubezpieczenie, a tam wypadki w Neapolu,
1: tak,
0: bo tam jeżdżą jak szaleni, tak, no, to jest obciążenie dla polskich firm ubezpieczeniowych.
1: Mhm.
0: No,
1: czyli...
0: I polskie, i włoskie władze zareagowały i teraz będą specjalne jakieś przepisy.
1: Patrz, czego to Włoch nie wymyśli.
0: No właśnie, tak. A ja Greków podejrzewałem, że oni najbardziej kombinują tam.
1: A to oni mają te dachy niedokończone, bo tam jakiś podatek muszą wtedy zapłacić, jak skończą budowę do mieszkania.
0: Ale tacy
1: jak...
0: taksówkarze, niewidomi taksówkarze są.
1: A
0: bo
1: tak,
0: tam...
1: są. I jakiś się pan, co brał emeryturę, czy tam był zatrudniony, a w ogóle do pracy nie chodził. No,
0: ale Włosi też tu lubią powymyślać. A my też tam kombinujemy często.
1: Nie, my nic nie kombinujemy.
0: W każdym razie już teraz, jak zobaczę tablicę rejestracyjną na zachodzie, na południu, to się zastanowię, czy to aby na pewno Polak.
1: Aby na pewno chyba nie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, bo zbliża się godzina 8:30. Oczywiście cały czas namawiamy was do tego, by patrzeć na pozytywne strony jesieni. Czegoś szukasz?
0: Nie, szukam, bo jeszcze zaglądam na nasz profil na Facebooku.
1: I co tam ciekawego?
0: A tam pytanie, czy posługujecie się gotówką, czy bezgotówkowo. Izabela napisała, że się głównie kartą posługuje, tylko na bazarek bierze gotówkę.
1: A na bazarek to jest potrzebna gotówka, zdecydowanie, tak.
0: No, ale są osoby, które piszą, że gotówka, Krzysztof tak napisał, gotówka to podstawa, poważnie i pompatycznie walczmy do ostatniego grosza o gotówkę i tylko polski złoty. On na przykład nie ma żadnej karty.
1: Jak to nie ma karty?
0: No nie ma, no po prostu.
1: No dobrze, no ja rzadko mam gotówkę, więc potrafię sobie zrozumieć, że ktoś nie ma karty.
0: No.
1: No każdy płaci tak, jak lubi.
0: A wiesz, że ja kiedyś, bo mam kartę kredytową. Mhm. No mam taką z malutkim długiem, albo większym troszkę.
1: Ciekawie, proszę państwa.
0: I ponieważ coś tam mi się zablokowało, coś tam była jakaś problem z tą kartą, to mi się nie chciało iść do banku i stwierdziłem, bardzo dobrze, kartę trzeba spłacać, a nie będę z niej wypłacał, bo ona
1: bardzo
0: nie działa.
1: I
0: dzięki temu udaje mi się spłacać.
1: No dobrze, to krótka historia podejścia ekonomicznego Tomka została w tej chwili naświetlona, a my czekamy na najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Odkryj lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Atak Rosjan na most w Zaporożu. O poranku Moskwa zaatakowała przeprawę na rzece Dniepr. Rannych zostało 5 osób, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Kolejne 3 miesiące spędzi za kratami. Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla Borysa B. Instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie 26-latka. To podczas awantury na osiedlu. Borys B. nie przyznaje się do zabójstwa i twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Prokuratura domagała się utrzymania aresztu, argumentując, że mężczyzna może uciec z kraju.
4: Trwałem jeszcze jakieś tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
3: Mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Borysowi B. grozi dożywocie. Mężczyzna pozostanie za kratami przynajmniej do stycznia. Kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Niezwykłe odkrycie na placu Młynarskiego podczas przebudowy centrum Warszawy. W przeciwieństwie do przedmiotów codziennego użytku odkopanych pod placem centralnym, w tym miejscu znaleziono artykuły luksusowe.
6: Ja tutaj się trochę śmieję, że z zazdrością patrzyłem na kolejne czaszki prażubrów wykopywane przez kolegów z metra warszawskiego. No a teraz my w końcu rzeczywiście mamy swoje znaleziska, uważam, dużo bardziej cenne. No naprawdę rozbiliśmy bank.
5: Wśród artefaktów znalazły się świeczniki i kandelabry pochodzące z Filharmonii Narodowej, a także figurka jeźdźca na koniu z brązu i ceramika, w tym fragmenty dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego. Obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie, odzyskany w 2020 roku jako polska strata wojenna, został wpisany do rejestru zabytków. Został namalowany w 1877 roku. Przedstawia siostry artysty Helenę i Bronisławę. Konserwator przekazał, że dzieło znajdowało się prawdopodobnie w prywatnej kolekcji rodzinnej Heleny Karczewskiej i nigdy nie było prezentowane na żadnej z licznych wystaw Malczewskiego, co czyni je szczególnie unikatowym śladem prywatnego rodzinnego świata artysty. W czerwcu 2020 roku obraz powrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, później słonecznie, bez opadów, 13 stopni, teraz maksymalnie będzie 21. Biometr nam sprzyja, ciśnienie umiarkowane, wiatr też umiarkowany, powieje z zachodu.

0: Za 19 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, która wstaje w Poznaniu. Wreszcie okazało się, że da się i można już napić się w kranówki w restauracjach. Otóż od jakiegoś czasu mówi się o tym, że trzeba to zrobić, że taka woda powinna być dostępna dla każdego. No i rzeczywiście Poznań ruszył jako pierwszy. Mieszkańcy Poznania mogą korzystać z darmowej wody. Nawet powstała taka specjalna mapka, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie można poprosić o kranówkę bez dodatkowej opłaty w lokalu gastronomicznym. Taka nowa akcja, promująca to, żebyśmy pili dużo wody, to po pierwsze, ale po drugie także, żebyśmy zaznajomili się z tą kranówką, że nie jest ona taka zła, jak nam się wydaje.
1: O. Musimy tylko jeszcze doczytać, bo nie doczytać, wiem, tak. Czy ta kranówka jest dobra, żeby tak przed posiłkiem trochę napić i trawienie tak, będzie jakieś lepsze, czy popić posiłek?
0: Jak się napijesz dużo wody przed, to mniej zjesz wtedy.
1: To a nie, to nie będą dawać przed.
0: A jak się opijesz po to, znowu to...
1: Chociaż nie, może im się to opłaci, bo i tak zamówisz tę potrawę, a mniej zjesz, nie wiem. No już sam nie wiem.
0: Nie. Wróćmy do podstaw, że tak powiem, wszystko z umiarem, no. Wtedy jak łyczek tutaj, to możesz i przed, i po, i w trakcie też.
1: No i dobrze. No,
0: byle nie litrami.
1: O, no tak w Stanach się nauczyli litrami pić i to mówią naukowcy, jeszcze... że to nie do końca takie zdrowe, żeby aż się przepajać tą wodą.
0: I jeszcze te dolewki robią co jakiś czas.
1: No tak.
0: Ale to zupełnie inne napoje. Za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel, będzie Madonna, Material Girl, a my budzimy się z wami we wtorek, 6 października.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Cał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off.
3: Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Ile tankujemy?
16: 1000 litrów.
11: Ile?
16: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Wow! Kiedy?
16: Startujemy 10 października.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
16: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
17: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
18: Jedziemy razem.
19: Po reklamie.

0: O, i to jest pytanie na naszym profilu facebookowym dzisiaj, czy płacicie materialnymi pieniędzmi, czyli gotówką?
1: Namacalnymi takimi banknotem, tak, na
0: szeleszczącymi
1: przykład, albo monetą.
0: Jak się maca. Czy też jakimiś kartami wirtualnymi i tak dalej. Piotr napisał gotówka, tak jest w konstytucji nawet napisane. Karty to twory wirtualne, wystarczy, że ktoś gdzieś w świecie wyłączy taki system i już mamy kryzys.
1: Ojej.
0: No nie, no to nie. Warto mieć trochę gotówki na wypadek jakiegoś kryzysu, gdyby rzeczywiście był blackout, awaria, systemy bankowe zaatakowane przez nie wiadomo co.
1: Skarpetę upychamy, chowamy,
0: tak, ale
1: nikt nie znajdzie.
0: Ale nie, że wszystkie oszczędności, no nie. Bo to może ktoś znaleźć jednak. A Gorzym do nas napisał gratis i to jest uczciwa cena.
1: Co to gratis jest?
0: Gratis.
1: Nie,
0: żeby nie płacić.
1: Gratisu.
0: Jak to nie? Chociażby
1: nikt mi nic nie dał.
0: To woda w Poznaniu chociażby.
1: A, to tak, gratis. Ale za żarcie trzeba zapłacić. No dobrze, nie za żarcie, tylko za pyszne jedzenie, mam nadzieję. Za chwilę na naszej antenie Agnieszka Morawska. Ona się na smakach trochę zna, ale nie wiem, czy dzisiaj będzie opowiadać.
0: Na pewno za żarcie będzie prezentować przyboje z nutą nostalgii.
1: Za żarcie. Wracamy jutro po 6:00. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Co?
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkę do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
12: Szpital funkcjonuje normalnie, to po pożarze placówki w Krakowie. Zabił ratownika medycznego, 30 lat więzienia za tragedię w Siedlcach. Będzie też apel policji, chodzi o włączanie świateł przeciwmgielnych. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Funkcjonuje normalnie, to najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10 piętrze, trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na sorze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
12: O czym informowała Urszula Bienia-Niesyczyńska. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy i zaatakował drugiego z medyków. 30 lat więzienia dla oskarżonego za tragedię w Siedlcach ze stycznia ubiegłego roku. Taką decyzję podjął tamtejszy sąd okręgowy.
14: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
12: Tłumaczy Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocniczka oskarżyciela posiłkowego. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów. A mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
15: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
12: Szef MON-u przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache.
0: Wiadomości Radia Plus.
12: A w nich ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączenie świateł przeciwmgielnych może grozić mandat. O tym przypomina policja, szczególnie teraz, kiedy pogoda zmienia się z dnia na dzień. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
16: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
17: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
16: Przypomina Aneta Wrazłowska z Policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
12: Za używanie tylnych świateł bez potrzeby grozi mandat nawet do 300 zł.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: The Riddle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 9 na zegarze. 6 dzień października w kalendarzu, między innymi Dzień Borsuka. A u nas do 13 będzie sporo zagadek, sporo pytań. Będę o jesień oczywiście pytała. Trwa nasza akcja Dobre Strony Jesieni, więc troszeczkę o książkach będzie. O naszym wspaniałym kubku z Bolesławca. I przeniesiemy się także na Dolny Śląsk dzisiaj. Również będę miała dla Was prezent związany z trasą tajemniczych podziemi Dolnego Śląska właśnie, a szczegóły za chwileczkę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Czerwone gitary, nie czerwone, a elektryczne gitary. Jestem z miasta w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut tylko pozostało do 10, a my wracamy na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Pamiętacie, jak z Kasią Kozimor opowiadałyśmy o tych wszystkich atrakcjach podczas audycji z Wałbrzycha i już wtedy zapowiadałyśmy wielkie wydarzenie, czyli jubileusz 450-lecia kopalni Świętego Jana w Krowicy i to wydarzenie już w weekend 17-18 października. Na miejscu mnóstwo atrakcji, jarmark i warsztaty terenowe, jubileuszowe zwiedzanie w wersji premium i podczas którego spotkanie także z legendarną postacią Georgiusa Agricoli, czyli ojca mineralogii i geologii. A ja mam dla Was prezent. Jeśli wiecie, że ten 17-18 października to jest taki Wasz czas i macie ochotę pojechać na taką imprezę, pojechać w Izery, to mam dla Was rodzinną wejściówkę do tego podziemnego świata. Voucher to wstęp na jubileuszowy weekend dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci. Ważne tylko, że dzieci muszą mieć ukończone 6 lat, to ze względów bezpieczeństwa. I jeżeli wiecie, że chcielibyście pojechać na takie specjalne zwiedzanie, no to proszę do mnie napisać pod 691-141-141, dlaczego to właśnie Wy powinniście takie zaproszenie dostać. A teraz już Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun.

0: Wicked Game i Chris Isaak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 16 minut do 10, a ja mam dla was ważną informację. 450 lat temu pierwsi górnicy zeszli w podziemia w poszukiwaniu kasyterytu. To kopalnia świętego Jana w Krowicy w Górach Izerskich, która w tym roku świętuje swój jubileusz 450-lecia. Pod naszym patronatem w ramach trasy Szlaku Tajemniczych Podziemi ta kopalnia właśnie też się na trasie znajduje. I w tym weekend, nie w ten weekend, a w następny 17-18 października wielkie wydarzenie jubileuszowe. Oprócz specjalnego zwiedzania z przewodnikiem będą także gry zabawy, ale także jarmark izerski i mnóstwo atrakcji, takich także specjalnych dla was. Jeżeli wiecie, że ten weekend 17-18 października, w któryś dzień możecie tam pojechać albo na dwa dni, to trzeba do mnie napisać. Ja mam dla was specjalne wejściówki na tę imprezę, żebyście mogli uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach i to jest takie zaproszenie rodzinne. 2+2. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci. I jeśli wiecie, że możecie 17-18 października być właśnie w Krowicy na Dolnym Śląsku, to proszę dać znać. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Proszę napisać, dlaczego właśnie wy chcielibyście pojechać na taką imprezę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie.

0: Kocham cię, kochanie moje, i manam w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. To był nielegalny wyścig. Prokuratura po śmiertelnym potrąceniu w Nowym Sączu. Poszła na grzyby i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 88-latki. Podejrzenie dżumy w Rosji. Trump deklaruje pomoc. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. 21-latek śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek zginął na miejscu. Z ustaleń prokuratury wynika, że to ofiara nielegalnego wyścigu samochodowego. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest też drugi uczestnik wyścigu.
1: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
2: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
3: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
4: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
0: Dodajmy, że 21-latkowi może grozić nawet 20 lat więzienia. Trwają poszukiwania 88-latki, która poszła wczoraj na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
5: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
0: Mówił Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPRE. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji, mówi Donald Trump i oferuje wsparcie. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczania Dżumy. Rosyjskie władze twierdzą, że przyczyną zgonu jest zapalenie płuc o nieustalonym pochodzeniu. Prawie 200 osób, które miały kontakt z kobietą, jest objętych obserwacją. Amerykański prezydent przed wylotem do Nebraski skomentował te doniesienia, przyznając, że sprawa jest niepokojąca. Bardzo poważnie się temu przyglądamy. Oni nazywają to zapaleniem płuc. Lata temu można było to łatwiej leczyć. Mikroby i zarazki stały się silniejsze. Pomożemy Rosji. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że sytuacja pozostaje pod kontrolą, a niebezpieczeństwo związane z chorobą jest dla populacji bardzo niskie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają na obchody Dnia Papieskiego. Przypada w najbliższą niedzielę, ale w Lublinie ruszy już w piątek. Będą kwesty uliczne, msze święte, kiermasze ciast i tańce, mówi rzeczniczka lubelskiej wspólnoty Maria Wróbel.
7: To jest w ogóle taki jedyny czas w roku, gdzie my tak autentycznie pozyskujemy te środki ze zbiórek publicznych na naszą fundację. Oczywiście dziękujemy wszystkim darczyńcom. I myślę, że sednem tych wszystkich obchodów Dnia Papieskiego jest po prostu bycie we wspólnocie, bycie razem i świętowanie tego czasu.
0: Pieniądze zbierane w ramach Dnia Papieskiego zostaną przeznaczone na stypendia dla zdolnej młodzieży z Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Gloria Estefan w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 20 minut po 10 na zegarze teraz. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Pytamy o to, za co lubicie jesień. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić, napisać, za co lubicie jesień, a później czekać na telefon dzisiaj jeszcze ode mnie po 11. A do zdobycia zestaw książek od naszych partnerów wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN, a do tego nasz wspaniały, przepięknej, przecudnej urody kubek Radia Plus z ceramiki bolesławieckiej, więc no, prezent bardzo przyjemny, idealny na jesienne długie wieczory. Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. A przypominam też, że jeżeli chodzi o blisko Bolesławiec, kobaltowe kubki, a kobalty były wydobywane między innymi także w kopalni Świętego Jana, więc do Świętego Jana, do kopalni, do Krowicy będzie można pojechać na specjalny jubileuszowy weekend 17-18 października. Dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Mam specjalne zaproszenie na wejściówki, na takie 2+2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci, i można po prostu wtedy już uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, na które macie ochotę. Specjalne zwiedzanie z przewodnikiem, do tego spacer edukacyjny po Gołościeżce, terenowe warsztaty geologiczne, zielarskie, alchemiczne i mnóstwo innych atrakcji. To już 17-18 października. Kopalnia Świętego Jana w Krowicy, 450-lecie kopalni, więc impreza bardzo duża. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was i jeszcze około 5 minut czekam na wasze wiadomości. Jeśli wiecie, że będziecie mogli się tam pojawić i wykorzystać to zaproszenie, to proszę napisać, dlaczego chcecie.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do stu.
6: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa.

Jana w Krobicy, bo to właśnie weekend 17-18 października, czyli nie ten, tylko następny, wielkie świętowanie pod naszym patronatem w ramach Szlaków Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. I właśnie takie zaproszenie 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci dla Mateusza z Sulechowa. Mateusz napisał, że chętnie by się wybrał na taką wycieczkę z żoną i dziećmi, ponieważ kupiliśmy dom do remontu i do późnego wieczora po pracy go remontuje, co przekłada się ten czas spędzony wraz z rodziną i to byłby motywator do wspólnego weekendu rodzinnego. I ja się cieszę strasznie, że Mateusz z rodziną właśnie na taki weekend spędzi właśnie w Krobicy. A jeśli wy macie ochotę na taką imprezę się wybrać 17-18 października, czyli następny weekend, to kolejne zaproszenia będę miała dla was jutro. Delete to My Heart i Taylor Dane teraz w Radiu Plus.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony to dwie książki, które mam dla was dzisiaj i opowiem o nich za moment. Książki od wydawnictwa Hardy i wydawnictwa PWN, do tego kubek Radia Plus z bolesławieckiej porcelany. Mam dla was pytanie, za co lubicie jesień i na odpowiedzi czekam na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz, proszę go wypełnić, napisać o tych dobrych stronach jesieni waszym zdaniem i czekać na telefon dzisiaj ode mnie i od Andrzeja. Ode mnie już niedługo.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: Wychodzi Komax.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowy 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ile tankujemy?
12: 1000 litrów.
11: Ile?
12: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Wow! Kiedy?
12: Startujemy 10 października.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
12: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
14: Jedziemy razem.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.

0: słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Tylko 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dwudziestojednolatek, który śmiertelnie potrącił na pasach w Nowym Sączu mężczyznę, przyznał się do winy i wyraził skruchę. Zamiast Lubelszczyzny, lubuskie. Rząd przeprasza za komunikacyjne zamieszanie z alertami RCB. Jest 11, Marcin Bartnik. 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Młody mężczyzna wyraził skruchę, przyznał się do potrącenia przechodnia, ale w trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał też się do udziału w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
1: 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma być przesłuchiwany. Zatonął jeden z dwóch statków, które zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona, płonie. Bułgarski prom uratował z niej 18 marynarzy. Los załogi jednostki, która zatonęła, jest nieznany, przekazał premier Bułgarii Roman Radev. W momencie zderzenia w pobliżu znajdował się bułgarski statek typu Roro Discuria, czyli do przewozu tirów. Załoga była świadkiem eksplozji i skierowała się na miejsce zdarzenia. Odnaleziono jednak jedynie przewróconą łódź, 3 odwrócone tratwy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe, lecz nie odnaleziono ludzi. Przypomnijmy, wczoraj zaatakowany został turecki statek z kukurydzą, który płynął z Ukrainy do Włoch. Władimir Zełenski poinformował, że życie stracił kapitan, 11 członków załogi udało się uratować. Rumuńskie władze z kolei informowały o 2 ofiarach. Przyznał się, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, relacjonuje biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
3: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
1: Relacjonował biskup Pindel, który dodaje, że nie może zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi, z uwagi na prawo do prywatności księdza Zborka. Tylko on może publicznie ujawnić powody odwołania. Były już proboszcz apeluje o uspokojenie nastrojów. Parafianie z Grójca protestowali przeciwko odwołaniu swojego proboszcza. Doszło do szarpaniny z biskupem Pindelem z budynku kościoła. Ewakuowała go policja.
4: Ucieka! Tak się kościół prezentuje!
5: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. On tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
6: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
1: Ksiądz Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast Lubelszczyzny, lubuskie. Rząd przeprasza za komunikacyjne zamieszanie z alertami RCB. Co na to mieszkańcy?
7: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
8: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
9: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
10: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego, to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
1: Głosy zaskoczonych mieszkańców zachodniej Polski zebrał Krystian Machalica.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni są między innymi na kartach książki Chłopiec na zawsze Katie Swenson. To jest książka z wydawnictwa Harde, poruszająca opowieść o macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Właściwie to są takie słowa, które wszystko już mówią o tej powieści. Bardzo ciepła i dająca nadzieję pozycja. To wydawnictwo Harde, Chłopiec na zawsze, a także Tygrysy między mocarstwami, Jonathan C. Slade. I tutaj mamy troszeczkę poważniejszą literaturę, ale taką, która opowiada o historii, o przyrodzie i o tym, jak te tygrysy właściwie, jaki mają wpływ na to, co dzieje się, jeśli chodzi o przyrodę, ale także i granice. Tygrys amurski, największy kot świata, samotny, niemal niewidzialny przez dziesięciolecia, doprowadzony na skraj całkowitego wyginięcia, i opowiada to historię między innymi tego, jak te tygrysy udało się ocalić. I to są dwie książki, które mam dla Was dzisiaj, a do tego jeszcze kubek Radia Plus, kubek z porcelany z Bolesławca. radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów, jest specjalny formularz, a pytamy o te dobre strony jesieni. W skrócie, za co lubicie jesień? Ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już napisał.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na Ski.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend w 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Cał też wrześniowy 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to będą dobre strony jesieni zauważone przez Anię. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Aniu, napisałaś mi, że lubisz jesień właśnie w takim wydaniu, jak mamy dziś za oknem, bo przypomina ciebie. Jak jest u ciebie za oknem?
2: Cudnie. Jest pięknie. Jest pięknie, jest pogodnie. Niebo jak stół. No buzia sama się śmieje, patrząc na te cuda, naprawdę.
1: Dopisałaś jeszcze, że... No właśnie, czy ty też jesteś cudna po prostu, ale jeśli chodzi o to, co napisałaś w wiadomości do nas, jesień, za co, która przypomina ciebie, nie jestem już młoda i szalona jak wiosna i lato, ani jeszcze tak spokojna jak zima, a nadal mam w sobie ogień lata, spokój zimy, ciszę jesiennych spacerów i to zadumanie nad życiem. Kocham jesień, bo to ona podarowała mi najpiękniejsze prezenty, jakimi są miłość i narodziny syna. Czekam na nią każdego gorącego lata i tęsknię za nią, gdy odchodzi. Lubię wszystkie pory roku, ale jesień jest po prostu moją... A ja cieszę się nią każdego roku. Pozdrawiam wszystkich, bardzo dziękujemy za pozdrowienia i... Aniu, to piękne jest, co napisałaś i czy ta jesień taka, która jest też czasami smutna i deszczowa i zimna, to też taka jesień, która jest u ciebie gdzieś tam?
2: Rzeczywiście. Jesień jest piękna w każdym wydaniu. Jest piękna, bo to tak naprawdę to tylko zależy od tego, co się ma w serduszku. Jeśli deszcz za oknem, jest zimno, siadam, otulam się kocem, biorę książkę, kubek z herbatą, a przecież jeszcze jest, czy jest obok tego osoba, którą się kocha, no to...
1: No, to pięknie to brzmi. Pięknie to brzmi.
2: Muszę wziąć parasol, pójść na spacer i samemu chodzić sobie po parku. Bajka, naprawdę, to jest naprawdę piękne.
1: Same tak dobre naprawdę, strony ma ta jesień.
2: Bo tak naprawdę to, to jak odbieramy, to co się dzieje... Zależy od nas samych, co mamy w serduszku. I to jest ważne, tak? Na wszystko we wszystkim można znaleźć coś pozytywnego.
1: Jasne, tak jak, tak jak już wspomnieliśmy, jesień ma tylko dobre strony. Mam nadzieję, że będzie czas na to, żeby trochę w lekturze się zanurzyć. Dla ciebie Chłopiec na zawsze, Katie Swenson, ale także Tygrysy między mocarstwami, Donatana C. Slate'a. Obie lektury bardzo wciągające, a do tego jeszcze kubek od Radia Plus, kubek z ceramiki bolesławieckiej. No więc myślę, że ta jesień będzie bardzo przyjemna.
2: Na pewno. I bardzo dziękuję za piękne prezenty. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Polecamy się. Wszystkiego dobrego i udanej jesieni. Do usłyszenia.
2: Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam wszystkich i życzę pięknej jesieni w sercu. Wszystkim.
1: Ja to wszystko, ja również się do tego dołączam, do tych życzeń. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję, do widzenia.
1: A więcej na radioplus.pl, jeżeli macie ochotę napisać o swoich dobrych stronach jesieni, za co lubicie jesień, to na naszej stronie internetowej jest specjalny formularz. Kolejny zestaw książek powędruje dziś do kogoś i taką przyjemność wręczenia i książek i naszego kubka będzie miał Andrzej.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Daniel Obajtek wciąż na wolności, ale pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymała ABW. Afera szpiegowska w Niemczech. Były szef wywiadu zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. W Świnoujściu drugi dzień trwa usuwanie min z II wojny światowej. Jest 12. Marcin Bartnik. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
2: Prokuratura ujawniła, że chodzi o pięciu byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę. Władze partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Były szef służby wywiadowczej Niemiec, August Henning, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, informuje prokuratura federalna. W sprawie zatrzymano też jego byłego, bliskiego współpracownika. Według informacji niemieckich mediów nie chodzi jednak w tym przypadku o Rosję. Według źródeł związanych ze służbami bezpieczeństwa najnowsze z odnalezionych dokumentów pochodzą z czerwca 2022. Nigdy wcześniej w historii RFN nie było tak znaczącej sprawy na tym szczeblu. Henning przez kilkadziesiąt lat zajmował kluczowe stanowiska w niemieckim systemie bezpieczeństwa. Na czele wywiadu stał w latach 1998-2005. Jest sygnał Sejmu w sprawie prezesa NBP. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła przesłuchiwanie świadków i zbieranie materiału dowodowego w sprawie wstępnego wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W piątek sejmowa komisja ma przyjąć sprawozdanie na ten temat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Świnoujściu drugi dzień trwa usuwanie pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga, nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albek przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Zapytaliśmy mieszkańców i turystów o wrażenia z tej akcji.
3: Nie widzieliśmy. Słyszeliśmy tylko.
4: Komunikaty były przez megafony w kilku językach. Ludność była poinformowana.
5: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
6: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
1: Zakazy i utrudnienia z powodu akcji saperów mają potrwać do czwartku.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Klerycy rozpoczęli nowy rok akademicki i formacyjny, przed nimi kilka lat rozeznawania swojego powołania, przed wykładowcami i wychowawcami z kolei zmierzenie się z wyzwaniami, jakie niosą obecne czasy, mówi rektor misyjnego seminarium Redemptoris Mater w Warszawie ksiądz Mateo Campagnaro.
8: Młodzież dzisiaj to nie jest gorsze niż byłem ja 30 lat temu, absolutnie nie jest gorsze, ale jest inna. Inne są wyzwania, inne są niebezpieczeństwa. Oni teraz mają trudniej niż my mieliśmy, tak myślę. I przychodzą wiele razy bardzo zranieni, przez tak to możemy nazwę katechezą świata i dlatego potrzebują się uczyć pełnego wyciszenia.
7: W tym roku naukę w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce podjęło 304 mężczyzn. We wrześniu mieszkania sprzedane w Krakowie były droższe niż te w Warszawie. Tak wynika z raportu Oto Dom. Średnia cena mieszkań sprzedanych w stolicy Małopolski wyniosła 17 828 zł za metr kwadratowy i była nie tylko wyższa niż w stolicy, lecz także o ponad 5% przebiła przeciętną krakowską stawkę ofertową. Słonecznie, bez opadów, tak ma być dziś po południu w Warszawie. Maksymalnie 21 stopni na termometrach. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z zachodu, biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, Agnieszka Morawska.
2: I Marek Sierocki.
1: Zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy hitem z filmu Top Gun. To piosenka Take My Breath Away w wykonaniu grupy Berlin.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Przebojowa poczta Marka Sierockiego, ale w przebojowej poczcie nie może zabraknąć także kalendarium. I zaczynamy od ważnej daty w kalendarzu muzycznym.
2: 6 października 1949 roku na Arubie urodził się Roberto Alfonso Farrell, czyli Bobby Farrell, tancerz związany z zespołem Bon M. Miałem przyjemność poznać Bobby'ego Farrella, kiedy przyjechał do Warszawy, do klubu Hybrydy, nagrać dla Telewizji Polskiej swój recital. Nawet go wtedy zapowiadałem. To było dla mnie ogromne przeżycie. Ta solowa płyta Bobby'ego Farrella nigdy się nie ukazała. Recital był tylko raz emitowany w Telewizji Polskiej, ale pamiętam, że było kilka ciekawych utworów, bo prawda jest taka, że w Bon M to on tylko tańczył i wyglądał.
1: No, właśnie.
2: A te wszystkie męskie głosy to był Frank Farian, pomysłodawca zespołu i producent utworów.
1: A jeżeli chodzi o taneczne utwory w wykonaniu Bobby'ego Farrella, to jednym z nich jest No Woman No Cry w wykonaniu Bonnie M. Właśnie i ten utwór usłyszymy.
2: Z repertuaru Boba Marleya, wersja grupy Bonnie M. No Woman No Cry.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Po reklamie.

0: Łeż, łeż, idzie Zirle w Radiu Plus w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. A chwileczkę, zrobiłam mały falstart.
1: Ale to piękny wstęp.
0: Prawda? Ale, ale wiesz co, zagrajmy to jeszcze raz za chwilę.
1: Dobrze, do piosenki Ticket to the Tropics w wykonaniu Gerarda Żelinga. To holenderski gwiazdor, wokalista, ale też prezenter telewizyjny. Dwukrotnie reprezentował Holandię w konkursie Eurowizji. Pierwszy raz w roku 1988 z piosenką Shangri-La, drugi raz z formacją The Toppers. To taki super grupa holenderska. Debiutował piosenką Love is in your eyes w roku 1985. Rozkochał w sobie całą Europę. Ta piosenka podbiła listy przebojów, sprawiła, że stał się sławny. I potem właśnie Ticket to the Tropics, utwór, który już fragmencik Agnieszka zagrała, ale, proszę państwa, to też artysta, który występował jako prezenter, jako juror w programach telewizyjnych, między innymi Taniec na lodzie, a także w programie Voice Senior. Gerard Joling pojawia się oczywiście w holenderskiej edycji. No to cóż, przypominamy teraz ten wielki przebój Ticket to the Tropics.

wspólne. Mieliśmy mały kłopot techniczny. Piosenka grała nam jakby na dwóch kanałach, trochę z opóźnieniem, ale już ten problem Agnieszka rozwiązała i gramy.

0: Było bardzo tanecznie, przebojowo i oczywiście po włosku. Ricky Poveri, Mamma Maria, początek lat 80. to był czas, kiedy dansowali przebój za przebojem. Acapulco, Sara Perché Ti Amo, Made in Italy, Voulez-vous Danser. No było tych przebojów sporo, no i oczywiście Mamma Maria. To teraz będzie bardzo nastrojowo i jesiennie.
1: Jesiennie, nostalgicznie, bo przecież mimozami jesień się zaczyna. I o tym też piszecie, ja już tak wspomnę to o tym, co za chwileczkę, bo przebojowa poczta trwa, ale przypomnę, że mamy taką akcję jak Dobre Strony Jesieni. I w tych dobrych stronach jesieni piszecie często, że to właśnie trochę jak w piosence Czesława Niemena.
0: Piękny wiersz Juliana Tuwima zaadaptował Czesław Niemen, no i powstał jeden z najpiękniejszych polskich hitów czasów.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się, zwolnij, przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
5: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ile tankujemy?
2: 1000 litrów.
1: Ile?
2: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
2: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
2: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
2: Jedziemy razem.
3: Cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: To Tina Turner, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej przebojowej poczty. Artysta obiecał, że wróci do Polski.
1: A tym artystą jest Rod Stewart, który zagra koncert pożegnalny, właściwie taką trasę pożegnalną, i 20 lipca przyszłego roku wystąpi w Krakowie.
0: Już raz się żegnam.
1: Tak, to było w tamtym roku, zdaje się.
0: Myślę, że fani nie puszczą go ze sceny, bo to artysta wyjątkowy. Rod Stewart na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty.
1: Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na początek sejmowe komentarze po zatrzymaniach w Orlenie. Kolejny tragiczny wypadek na pasach, tym razem w podwarszawskim Piastowie. Nobel z fizyki za podwaliny dla nowego typu astronomii. Jest 13. Marcin Bartnik. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Chodzi o zaniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej przed wyborami w 2023. Śledztwo prowadzi prokuratura. Menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
2: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w sytuacji największego kryzysu. Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzji prokuratury. Jak podkreśla, działania m.in. tych menadżerów doprowadziły do straty Orlenu w wysokości 3,5 miliarda złotych.
3: My wszyscy pamiętamy tą sytuację, gdzie Polacy po prostu paliwa kupić nie mogli. Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
1: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku ich na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Tragiczny wypadek w podwarszawskim Piastowie. 20-letnia ofiara w śpiączce przebywa w szpitalu. Do wypadku doszło w niedzielę chwilę po północy na przejściu dla pieszych. Kierowca sportowego auta potrącił młodą kobietę, nie zatrzymał się i nie udzielił jej pomocy.
4: Pierwsza wymagała pomocy natychmiastowej, medycznej, a że nie było sprawcy, tutaj dyżurny skierował na miejsce wszystkie patrole, ogłoszono alarm. Wszyscy policjanci, którzy byli w służbie i nie tylko, stawili się, bo celem było ustalenie, kto faktycznie jest sprawcą tego zdarzenia, wytypowanie go, a następnie zatrzymanie.
1: Powiedziała nam Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Sprawca został zatrzymany kilka godzin po wypadku, gdy funkcjonariusze zakładali mu kajdanki, był pijany. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym, miał już kryminalną przeszłość. W Hiszpanii nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Wczorajszy masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, w tym nieletniego, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak parlament odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczenie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie w tym kraju zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga – strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia, mówiła przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nobel z fizyki za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin, Francis Halsen.
5: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
1: Tłumaczył profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kierowca miejskiego autobusu, który w lipcu wjechał w przejście podziemne obok dworca zachodniego w Warszawie z zarzutami, odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku. Według biegłych pojazd był sprawny. Decyzją Sejmu rok 2027 będzie rokiem Andrzeja Boboli, patrona Polski, w 370. rocznicę jego śmierci. Po długiej tułaczce jego relikwie trafiły do ojczyzny w 1938 roku, jednak po II wojnie nastąpiły trudności w promowaniu jego kultu, mówi kustosz Sanktuarium Narodowego Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, ojciec Paweł Budzki.
7: Ten święty był bardzo niewygodny, ponieważ jakoś jego życie związane było ze wschodnimi rubieżami Polski i choćby powiedzieć, że to jest polski święty, który właściwie całe swoje życie spędził w Polsce, która dzisiaj nie jest Polską, no było bardzo niewygodne dla ówczesnych władz. Natomiast ten kult zawsze był żywy i zawsze był obecny.
6: W uchwale Sejm podkreślił patriotyzm świętego oraz jego zdolności krasomówcze, ale przede wszystkim głęboką wiarę. Nie będzie padać, będzie dużo słońca. Maksymalnie aż 21 stopni pokażą termometry w Warszawie. Z zachodu umiarkowanie powieje wiatr, biometr jest korzystny, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, więc jest umiarkowane.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Krzysztof Krawczyk rozpocznie z piosenką Bo jesteś ty, a później Michael Jackson, Eurythmics i Chris Rea.

0: 23 minuty po godzinie 13. Niezwykle nostalgiczna piosenka Kisser i Looking for the Summer. I nie chodzi tutaj tylko o to lato, takie kalendarzowe, taką porę roku, ale generalnie o taką tęsknotę za młodością, tęsknotę za zmianami, za kolejnym etapem życia. Tak sobie właśnie Chris Ria śpiewał na tej płycie, która była rewelacyjna. Oberż nosiła tytuł, ukazała się na początku lat 90. i właśnie z tej płyty Looking for the Summer. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie ABBA, a później Gypsy Kings.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend w 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

Za 25 minut 14 to Gypsy Kings i Polare. Gdyby ktoś teraz mnie zapytał, za co lubi jesień, to za taką właśnie pogodę. Dzisiaj w całej Polsce słonecznie, temperatury powyżej 20 stopni, tylko na północy, północnym wschodzie 17. No nie można naprawdę narzekać, a wy za co lubicie jesień? Dobre strony jesieni na antenie Radia Plus to nasza zabawa, która wystartowała wczoraj, potrwa przez cały miesiąc. Zgłaszacie się na stronie radioplus.pl. Napiszcie, za co lubicie jesień. Czekają bardzo fajne prezenty. Kubki z manufaktury Bolesławiec i książki od wydawnictw Harde i PWN. Ode mnie prezenty już za godzinę, teraz perfekt.

0: za kwadrans, godzina 14. Juliet i Robin Gibb na antenie Radia Plus, jeden z braci Gibb, a więc twórców zespołu Bee Gees, postanowił mu w pewnym momencie karierę solową rozpocząć, no i jako jemu jedynemu udało się wylansować kilka solowych przebojów, między innymi ten. Na antenie Radia Plus sięgamy po Juliet. Chris DeBarg za chwilę, później Love Me Do, a więc wielki przebój Beatlesów na finał godziny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Po reklamie. Oho.

0: i wszyscy razem. Bo to sobie można naprawdę nucić. To Love, Love Me Do, to Beatlesi na Antenie Radia Plus. 3 minuty do godziny 14 zostały. O drugiej nie śpiewająco, ale z pewnością wyczerpująco przedstawimy wam najważniejsze informacje o tym wszystkim, co dzieje się w Polsce, na świecie, a później wracamy do przebojów. Będzie Bill Haft i Sweet Harmony po 14.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na początek małopolskich szanów znaleziono zwłoki 73-latki. Trwa obława na jej syna. Znamy ceny paliw na środę. Tymczasem Bruksela analizuje pakiet CPN pod kątem obniżonego VAT-u. Kielce chcą się powiększyć, mieszkańcy mówią nie. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek Małopolska. W akcji mundurowi psy tropiące, drony i śmigłowiec. To obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
2: W tych działaniach uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
1: Relacjonowała Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Benzyna w górę, diesel w dół. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę litry 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86, czyli o 7 groszy drożej niż dziś. Z kolei olej napędowy potanieje o 2 grosze na litrze i będzie kosztował 7,80. Komisja Europejska analizuje tymczasem pakiet CPN. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT. Rzeczniczka Komisji Europejskiej w rozmowie z mediami zaznacza, unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów.
3: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy to zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
3: Póki się nie zmieni sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i ona nie zakończy, po prostu mówiąc wprost, działań wojennych, dopóty te ceny nie będą radykalnie niższe. Te ceny będą zmienne, raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność, my natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
1: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister energii potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz, bo jak tłumaczy Motyka, cena LPG w ciągu ostatnich miesięcy spadła o kilkanaście procent. Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów, które sprzeciwiają się temu pomysłowi, spotkali się i naradzali w Miedzianej Górze. Z kolei kieleccy radni przekonują, że większe miasto to mocniejszy potencjał inwestycyjny i gospodarczy dla wszystkich. Czy tak samo sądzą mieszkańcy sąsiednich gmin?
4: Byłyby na pewno jakieś korzyści większe dla mieszkańców.
5: O, ja jestem przeciwna. Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią. Tam się tą dzielnicą w ogóle nie przejmują.
6: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona i raczej z naszej gminy to był taki obrzeża miasta, to tak jakby slumsy.
5: A żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
7: bardzo
5: teraz?
7: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
8: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył o nas, mieszkańców.
9: Raczej nie powinno do tego dojść.
1: Z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To szansa, żeby poznać projekty ponad 180 kół i zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce. Rusza 23. edycja studenckich targów Konik. Dla studentów to nie tylko okazja do poznania nowych osób i projektów, mówi Natalia Mikulska, koordynatorka targów.
10: To jest tak naprawdę miejsce, w którym doświadczamy pierwszego styku z naszą najprawdopodobniej przyszłą pracą.
1: Przez dwa dni w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej oraz przed uczelnią będzie można zobaczyć m.in. samochody i motocykle wyścigowe, łaziki marsjańskie oraz konstrukcje bezzałogowych statków powietrznych.
11: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Czterech mężczyzn odpowie za oszustwa. Towar warty 1 000 000 euro zamiast do klientów w Europie trafił do magazynu pod Kaliszem. Chodziło o organizowanie transportów dla firm, które potrzebowały na terenie Europy przewieźć i dostarczyć zakupiony towar. Transport nie docierał do miejsc docelowych i wszelki kontakt się urywał. Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Stołecznej pod nadzorem prokuratury. 304 mężczyzn rozpoczęło w tym roku naukę w polskich seminariach. Pierwszym etapem ich drogi ku kapłaństwu jest rok propedeutyczny, czyli czas przygotowania, formacji i pierwszych decyzji, mówi rektor misyjnego seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, ksiądz Matteo Campagnaro.
12: Prawda, że jak młodzież idzie na studia, to od razu zaczyna studia. Nie ma żadnego tam przygotowania do studiów. Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo my nie tylko przychodzą do chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami.
11: Okres propedeutyczny to także czas poznawania seminaryjnych współbraci. Klerycy spędzą go w małych grupach poza głównym budynkiem seminarium. Umiarkowany wiatr z zachodu, umiarkowane ciśnienie w Warszawie 1019 hektopaskali. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni, niebo ze słońcem i bez opadów, a warunki biometeo mogą poprawiać nasze samopoczucie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po drugiej. Za chwilę będzie Beloved i Sweet Harmony, później Happy End i Jak się masz, kochanie. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: Na antenie Radio Plus Phil Collins, 20 minut po 14 i za mniej więcej kwadrans do kogoś trafią prezenty w naszej zabawie Dobre Strony Jesienia. Te prezenty to kubek ręcznie wykonany z manufaktury Bolesławiec i książki Kobiety kontra Mafia Patryka Szulca z wydawnictwa Harde. To reportaż pokazujący walkę z polską mafią z perspektywy kobiet. Między innymi jest wywiad z panią policjantką, z panią sędziną. A druga książka to Korzenie polskie Przemysława Urbańczyka od wydawnictwa naukowego PWN. To książka historyczna opowiadająca o początkach polskiej państwowości. I taki oto zestaw może trafić do kogoś, kto ma jeszcze szansę zgłosić się do naszej zabawy na radioplus.pl. Tam wszystkie szczegóły za chwilę. Classic Nouveau.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Dwie minuty po wpół do trzeciej. Ze mną jest Kasia. Cześć Kasiu, jak się jedzie?
2: Cześć, no pięknie. Pogoda widoki są ładne, koło drzewa, lasy, pogoda, piękne kolory liści.
1: Pogoda dopisuje, a ty w jakąś daleką podróż jedziesz?
2: No tak sporo, to około 200 km od domu.
1: Kasię złapałem, jak idzie samochodem, ale wiem, że jest zestaw głośno mówiący, więc wszystko jest bezpiecznie. Kaśka, dzięki za twoje zgłoszenie. Napisałaś tutaj o wielu dobrych stronach jesieni, ale spodobało mi się najbardziej to, co na końcu, czyli okazja do zakupu miękkich, ciepłych swetrów i skarpet, które tak kocham. Co
2: tak, to
1: za skarpety? Kolorowe takie?
2: Zresztą ja w ogóle jestem ciepłolubną osobą. Znaczy lubię mieć ciepło w stopy i ręce, więc wszelkie frote, miękkie skarpetki, które dają ci takie poczucie relaksu. Kolory są różne, zróżnicowane. W tamtym roku miałam fazę na lisy jesienią akurat, okay. Więc miałam wszystkie praktycznie skarpetki w lisy, a w tym roku no nie wiem jeszcze co to będzie.
1: To prawda, bo teraz te skarpetki to są tak różne, tak fantastyczne. Naprawdę można przebierać, wybierać. No i wiadomo, no, latem człowiek skarpet grubych frotę nie założy. To jest albo jesień, albo zima. Kasiu, dzięki za twoje zgłoszenie. Oczywiście lecą do ciebie nagrody idealne na popołudnie, wieczory jesienne, bo są książki od wydawnictwa Hardy i od wydawnictwa PWN Kobiety kontra Mafia. Pierwsza książka i Korzenie Polski, książka druga, a na kawę lub herbatę mamy kubek ręcznie robiony z manufaktury Bolesławiec. To jest dla ciebie.
2: Super, cieszę się bardzo.
1: Kogo
2: i życzę wszystkim pięknego popołudnia jeszcze dzisiaj jesiennego i pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego radia.
1: Wszystkiego dobrego. To szerokiej drogi, jedź bezpiecznie.
2: Dzięki.
1: Zapraszam na radioplus.pl. Tutaj wszystkie szczegóły naszej zabawy. Możecie zdobyć nagrody. Kolejna szansa już jutro.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Za 14 minut, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Bon Jovi i Always. John Bon Jovi napisał tę piosenkę, lider zespołu Bon Jovi. Podobno on po latach przyznał, że był trochę przewrotny w tekście tej piosenki, bo ona niby jest, wiecie, o takiej miłości, o takim przywiązaniu faceta. Tymczasem sam John powiedział w jednym z wywiadów, że to jest takie niezdrowe przywiązanie, wręcz obsesyjne. Tak, tu można czasami dowiedzieć się od artysty o swojej ulubionej piosence, że ona jednak nie jest o tym, o czym się myślało. Za chwilę BJ Thomas na antenie Radio Plus, a później Halina Frąckowiak za 14 minut trzecia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa. Torwar. 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: To Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc na 3 minuty przed 15 o 3 serwis, a później wystartujemy z kolejną godziną od piosenki duetu Roxette.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Co chodzi Kowacz?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Chodzi o ponad 4 miliardy złotych strat. Prokurator generalny komentuje zatrzymania w Orlenie. Pożar w szpitalu Rödygiera w Krakowie. Niektóre oddziały wstrzymały przyjęcia. Organizatorzy Europejskiego Spotkania Młodych TZ proszą mieszkańców Łodzi o przyjmowanie pielgrzymów. Jest 15, Marcin Bartnik. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych strat. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
2: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
1: Mówi szef resortu sprawiedliwości, który był też pytany o ewentualną odpowiedzialność ówczesnego prezesa, dziś europosła PiSu Daniela Obajtka.
2: Ja nie chcę tutaj przesądzać, dlatego że na razie nie ma mowy tutaj o panu Obajtku. Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
1: Przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
3: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
1: W nocy ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. Dwie pielęgniarki pozostają na obserwacji.
4: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
1: Informował prezes zarządu szpitala Rydygiera Artur Asztabski, który podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji, ale to zbadają policjanci i eksperci. W akcji brało udział 50 strażaków. Kolejne 2 niewybuchy zneutralizowane. Takie są raporty od służb, które zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej ponad kilometr od plaży w Świnoujściu.
5: Zakończyliśmy dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min typu Mark 6 i Mark 4 w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń. Zgodnie z harmonogramem jutro kontynuujemy pracę.
1: Wyjaśniał major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potrzeba zaledwie kilku metrów kwadratowych podłogi. Organizatorzy 49. Europejskiego Spotkania Młodych TZ zachęcają mieszkańców Łodzi do przyjmowania pielgrzymów, którzy będą gościć w mieście na przełomie grudnia i stycznia. Jak mówi brat Maciej, zgłosić może się każdy chętny.
6: Każdy jest zaproszony do tego, żeby przyjmować pielgrzymów. Obojętnie, czy to są rodziny wierzące, poszukujące, niewierzące. Wystarczy zgłosić się do najbliższej parafii na terenie Łodzi, powiedzieć, że chcemy przyjąć pielgrzymów z TZ. Te parafie mają formularz specjalny, który można wypełnić, oddać w parafii i oni będą już się kontaktowali.
1: Potrzeba noclegu w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. 5 milionów złotych na przystosowanie piwnic szpitala przy Lindleya na miejsca schronienia. Pieniądze przekazał wojewoda mazowiecki. Zostaną przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych, czyli opracowanie koncepcji, inwentaryzację i niezbędne ekspertyzy. To w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej z powodu lokalizacji szpitala Dzieciątka Jezus i strategicznego znaczenia dla mieszkańców stolicy. Niezwykłe odkrycie na placu Młynarskiego podczas przebudowy centrum Warszawy, w przeciwieństwie do przedmiotów codziennego użytku odkopanych pod placem centralnym, w tym miejscu znaleziono artykuły luksusowe.
8: Ja tutaj się trochę śmieję, że z zazdrością patrzyłem na kolejne czaszki prażubrów wykopywane przez kolegów z metra warszawskiego. No a teraz my w końcu rzeczywiście mamy swoje znaleziska, uważam, dużo bardziej cenne. No naprawdę rozbiliśmy bank.
7: Wśród artefaktów znalazły się świeczniki i kandelabry pochodzące z Filharmonii Narodowej, a także figurka jeźdźca na koniu z brązu i ceramika, w tym fragmenty dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego. Korzystny biometr, dużo słońca, zero opadów, tak dziś w prognozach dla Warszawy, do tego maksymalnie 21 stopni na termometrach. Barometry pokazują 1019 hektopaskali, więc ciśnienie jest umiarkowane, wiatr z zachodu również umiarkowany.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 7 minut po godzinie 15. Roxette obiecany na początku, później Skaldowie, Leonard Cohen i Modern Talking. Tak będzie brzmieć początek tej godziny.

0: 20 minut po godzinie 15 to Modern Talking na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jest 6 października i dzisiaj jest dosyć ciekawa rocznica związana z mediami społecznościowymi. Ale o tym opowiem wam za parę minut tuż po piosenkach Bajmu, Myśli i Słowa oraz Bangles Manic Monday.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
8: Jedziemy razem.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

Jest minuta po wpół do czwartej, to Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. 6 października 2010 roku, czyli 16 lat temu, zadebiutował Instagram, jedna z najpopularniejszych platform mediów społecznościowych. Oczywiście wcześniej był Facebook, a później to już się zadziało. No, choćby taki TikTok się pojawił. Spędzamy mnóstwo czasu w mediach społecznościowych. Przeciętny użytkownik w Polsce ponad 2 godziny dziennie, co daje 730 godzin rocznie i 30 pełnych 24-godzinnych dób. To naprawdę mnóstwo czasu. Co ciekawe, oczywiście młodsi spędzają więcej czasu, ale wśród tej grupy starszej, takiej powyżej 55 lat, także siedzimy w mediach społecznościowych godzinę 40 minut dziennie średnio. A skoro już śmigacie po internecie, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj można się zgłosić do zabawy. Dobre strony jesieni.

0: Kawałek dobrego rocka na antenie Radia Plus to Skorpionsi, Still Loving You i ta gitara, cóż za solówka. Za kwadrans godzina 16. Na naszej antenie o 4 serwis informacyjny, później sprawdzamy, co ciekawego dzieje się u nas w mieście, a do 16 jeszcze dwie gwiazdy i to jakie, zespół ABBA w piosence One of Us, a później będzie Vanessa Paradis ze swoim pierwszym wielkim przebojem Jolly Taxi. To już za parę minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Ile tankujemy?
11: 1000 litrów.
10: Ile?
11: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Wow! Kiedy?
11: Startujemy 10 października.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
11: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 16 to Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii, o czwartej serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje programowe na to popołudnie. Zapraszam, zachęcam, zostańcie z nami. Dobrego popołudnia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
15: Prokuratura nie odpuszcza Marcinowi Romanowskiemu. Za chwilę relacja naszego reportera. Szwecja wysyła patrioty do Polski, mają chronić dostawy pomocy dla Ukrainy. Jedli zdrowo i żyli nawet 50 lat. Powiemy o średniowiecznych cystersach z Wąchocka. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Z nim Romanowski po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Michał Skolimowski.
16: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
15: Michał Skolimowski, dziękujemy. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Premier Ulf Kristersson uzasadnia tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty trafią do Rzeszowa. Mają chronić centrum logistyczne NATO, przez które trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. Już wcześniej Szwedzi przebazowali do Polski myśliwce Gripen. Zadaniem zarówno Gripenów, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzkie patrioty i setka żołnierzy trafią do Rzeszowa w grudniu. Przesyłka okazała się niegroźna. Do szpitala w Nowej Dębie na Podkarpaciu dotarł tajemniczy list z Niemiec. Jego zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
8: Osoby, które były odizolowane, ewakuowane, zostały decyzją dowódcy zwolnione. Wszyscy czują się dobrze, nikt nie uskarżał się na żadne dolegliwości.
15: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. To drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Jedli zdrowo i żyli nawet 50 lat. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili badania średniowiecznych cystersów z Wąchocka. Ich szczątki zostały wydobyte podczas prac archeologicznych już kilkadziesiąt lat temu, mówi dr Małgorzata Kołodziej z UJ-u.
17: Mnisi odznaczali się niską częstością zmian próchnicowych i zapalnych przyzębia, co z kolei może wskazywać na częste spożywanie produktów gruboziarnistych, produktów roślinnych, twardych, a niewielką ilość produktów przetworzonych, czy też cukrów prostych. Kondycja biologiczna cystersów ze średniowiecznego klasztoru w Wąchocku nie była najgorsza. Większość z badanych mężczyzn dożyła wieku powyżej 40-50 roku życia.
15: Szczątki zakonników ponownie pochowano w podziemiach klasztoru ojców cystersów w Wąchocku.
16: Wtorkowe popołudnie bardzo przyjemne. Trochę chmur, ale to słońce dominuje na niebie. Na termometrach teraz w stolicy 21 stopni, odczuwalna to stopni 20. Wiatr umiarkowany, wieje z zachodu, ciśnienie 1018 hektopaskali, ale powoli spada. W nocy około 11 stopni, czyli można powiedzieć, że no, raczej zimno nie będzie. A jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, też sporo słońca i na termometrach powinniśmy zobaczyć 21 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8,5 minuty po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Po troszkę dłuższej niż weekendowa przerwie witam Państwa we wtorkowe popołudnie w Radiu Plus Warszawa i zapraszam na nasz magazyn reporterów, w którym na początek opowiemy o pielgrzymce rodzin realizujących nauczanie domowe.
2: Chcę, żeby był to wyjątkowy dzień dla wszystkich rodzin, które wybrały edukację domową. Przyjadą rodziny z całej Polski, nauczyciele, dyrektorzy szkół i wszyscy, którym bliska jest rodzina i dobre wychowanie młodego pokolenia. Będzie wspólna modlitwa, msza święta, inspirujące spotkania, konferencje i świadectwa rodzin. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci i będzie też koncert. Spotykamy się w roku jubileuszu 35-lecia edukacji domowej w Polsce. Mam nadzieję, że to będzie początek pięknej, corocznej tradycji pielgrzymowania.
1: Więcej szczegółów poznacie Państwo już za chwilę. Dzisiaj też opowiemy o różnych programach stypendialnych, które mogą skutecznie pomóc ubogim dzieciom i młodzieży.
3: W ramach programu Skrzydła udzielamy takiej pomocy socjalnej dla dzieci, które potrzebują dofinansowania na dojazd do szkoły, na obiad, na pojechanie na wycieczkę szkolną razem z klasą, tak żeby nie czuły się wykluczone i żeby czuły się tak samo w tej klasie akceptowane i mogły dorównać swoim rówieśnikom.
1: O innych programach pomocowych, a także o tym, kto konkretnie może skorzystać z takiej formy wsparcia i jak my możemy włączyć się do pomnażania dobra, dowiecie się Państwo już za kilka chwil, a na zakończenie tej godziny naszego wtorkowego spotkania stały punkt programu, czyli oczywiście najświeższe wiadomości wprost z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam do wysłuchania magazynu reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: Laura Branigan, Self Control, 14 minut po godzinie 16, a w naszym magazynie pierwszy zapowiedziany temat. Szanowni Państwo, po raz pierwszy w historii rodziny realizujące edukację domową z całej Polski spotkają się na wspólnej pielgrzymce na Jasną Górę. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń jubileuszu 35-lecia edukacji domowej w Polsce. Szczegóły zna Radosław Mizera.
1: Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka edukacji domowej odbędzie się w najbliższą sobotę 10 października. Będzie dniem modlitwy, spotkań, inspirujących rozmów i budowania wspólnoty. Jej organizator, Fundacja Gotów, zaprasza wszystkie rodziny uczące w edukacji domowej, ale również nauczycieli, dyrektorów szkół, wychowawców, środowiska duszpasterskie oraz tych, którym bliska jest troska o wychowanie młodego pokolenia. Ksiądz Andrzej Lubowicki, inicjator pielgrzymki i asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
2: Zapraszam Was na pierwszą w historii ogólnopolską pielgrzymkę edukacji domowej. Chcę, żeby był to wyjątkowy dzień dla wszystkich rodzin, które wybrały edukację domową. Przyjadą rodziny z całej Polski, nauczyciele, dyrektorzy szkół i wszyscy, którym bliska jest rodzina i dobre wychowanie młodego pokolenia. Będzie wspólna modlitwa, msza święta, inspirujące spotkania, konferencje i świadectwa rodzin. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci i będzie też koncert. Spotykamy się w roku jubileuszu 35-lecia edukacji domowej w Polsce. Mam nadzieję, że to będzie początek pięknej, corocznej tradycji pielgrzymowania. Zapraszam serdecznie. Zapiszcie się na stronie pielgrzymkaed.pl.
1: Od ponad trzech dekad edukacja domowa rozwija się w Polsce jako odpowiedź wielu rodziców na potrzebę świadomego i odpowiedzialnego wychowania dzieci. Szacuje się, że uczniów edukowanych domowo jest już nawet 60 tysięcy. Wśród nich są państwo Ewelina i Michał Podlewscy, którzy w swoim domu kształcą piątkę swoich dzieci.
3: Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, a dla nas to jest po prostu styl życia, w którym to rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność za edukację i wychowanie swoich dzieci. Często też osobiście uczą ich. W naszej rodzinie wielu przedmiotów my uczymy, czasem jakieś starsze rodzeństwo coś wytłumaczy, a niektóre tematy są oddelegowane znajomym nauczycielom. Jak mówi klasyk, uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia i w naszym przypadku trudno oddzielić naukę od życia, bo każdy spacer, wycieczka, wyjście do kina, teatru, czy po prostu spotkanie ze znajomymi może być sytuacją edukacyjną.
4: Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa jak pierwsza pielgrzymka edukacji domowej na Jasną Górę. Będzie to taki czas wyjątkowego dziękczynienia za te lata, które już są za nami, jak i za przyszłość. Na pewno oddanie Panu Bogu tych trudnych tematów, które przed nami. Będzie to też taki element naszej działalności, a jednocześnie możliwość spotkania się w gronie rodzin o podobnych katolickich wartościach.
5: Mam na imię Pia i mam prawie 5 lat i jestem przedszkolakiem domowym.
6: Mam na imię Józio, jestem w drugiej klasie, uczę się w domu od zawsze i lubię czytać książki.
7: Mam na imię Rita, jestem w 8 klasie szkoły podstawowej Sokrates Radą. W edukacji domowej jestem od zawsze. Dzięki temu mam czas na swoje pasje. Taniec, gry na gitarze, jeżdżenie na łazy oraz czytanie dużej ilości książek.
1: Program wydarzenia połączy wymiar duchowy z edukacyjnym i rodzinnym. Uczestnicy wysłuchają wykładów poświęconych edukacji domowej i świadectw rodzin. Centralnym punktem będzie msza święta oraz modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na pielgrzymkę odbywają się przez stronę pielgrzymkaed.pl.
0: A tematem tym zajął się Radosław Mizera. Bardzo dziękuję.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę o tym, jak programy stypendialne zmieniają losy ubogich dzieci i młodzieży w całej Polsce.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
5: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 29 minut 17, a teraz w naszym magazynie chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o programach stypendialnych, które zmieniają losy ubogich dzieci i młodzieży w całej Polsce. Od lat w skrzydła najmłodszych i nieco starszych dmucha Caritas Polska. Od niedawna uruchomiła nowy program Mosty. Sprawdzimy teraz, ile osób korzysta ze stypendiów przyznawanych przez organizacje, jaki mają wpływ na ich życie, kto może skorzystać, no i w jaki sposób my możemy pomnożyć dobro.
2: Nie wszyscy mają taki sam start w życie. Wyrównywanie szans to jeden z głównych celów programów stypendialnych Caritas, które są realizowane już od ponad 20 lat. O realne wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży dba program Skrzydła, mówi Magdalena Masiak, koordynator projektów krajowych w Caritas Polska.
3: W ramach programu Skrzydła udzielamy takiej pomocy socjalnej dla dzieci, które potrzebują dofinansowania na dojazd do szkoły, na obiad, na pojechanie na wycieczkę szkolną razem z klasą, tak żeby nie czuły się wykluczone i żeby czuły się tak samo w tej klasie akceptowane i mogły dorównać swoim rówieśnikom.
2: Wsparcie w ramach programu Dwa Talenty trafia z kolei do uzdolnionych dzieci, których rozwój ogranicza sytuacja finansowa rodziców. Stypendium pozwala na przykład sfinansować dodatkowe kursy, opowiada Masiak.
3: Nie tylko wyłapuje dzieci, które mają trudniejszą sytuację, ale również te szczególnie uzdolnione. W ramach tego stypendium mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mogą uczęszczać na treningi, mogą również korzystać z dodatkowego sprzętu, wyposażenia, przyborów, narzędzi, które są im po prostu potrzebne do tego, żeby rozwijać talent muzyczny czy sportowy.
2: Każdego roku z obu programów korzysta ponad 16 tysięcy dzieci. Najliczniejszą grupę beneficjentów programów stypendialnych Caritas stanowią uczniowie w wieku od 11 do 16 lat. Hubert dzięki stypendium uprawia kajakarstwo, ma na swoim koncie wiele sukcesów ogólnopolskich, jest członkiem kadry narodowej juniorów.
4: Poszedłem teraz do szkoły mistrzostwa sportowego, później pierwszy rok juniora młodszego, trzeci medal mistrzostw Polski zdobyłem. Jestem w najlepszej formie, jakiej mogę być. No i po prostu walczę dalej. Największe osiągnięcie, no to wydaje mi się, że aktualnie to jest na międzynarodowych mistrzostwach, tam w Bratysławie. Drugie miejsce miałem na K1500 w kategorii indywidualnej.
2: Maja od 3 lat uczęszcza do szkoły rysunku architektonicznego w Kielcach. Stypendium przeznacza m.in. na materiały plastyczne.
5: Biorąc udział w projekcie Skrzydła, mam taką możliwość, żeby jeździć na te zajęcia, płacić za nie i rozwijać się coraz bardziej, bo pomagają mi one finansowo. Bardzo się cieszę, że dają mi taką możliwość. Warto brać udział naprawdę w takich projektach i nie bać się tego, żeby zrobić ten pierwszy krok.
2: Caritas Polska uruchomiła także nowy program stypendialny Mosty, skierowany do usamodzielniających się podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, opowiada Magdalena Masiak.
3: To jest stypendium dla dzieci już prawie wchodzących w dorosłość, powyżej 17 roku życia, które za chwileczkę staną przed wyborem swojej drogi życiowej. Pomagamy im w jakichś dodatkowych kursach, w doszkolaniu, w pomyśleniu, jakim zawodem mogłyby być zainteresowane, co mogłyby w tym dorosłym życiu robić. Jest to olbrzymia pomoc na starcie, żeby w momencie osiągnięcia pełnoletności miały konkretny zawód w ręku i mogły pewnym krokiem kroczyć w dorosłość.
2: Pierwsza edycja objęła 31 osób z 9 placówek w Polsce. Każdy stypendysta otrzymał 9,5 tysiąca złotych, kwotę, która pozwalała m.in. ukończyć kursy prawa jazdy czy kursy zawodowe. Na wsparcie w ramach programów stypendialnych od początku ich działania Caritas przeznaczyła już prawie 25 milionów złotych. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć projekty. Szczegóły na stronie Caritas Polska. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 25 minut 17 to Madonna La Isla Bonita. A już za chwilę najświeższe wiadomości, które płyną do nas prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 799 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan. Jedziemy razem.
7: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie bójcie się miłości na zawsze, Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Iucat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie stulecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Iucat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
2: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
1: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne, mówi biskup Gurda.
3: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić i że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za to, za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
1: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
4: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji, ponad 180 parafii. Naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Koniec obławy pod Chrzanowem. Zatrzymano 49-latka. Awantura po omyłkowym alercie RCB. Za chwilę szczegóły. Dyscyplina w duchu miłości. Rozpoczyna się kampania Dzieciństwo bez przemocy. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. Zatrzymano poszukiwanego 49-latka. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Teraz trafił do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. Wczorajszy alert RCB w czasie nalotów Rosjan na Ukrainę omyłkowo wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło Lubelszczyzny. Michał Skolimowski.
1: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
2: Pomyłka, błąd ludzki.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
1: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Podejrzany pakunek i akcja służb w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce pocztowej przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
4: Na tym etapie nie jest możliwe określenie, co znajduje się w jej wnętrzu. Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami i właściwymi instytucjami. O dalszych ustaleniach będziemy informować.
0: Mówiła Paula Kępińska z policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadają biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W tym roku biskupi przywołują fragment listu do Efezjan o wychowaniu, który jest ważną wskazówką dla rodziców, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
6: Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Tegoroczna edycja akcji Dzieciństwo bez przemocy kładzie główny nacisk na przeciwdziałanie przemocy psychicznej.

Bardzo ładne jest to popołudnie. Naprawdę aż chce się wyjść na spacer. Tym bardziej, że kończy się czas pracy, więc może ktoś z Państwa ma taką możliwość i ochotę. 20 stopni na termometrach, odczuwalna na tym samym poziomie. Wiatr z umiarkowaną siłą wieje z kierunku zachodniego, a jeżeli chodzi o ciśnienie, synoptycy mówią spada, ale z tego co ja widzę, cały czas trzyma się na poziomie 1018 hektopaskali, więc można powiedzieć, że jest całkiem wysokiem. Dzisiejszej nocy 11 stopni, więc bardzo zimno nie będzie, a jak jutro? Jutro praktycznie tak samo. Całkiem sporo słońca, trochę niegroźnych chmur i bardzo przyjemna temperatura jak na październik, bo 21 stopni.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 7 minut po 17. Dzień dobry ponownie. Jarek Budnik, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w to jakże przyjemne wtorkowe popołudnie. I zapraszam do wysłuchania drugiej części naszego magazynu, a rozpoczniemy ją od postaci świętego Andrzeja Boboli. Sejm ustanowił go jednym z patronów roku 2027. I choć jego życie związane było z północno-wschodnimi terenami ówczesnej Polski, jednak jest pochowany w Warszawie. A czy miał jakieś związki ze stolicą?
2: Andrzej Bobola w Warszawie był przez rok, pracował w tej placówce jezuitów, która dzisiaj znajduje się przy ulicy Świętojańskiej. Dlaczego została wybrana Warszawa na miejsce spoczynku świętego Andrzeja Boboli? Właściwie rywalizowało kilka miejsc, bo oczywiście Pińsk, który w tym czasie należał do Polski, Wilno, które wydawało się też być takim dość naturalnym kierunkiem czy miejscem, też Lublin, ale ostatecznie została wybrana Warszawa.
1: Również o jego burzliwych, pośmiertnych losach opowiemy dosłownie za chwilę. Później będziemy namawiać Państwa, a szczególnie seniorów, do korzystania z plenerowych siłowni.
3: Myślę, że warto zachęcać swoich seniorów w domach do tego, żeby skorzystali z takiej oferty. W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapraszamy serdecznie, ponieważ zajęcia prowadzimy pod okiem instruktorów. I myślę, że to jest cenne, żeby nauczyć się techniki, w jaki sposób korzystać z siłowni plenerowej, by później samemu w przestrzeni miejskiej z takiej siłowni korzystać.
1: O tym bardziej, że póki co pogoda sprzyja takiej aktywności, a jak zaczniemy teraz i wejdzie nam to regularne ćwiczenie w takiej plenerowej siłowni w krew, to nie przestaniemy tego robić nawet w mniej sprzyjających warunkach. A na zakończenie dzisiejszego spotkania, jak zawsze we wtorek, Dorota Gut i cykl Wiara na luzie. Dziś temat adoracji, a czym w istocie jest adoracja?
4: Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wakacjach i wtedy czym człowiek najbardziej się cieszy? Słońcem i tym, że nasza skóra kąpie się w słońcu. I myślę, że na podobnej zasadzie działa adoracja, to znaczy kąpiemy się w łasce, w obecności Pana Boga. Adoracja, powiedziałbym, polega na patrzeniu. My patrzymy na Niego, na Jezusa Eucharystycznego, On patrzy na nas i właściwie chyba ten drugi kierunek jest ważniejszy, że to my stajemy w Jego obecności, a On na nas patrzy, patrzy na nasze życie, patrzy na nasze wybory, patrzy na nasze nadzieje, nasze lęki, strapienia i radości i nam po prostu w życiu pomaga.
1: No, przyznacie Państwo, że było to bardzo plastyczne porównanie. Więcej tuż przed 18:00 zapraszam i zachęcam, by pozostać z nami Radiem Plus Warszawa na 96,5 FM. Jarek Budnik.

0: To oczywiście Fancy Bolero, 14 minut po 17. Drodzy Państwo, Sejm ogłosił świętego Andrzeja Bobole jednym z patronów roku 2027. Posługa związała jego losy ze wschodnimi rubieżami ówczesnej Rzeczypospolitej, ale jak się okazuje, burzliwe były także jego pośmiertne losy. O wędrówce relikwii z kustoszem Sanktuarium Narodowego świętego Andrzeja Boboli, ojcem Pawłem Budzkim, rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Święty Andrzej Bobola jeszcze za swojego życia zasłynął jako apostoł Polesia. To właśnie z tymi granicami wschodnimi Rzeczypospolitej związały się jego losy. Tam też zakończył w sposób męczeński swoje życie.
2: Tak, właściwie całe jego życie jako jezuity toczyło się na północno-wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej, a najbardziej znamy to miejsce Janów Poleski i Pińsk, kiedy na końcu swojego życia mieszkał w Pińsku i apostołował całe Polesie i w Janowie Poleskim został zamordowany.
1: Ta męczeńska śmierć, która myślę słuchaczom jest dosyć dobrze znana, sprawiła, że również jego doczesne szczątki spoczęły daleko od tego serca ojczyzny, w którym dzisiaj spoczywa. Ta droga była długa, była burzliwa.
2: Cała ta podróż świętego Andrzeja Boboli, jego relikwii, ciała po śmierci była dość skomplikowana, dlatego że prosto po śmierci został pochowany w Pińsku, w podziemiach klasztoru i jak wiemy dobrze, na prawie 50 lat w ogóle zapomniano. On był jednym z bardzo wielu zabitych w tym czasie. Jak nie powstanie to Rokosz, jak nie Rokosz to wojna. Jego ciało zostało wydobyte po zjawieniach, które miały miejsce właśnie w Pińsku. Został przeniesiony w oddzielne miejsce, w którym też stopniowo rósł jego kult. Później te tereny weszły w skład Rosji i stopniowo najpierw z jednego kościoła w Pińsku musiał być przeniesiony do innego. Później z czasem jego ciało zostało przeniesione do Połocka. Stamtąd w 1922 roku, już po rewolucji, bolszewicy zabrali jego ciało do Moskwy, do Muzeum Ateizmu. Tutaj na arenę wchodzi znowu wielka polityka. Lata 20. to wielki głód w sowieckiej Rosji. Papież wysłał właśnie pomoc humanitarną, zboże. Wraz z tym zbożem papieża do Moskwy przyjechało dwóch jezuitów amerykańskich, ojciec Gallagher i ojciec Welsh, którzy rozpoczęli negocjacje właśnie w tamtym czasie. To ciało świętego Andrzeja zostało przewiezione do Rzymu. W 1938 roku po kanonizacji zostało przewiezione do Polski.
1: I to właśnie ta ostatnia podróż okazała się tą najbardziej chwalebną, bo powrót świętego Andrzeja Boboli do ojczyzny stał się taką manifestacją narodową.
2: Tak, zdecydowanie, kiedy oglądamy zdjęcia, widać jak wielkie zainteresowanie, jak wielkie rzesze ludzi tym uczestniczyło. Może to nas zdziwi, ale właśnie ten przejazd świętego w takim specjalnie przystosowanym wagonie, w wagonie kaplicy, też wzbudzał zainteresowanie i wzbudzał, moglibyśmy powiedzieć, kult nie tylko w Polsce, ponieważ on jechał przez Lublanę, czyli przez Słowenię, przez Budapeszt, Bratysławę, Ostrawę, Bochumin, by wjechać do Polski i pierwszą stacją na terenie Polski, gdzie ten pociąg się zatrzymał, były Czechowice-Dziedzice, które zresztą do dzisiaj zachowały wielki, moglibyśmy powiedzieć, taki kult świętego, ponieważ obrały go sobie patronem i w herbie miasta jest święty Andrzej Bobola.
1: Andrzej Bobola, który z Warszawą nie miał zbyt wiele wspólnego, spoczął właśnie tutaj. Dlaczego?
2: Andrzej Bobola w Warszawie był przez rok, pracował w tej placówce jezuitów, która dzisiaj znajduje się przy ulicy Świętojańskiej. Dlaczego została wybrana Warszawa na miejsce spoczynku świętego Andrzeja Boboli? Właściwie rywalizowało kilka miejsc. Bo oczywiście Pińsk, który w tym czasie należał do Polski. Wilno, które wydawało się też być takim dość naturalnym kierunkiem czy miejscem. Też Lublin, ale ostatecznie została wybrana Warszawa. Mówi się, że była to osobista interwencja papieża Piusa XI, który jakby wiedział, czy miał to doświadczenie, że Andrzej Bobola jest patronem Polaków, nie jest patronem jakiegoś jednego miejsca. I w związku z tym powinien spoczywać w stolicy.
1: Słuszność tej decyzji potwierdziło przywitanie świętego w tym już jego ostatecznym domu, miejscu spoczynku. No i ten kult, który nie ustał również później w kolejnych trudnych czasach.
2: Tak, myślę, że zdecydowanie. Trudno może mówić o kulcie jakimś takim bardzo szerokim właśnie, choćby czy państwowym, czy takim, który zrzeszał bardzo wiele ludzi w czasie komunizmu, ponieważ ten święty był bardzo niewygodny. Ponieważ jakoś jego życie związane było ze wschodnimi rubieżami Polski i choćby powiedzieć, że to jest polski święty, który właściwie całe swoje życie spędził w Polsce, która dzisiaj nie jest Polską, no było bardzo niewygodne dla ówczesnych władz. Natomiast ten kult zawsze był żywy i zawsze był obecny.
0: No, w ramach ciekawostki można dodać, że w 300. rocznicę śmierci świętego Andrzeja papież Pius XII wydał poświęconą mu encyklikę Niezwyciężony Bohater Chrystusowy i pozostaje to jedyna papieska encyklika poświęcona w całości jednemu świętemu.
3: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend w 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Ile tankujemy?
21: 1000 litrów.
20: Ile?
21: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
20: Wow! Kiedy?
21: Startujemy 10 października.
20: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
21: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
20: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
21: Jedziemy razem.
0: Po reklamie.

0: To Szerdy Szup Szup Song. Za 29,5 minuty będzie 18.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A w naszym magazynie kolejny temat, jakim dziś zajęli się nasi reporterzy. Proszę sobie wyobrazić, że w całym kraju są ich tysiące. Można je znaleźć w parkach, na skwerach, a nawet przy centrach aktywności międzypokoleniowej. Siłownie plenerowe, bo o nich właśnie mowa, to idealny sposób na aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz. Z takich miejsc bardzo chętnie korzystają seniorzy, o czym przekonała się Aneta Paszko.
2: Siłownie plenerowe są w pełni darmowe i ogólnodostępne przez całą dobę. Wśród urządzeń najczęściej można znaleźć orbitrek, wahadło czy twistera. Seniorzy, z którymi rozmawiałam, przyznają, że takie miejsca pozwalają też na nawiązanie relacji, ciekawe rozmowy, poprawę nastroju, a nawet walkę z samotnością.
3: Trochę zaczęłam w zeszłym sezonie, a tu można ćwiczyć jedną nogą, drugą nogą.
2: To rzeczywiście pomaga?
3: No tak, pani instruktorka nam tutaj zleca.
4: Samemu się nie chce tak, a tutaj tak, z grupą inaczej.
5: W tej chwili jeżdżę na rowerku stacjonarnym. Myślę, że bardzo pomaga, szczególnie starszym osobom. Jest dostępny, każdy może sobie przyjść i może z tego skorzystać. No jednak ruch pozwala na rozruszanie różnych mięśni.
6: Po ćwiczeniach odczuwam poprawę nastroju. To jest no też tak ważne chyba dla samopoczucia, dla mózgu. Wiele pozytywnych ćwiczeń, no i trzeba się dostosowywać, ale nie rezygnować.
2: Z siłowni plenerowej korzystać może każdy. Wszystkie urządzenia są dokładnie opisane. Można korzystać samemu albo przyłączyć się do grupy, mówi Anna Dolińska-Dobek, dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie.
7: Myślę, że warto zachęcać swoich seniorów w domach do tego, żeby skorzystali z takiej oferty. W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapraszamy serdecznie, ponieważ zajęcia prowadzimy pod okiem instruktorów. I myślę, że to jest cenne, żeby nauczyć się techniki, w jaki sposób korzystać z siłowni plenerowych, by później samemu w przestrzeni miejskiej z takiej siłowni korzystać.
2: Jak przekonuje trener personalny, terapeuta ruchowy Miłosz Milczanowski, aktywność jest potrzebna każdemu, niezależnie od wieku. Dzięki temu mamy szansę korzystać z naszego ciała przez długi czas. Siłownia plenerowa to dobre rozwiązanie.
8: Mogą same korzystać tak naprawdę ze wszystkich zakresów ruchu swojego ciała, oczywiście z głową. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to jest to szczególnie istotne, no ponieważ wraz z wiekiem tracimy nasze funkcje, nasze możliwości, zakresy ruchu, a utrzymując tą aktywność fizyczną na jakimś poziomie, jesteśmy w stanie zapobiegać tym zmianom. No, oczywiście są osoby, które mają przeciwwskazania do ruchu i taki trener personalny, czy fizjoterapeuta na pewno jest w stanie zalecić odpowiednią aktywność dla poziomu sprawności takiej osoby.
2: Dobrym momentem, by zacząć, jest też uczestnictwo na przykład w warsztatach czy zajęciach dla seniorów organizowanych przez lokalne ośrodki, centra aktywności, a nawet domy kultury w swojej najbliższej okolicy. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A jeszcze dziś jeden temat, jak zawsze we wtorki. Kolejny odcinek cyklu Doroty Gut. Wiara na luzie.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Po reklamie.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, 14 minut przed godziną 18, a w naszym magazynie jeszcze jeden punkt programu. Dziś Dorota Gut wraz ze swoim gościem porozmawia o adoracji. Czym właściwie ona jest? No i co zrobić, gdy podczas modlitwy nie możemy się skupić? Odpowiedzi na te pytania i nie tylko w dzisiejszej audycji.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na Luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Maciej Jasiński. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, bardzo miło.
2: A tematem, który poruszymy, o którym będziemy rozmawiać, jest adoracja. Na samym początku przypomnijmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest adoracja.
3: Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wakacjach i wtedy czym człowiek najbardziej się cieszy? Słońcem. I tym, że nasza skóra kąpie się w słońcu. I myślę, że na podobnej zasadzie działa adoracja, to znaczy kąpiemy się w łasce, w obecności Pana Boga. Adoracja, powiedziałbym, polega na patrzeniu. My patrzymy na Niego, na Jezusa Eucharystycznego, On patrzy na nas i właściwie chyba ten drugi kierunek jest ważniejszy, że to my stajemy w Jego obecności, a On na nas patrzy, patrzy na nasze życie, patrzy na nasze wybory, patrzy na nasze nadzieje, nasze lęki, strapienia i radości i nam po prostu w życiu pomaga.
2: Jakbyśmy mieli wytłumaczyć naszym słuchaczom tego technicznej strony, jak wygląda przygotowanie do adoracji i później adoracja, tak żeby zrozumieć pewne elementy, które ksiądz po prostu musi wykonać.
3: Tak, adoracja szeroko nie dotyczy tylko Najświętszego Sakramentu, ale gdybyśmy mieli skupić się na Najświętszym Sakramencie, chodziłoby o Pana Jezusa w postaci eucharystycznej, czyli po prostu o białą hostię, konsekrowaną hostię Jezusa Eucharystycznego, którego pokazujemy wiernym w kaplicy czy w jakimś innym godnym do tego miejscu. No, żeby go pokazać, trzeba go wyeksponować. I do tego służy monstrancja. Monstrancja od łacińskiego monstrare, czyli pokazywać, służy właśnie do pokazywania. To jest taki tron, czy piękne jest porównanie, to jest taki dysk słoneczny, znowu nawiązuje do słońca. To jest taki dysk słoneczny, w którego centrum jest pokazany Pan Jezus.
2: Często przychodzimy na tą adorację, nie potrafimy się skupić. Czy musimy przychodzić z jakąś gotową modlitwą, czy to musi być jakaś konkretna modlitwa, czy możemy po prostu też mówić, co nam w sercu, w duszy gra?
3: Także to, że się nie możemy skupić, jest w pewien sposób naszą modlitwą. Po prostu przychodzimy przed oblicze Pana Boga z tym, czym żyjemy w danym dniu. Jeśli ja naprawdę nie mogę się skupić, albo jeśli jestem bardzo zmęczony, to Panu Jezusowi będzie się podobało to, że jestem autentyczny, jestem autentyczna przed Jego obliczem. Czyli nie silę się na jakąś modlitwę długą albo monotonną, jeśli czuję, że akurat chcę po prostu pobyć przed Jego obliczem. Wydaje mi się, że w ogóle rozproszenia na modlitwie, kiedy jesteśmy w kościele, coś nas rozproszy, denerwujemy się, że nie możemy wrócić do modlitwy, strzepnąć to jak muchę, nie zatrzymywać się na tym, nie przejmować. Pan Jezus wszystko nam wybaczy, bylebyśmy przy Nim trwali, byli i to będzie naszą piękną modlitwą, a potem z tego może zrodzić się piękne skupienie.
2: Wiele parafii ma na przykład wydzielony konkretny dzień, kiedy odbywa się adoracja, czy to jest raz w miesiącu, czy czasami częściej. Dlaczego warto skorzystać z tej okazji?
3: Bardzo warto, dlatego że człowiek odkrywa, że w obliczu Pana Jezusa, kiedy przychodzi na adorację, jego myślenie o sobie samym, o własnym życiu zmienia się. Po prostu wewnętrznie się uspokajamy. Czujemy, że jest ktoś nad nami, bo myślę, że to jest problem wielu ludzi, że są sami ze swoimi problemami. Wydaje im się, że to oni muszą dbać o innych, to oni muszą zawsze być tymi bohaterami, którzy uratują kogoś z opresji, którzy czuwają jak parasol nad własną rodziną, a tymczasem warto wiedzieć, że to nad nami jak parasol czuwa Pan Bóg. I kiedy przyjdę na adorację, kiedy powierzę Mu swoje sprawy, sprawy swojej rodziny i parafii, no na pewno będę czuł wzmocnienie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus.
0: I warto wiedzieć, drodzy Państwo, że w Warszawie adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w dwóch głównych miejscach, na dodatek całodobowo, to parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na Kole, ulica Deotymy 41 i parafia Nawrócenia świętego Pawła Apostoła na Grochowie na ulicy Kobielskiej 10. Tam również adoracja odbywa się 24 godziny na dobę. I tym właśnie akcentem, kolejnym odcinkiem programu Wiara na Luzie kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik bardzo pięknie Państwu dziękuję i oczywiście zapraszam jutro, ale zachęcam do tego, byście pozostali Państwo razem z nami i po 18 wysłuchali programu. Warszawska Strefa Plusa.

0: Dawid K. przesłuchany to bohater afery w szpitalu południowym. Druga osoba usłyszała zarzuty po tragedii w Nowym Sączu. W tę sobotę pierwsza ogólnopolska pielgrzymka edukacji domowej na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenia naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję prasową w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz usłyszał zarzuty?
1: Prokuratura tego nie zdradza. Usłyszałem jedynie, że czynności trwały wiele godzin. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej nie wyraził jednak zgody na podawanie pełnego nazwiska, a to najpewniej oznacza, że usłyszał zarzuty. Czekamy na szczegóły od prokuratury. O Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że jako koordynator SOR-u bez specjalizacji zarobił w szpitalu południowym ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki nie pokrywały się z rzeczywistością. W placówce miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla polityków. Potem głos zabrał jeszcze lekarz sygnalista, był ordynator chirurgii, który informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał właśnie Dawida K.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Druga osoba usłyszała zarzuty po tragedii w Nowym Sączu. 20-letni kierowca BMW, zdaniem śledczych, miał ścigać się z 21-latkiem, który zabił mężczyznę na pasach.
2: Podejrzany 20-latek złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku. Natomiast uwagi na dobro prowadzonego postępowania i zaplanowane w tej sprawie czynności nie ujawniamy treści tych wyjaśnień. Będziemy dokładnie weryfikować, kiedy mężczyźni wspólnie rozpoczęli tą jazdę, w jakich okolicznościach doszło do spotkania, jaki był w ogóle przebieg tego zdarzenia. Mamy potwierdzenie, że od około 1,5 roku mężczyźni ci się znali.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowca, który zabił na pasach, został aresztowany na 3 miesiące.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kościelne muzea, izby pamięci i niewielkie ekspozycje tworzone przez parafie mogą liczyć na dofinansowanie. Do 2 listopada można jeszcze składać wnioski w programie dotacyjnym Izby Pamięci Narodowego Instytutu Muzeów. Środki będzie można też zdobyć na działania edukacyjne. Już w tę sobotę pierwsza ogólnopolska pielgrzymka edukacji domowej na Jasną Górę. Szacuje się, że nawet 60 tysięcy dzieci uczy się w domu. Państwo Ewelina i Michał Podlewscy kształcą 5 swoich dzieci.
4: Dla nas to jest po prostu styl życia, w którym to rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność za edukację i wychowanie swoich dzieci.
5: Będzie to taki czas wyjątkowego dziękczynienia za te lata, które już są za nami.
0: Uczestnicy pielgrzymki wysłuchają wykładów poświęconych edukacji domowej i świadectw innych rodzin. Zapisy przez stronę www.pielgrzymkaed.pl.

Tak, spoglądam przez okno, patrzę, jak wygląda teraz sytuacja na zewnątrz. No właśnie, słońce już schowało się za horyzontem, ale wciąż jest ciepło i pogodnie. 19 stopni na termometrach, odczuwalna to 17. Wiatr słaby, wieje niezmiennie z kierunku zachodniego. Ciśnienie też się nie zmienia. Ustabilizowało się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejszej nocy raczej nie powinno być mniej niż 11, więc można powiedzieć nieźle. No, jak będzie jutro? Jutro też całkiem sporo słońca, pojawi się trochę niegroźnych chmur, parasol możemy zostawić w domu, bardziej przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i będzie ciepło, jutro maksymalnie 21 stopni.

0: Strefa Plusa.
1: Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa w to wtorkowe popołudnie, choć już prawie wieczór, spoglądając za okno. Prawie 13 minut po godzinie 18 to jest warszawska Strefa Plusa i tak sobie myślę o tych słowach Maryli Rodowicz, ale to już było i nie wróci więcej. No właśnie, to co za nami, to co wydarzyło się we wtorek, chyba już możemy odłożyć ad acta i skupić się na tym, co będzie, a przede wszystkim w spokoju i z przyjemnością przeżyć resztę wtorku, ciesząc się właśnie tymi drobnymi rzeczami, każdą chwilą i muzyką, jaką będę dziś Państwu miał okazję prezentować. A jeżeli ktoś potrzebuje odrobiny ożywienia, no to jak znalazł, idealnie w to wpisują się Bonnie M, Ma Baker już teraz, więc ja mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami przyjemnie spędzali najbliższe dwie godziny, a sporo będzie się działo.
0: Warszawska Strefa Plusa.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

No i właśnie, to jest to, co lubię. Utwory z wyraźnym zakończeniem, takie jak te Chris Rea, Julia. 29 minut po 18. A teraz w warszawskiej strefie plusa chciałbym Państwu opowiedzieć co nieco o projekcie, jaki zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Projekcie Historyczne Centrum Warszawy, czyli projekcie, który obejmie Stare Miasto, Nowe Miasto, Marienstadt, Trakt Królewski i tereny zielone wokół nich, czyli można powiedzieć taką najcenniejszą, by nie rzec perełkę Warszawy. Ta część miasta dostanie swój własny kompleksowy program i jak zaznaczył pan prezydent, w zeszłym roku 9 na 10 turystów z zagranicy przyjechało właśnie na Stare Miasto w Warszawie, ale to miejsce nie jest skansenem. Przecież tam mieszkają ludzie, są sklepy, kawiarnie, szkoły. Tam jest mnóstwo instytucji i właśnie chodzi o to, by to miejsce było dobre też do codziennego życia, ale jednocześnie by wciąż przyciągało turystów. Również sporo w tym projekcie mówi się o innych miejscach, no bo chodzi też o to, by pojawił się nowy system oświetlenia dla całej historycznej części miasta. To uważam, że bardzo dobry pomysł. Pojawi się więcej zieleni na Nowym Mieście, no i zostanie przebudowane dawne kino Wars, które przecież niektórzy mogą jeszcze pamiętać z rynku Nowego Miasta, wróci do mieszkańców jako sala na niemal 400 osób, więc to bardzo dobra wiadomość, ale pierwszym elementem tego projektu będzie próba rewitalizacji Marienstadtu. Podobno ma zostać ten konkurs architektoniczny ogłoszony w najbliższych dniach. I powiem tak, z jednej strony się cieszę, a z drugiej się trochę niepokoję, ponieważ ja uwielbiam Marienstadt, bo on jest taką oazą spokoju. Nawet gdy w okolicach Traktu Królewskiego i Placu Zamkowego jest mnóstwo ludzi, jest piękna pogoda, wszyscy wybierają się właśnie w tamte okolice na spacer, to na Marienstadcie panuje absolutna cisza, jest spokój, parę fontan, które tam można znaleźć, że tak powiem, woda w nich szemrze, niezakłócana praktycznie niczym. Jest bardzo, bardzo przyjemnie i można powiedzieć, że na Marienstadcie czas się zatrzymał. Tam absolutnie nie ma żadnych reklam. Tam nie wiadomo naprawdę, który może być rok. Na szczęście jest zegar słoneczny, więc wiadomo, która jest godzina, ale jest to miejsce absolutnie wyjęte z takiego współczesnego tempa i nawet jeżeli ktoś przechodzi przez Marienstadt, to głównie po to, by właśnie wejść na górę i dostać się w okolice Traktu Królewskiego i Placu Zamkowego, a na Marienstadcie mało kto zostaje i dlatego jest to bardzo przyjemne miejsce do odpoczynku, do tego, żeby sobie przysiąść na jednej z ławeczek i po prostu nie robić absolutnie nic i patrzeć, jak ta woda leje się z fontanny i móc kontemplować te piękne okoliczności. Piękny kawałek miasta, bo ja do Marienstadtu mam jakiś wyjątkowy sentyment, więc trochę się martwię tym pomysłem rewitalizacji, ale może uda się właśnie nie wylać dziecka z kąpielą i zrobić tak, by Marienstadt, który przecież leży między Starym Miastem, Traktem Królewskim a bulwarami, po prostu bardziej się otworzył na starówkę. Mam nadzieję, że nie odbędzie się to kosztem właśnie wyjątkowości tego miejsca. No cóż, poczekamy, zobaczymy, sprawdzimy też pewnie, co będzie w szczegółach tego konkursu architektonicznego i gdy tylko będzie coś wiadomo, z pewnością Państwu o tym powiemy.

0: Strefa Plusa.
1: A teraz dobre wiadomości dla wszystkich tych z Państwa, którzy czasami o bardzo nietypowych porach kupują kwiaty. Okazuje się, że jest takie jedno miejsce w Warszawie, absolutnie kultowe. Myślę o tych namiotach pod Halą Mirowską, które niedawno przeniosły się kawałek dalej, ponieważ tam były prace remontowe, które miały doprowadzić do stworzenia bardzo ładnej strefy i dla pieszych, i drogi rowerowej. I okazuje się, że już za moment kwiaty znów będzie można kupować, nawet i 24 godziny na dobę, bo niektóre z tych punktów działają non-stop i wszystko będzie się odbywać już nie w prowizorycznych namiotach, gdzie zawsze zastanawiałem się, jak ci państwo, którzy sprzedają kwiaty, wytrzymują na przykład w dniach, kiedy jest srogi mróz, o nocach nie wspominając, bo wszystko odbywać się będzie w bardzo eleganckich szklanych pawilonach, które będą otwarte już lada dzień, bo 14 października o godzinie 9 rano zostanie wznowiona sprzedaż. W tychże pawilonach wyglądają jednolicie, wszystkie są, można powiedzieć, takie same i niestety ich pojawienie się spowodowało podzielenie naszego społeczeństwa. Mam wrażenie, że bardzo łatwo się potrafimy dzielić. Niektórzy piszą, że właśnie będzie pięknie, że dzięki temu, że zostały one przesunięte trochę w prawą stronę, to hala jest odsłonięta i wyeksponowana i że jest fajnie, że będzie estetycznie, a nie te okropne namioty, jak czytam też w jednym z wpisów, ale są oczywiście tacy, którzy krytykują to rozwiązanie, piszą, że te budy są okropne i zupełnie nie pasują do tego pięknego, zabytkowego budynku hali. Nie wysilili się. Dobrze, że choć wszystkie są takie same. No właśnie, jeżeli jeszcze przed tymi pawilonami pojawią się kwiaty i w środku, bo na razie wyglądają rzeczywiście one trochę jak takie puste akwaria, pojawią się kwiaty, będzie tam dużo tej zieleni, to z pewnością to miejsce będzie żyło. No i na mapę Warszawy wróci jakże charakterystyczny punkt, który czasami pozwoli. To widoczne jest czasami o wczesnych godzinach porannych, na przykład w soboty, gdzie zmęczeni młodzi, no w różnym wieku, panowie kupują duże naręcze kwiatów i zawsze się zastanawiam, co oni w ten piątkowy wieczór przeskrobali. Na szczęście znów można będzie, tak jak mówię, od 14 października kupować kwiaty pod Halą Mirowską.

0: Reklama.
1: Ile tankujemy?
2: 1000 litrów.
1: Ile?
2: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
2: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
2: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
2: Jedziemy razem.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Po reklamie.

Abba, money, money, money. O tej porze o pieniądzach nie będziemy rozmawiać, bo po co psuć sobie dobry nastrój. Za 6 minut godzina 19. Drodzy Państwo, w drugiej części warszawskiej strefy plusa między innymi próba odpowiedzi na pytanie, czy tej zimy, no bo ani się nie obejrzymy, a ona i tak do nas przyjdzie, będziemy mogli pojeździć w Warszawie na nartach. I nie myślę tutaj o biegówkach, tylko o fantastycznym miejscu, które uwielbiam, jeżeli chodzi o narciarstwo zjazdowe w Warszawie, czyli o Górce Szczęśliwickiej. Czy będzie taka możliwość, że tej zimy pośmigamy tam na nartach? Próba odpowiedzi na to pytanie już za kilka chwil, bo przygotowujemy się już bardzo intensywnie do najświeższych wiadomości, które w Radiu Plus Warszawa dosłownie za 5,5 minuty. Tak więc proszę z nami zostać. Warszawa.

0: Dawid K. usłyszał zarzuty, jest na wolności. Chodzi o aferę Szpitala Południowego w Warszawie. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem. Za chwilę szczegóły. W sobotę beatyfikacja matki Ignacji i Zakki, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenie naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym, Dawida K. Jutro specjalna konferencja prasowa prokuratury. Informacje zbiera Michał Skolimowski, za co ma odpowiadać były radny Koalicji Obywatelskiej.
1: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: Więcej szczegółów mamy poznać jutro po południu. Zakończyła się policyjna obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo swojej matki jest już w rękach policji. Ukrywał się w lesie.
2: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
0: Mówił Mateusz Lernatowicz z małopolskiej policji. Podejrzewanego o zabójstwo matki szukało kilkuset policjantów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W sobotę beatyfikacja matki Ignacji i Zakki. Główne uroczystości odbędą się w Bazylice Świętego Andrzeja w Mantui w Lombardii. Liturgii będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro. Maria Ignacja i Zakki w 1893 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa. Zgromadzenie zajmuje się dziś edukacją, opieką nad chorymi oraz działalnością misyjną. A już jutro gala dobroci charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym – Misericordia. Nasza gala będzie częścią ogólnopolskich obchodów jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu, mówi prezes stowarzyszenia ksiądz Tadeusz Pajurek.
4: Chcemy, żeby ten dzień był dla wszystkich tych, którzy szczególnie wpatrują się w świętego Franciszka, który potrafił ukazać światu, że trzeba podziwiać słońce i kwiaty i zwierzęta, a najbardziej człowieka, który potrzebuje pomocy, który jest sam, który cierpi, który jest zasmucony, który jest gdzieś na marginesie życia.
0: Gala dobroci odbędzie się jutro w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, początek o 11:30.

Pojawiło się trochę chmur nad Warszawą, ale zupełnie nie groźnych. Przed nami absolutnie sucha noc z temperaturą w okolicach 11 stopni. I teraz w stolicy 17, odczuwalna na poziomie 16. Bardzo słaby wiatr wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie rośnie. Teraz wynosi 1018 hektopaskali. Zobaczymy, jak będzie za godzinę. Jeżeli chodzi o jutro, to środa zapowiada się całkiem fajnie. Sporo słońca i podobna temperatura jak dziś, maksymalnie 21. Rano trochę chmur, trochę słońca, potem tylko słońce, a wieczorem już chmury, bo czwartek zdecydowanie bardziej pochmurny, ale za to cieplejszy. Tak więc przed nami kolejny dzień pięknego październikowego babiego lata.

0: Strefa Plusa.
1: Za nami Inner Circle Games People Play, 12 minut po 19, a przed nami druga godzina warszawskiej Strefy Plusa. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie. Za oknami zupełnie ciemno, więc można sobie wygodnie usiąść w fotelu i po prostu dać sobie chwilę relaksu i posłuchać tego, co pojawi się w tej części warszawskiej Strefy Plusa. Rozpoczniemy zgodnie z obietnicą, z próbą odpowiedzi na pytanie, co dalej z Górką Szczęśliwicką i sezonem narciarskim, który można powiedzieć już praktycznie za pasem. Remont, który ruszył latem 2025 roku, miał zakończyć się w czerwcu tego roku. Wymieniony miał być wyciąg krzesełkowy i orczykowy, a także miał być unowocześniony system naśnieżania, miało pojawić się nowe oświetlenie, ponieważ ta 25-letnia infrastruktura już absolutnie nie była w stanie przejść żadnych, no, można powiedzieć, badań technicznych i dozór techniczny nie zgodził się na użytkowanie tych wyciągów, czyli krzesełka i orczyka, więc no właśnie, remont miał się zakończyć w czerwcu. Czerwiec już dawno, dawno za nami i co się okazuje? Okazuje się, że aktywna Warszawa, która zarządza tym terenem, musiała zerwać umowę z dotychczasowym wykonawcą, który po prostu, no, że tak powiem, spartaczył robotę i trzeba było firmy, która dokona działań naprawczych. Wszystko jest już, można powiedzieć, zinwentaryzowane, jak to się pewnie fachowo mówi. Wiadomo, co jeszcze trzeba poprawić, ale problem polega na tym, że wciąż jeszcze nie ma kolejnego wykonawcy tych robót i zima coraz bliżej i narciarze i snowboardziści czekają i nikt nic nie wie, ale na szczęście aktywna Warszawa zapewnia, że nie przekreśla absolutnie tego zimowego sezonu i zapewnia, że chce uruchomić stok jeszcze tej zimy. No to konkretnej daty oczywiście jeszcze nie ma, jest nutka optymizmu, ale jest też niepewność, a ja nie ukrywam, że było to bardzo przyjemne miejsce. Była kiedyś taka zima, że zawsze woziłem narty w bagażniku i gdy tylko miałem wolne 2-3 godzinki, jechałem w tygodniu na Górkę Szczęśliwicką. Było mało ludzi, można było chwilę pośmigać. Była to bardzo przyjemna odskocznia od takiej miejskiej rzeczywistości. Jeszcze do tego, jak była fajna pogoda, widać było lądujące bądź startujące samoloty z Okęcia, więc można było się poczuć niemalże jak w Dubaju. No, mam nadzieję, że wszystko uda się, że tak powiem, pospinać i jednak tego roku wyciągi obydwa ruszą, wszystko będzie pięknie oświetlone i gdyby zima była skąpa w śnieg, to również system sztucznego naśnieżania działałby prawidłowo. No to trzymamy kciuki, bo co więcej zrobić możemy.
0: Warszawa.

0: Big 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.

Indomino status quo za 28,5 minuty, będzie godzina 20, to jest warszawska strefa plusa i to jest informacja dla wszystkich tych z Państwa, którzy jesień kochają miłością bezgraniczną i wielką. Otóż przy centrum handlowym, przy galerii handlowej, przy rondzie Radosława jest już przepiękna farma dyń. Oczywiście kojarząca się z najbardziej jesiennym kolorem, czyli kolorem pomarańczowym. Wstęp jest tam absolutnie bezpłatny. Jest tam też food truck, gdzie można spróbować zjeść coś jesiennego, ale przede wszystkim są setki dyń, są bardzo ładne, dekoracyjne kompozycje, są girlandy świetlne, oczywiście wszystko po to, by się pięknie prezentowało na zdjęciach. Jest też selfie point i takie specjalne lustro, które pomoże złapać idealny jesienny kadr, by te dynie po prostu wyglądały pięknie na naszym zdjęciu, które potem wrzucimy w media społecznościowe. Oczywiście warto tam zajrzeć, można sobie zrobić ładne zdjęcia. Z pewnością dzieci będą się cieszyć i tak jak mówiłem, wstęp jest tam bezpłatny, a to miejsce będzie działać do 31 października. Można tam zajrzeć codziennie od 10 do 12. Tylko proszę wziąć naładowany telefon i mieć sporo wolnego miejsca w pamięci tegoż telefonu, bo jak zaczniemy pstrykać fotki jedna za drugą, to nagle się okaże, że może nam zacząć brakować miejsca, a to chyba najgorsze, co się może zdarzyć w tej sytuacji, choć wtedy trzeba sobie pomyśleć o tym, jak to drzewiej bywało. Mieliśmy 24 albo 36 klatek na filmie w aparacie telefonicznym i trzeba było sfotografować absolutnie wszystko i wtedy mam wrażenie, każdy kadr był absolutnie cyzelowany, mierzony, ustawiany, a teraz po prostu pstrykamy jedno zdjęcie za drugim i tak z pewnością będzie i w moim i Państwa przypadku, gdy pojawimy się w tej farmie dyń, tak jak mówię, do końca października od 10 do 12 można tam zaglądać i fotografować dynie. Do woli.

To duet Roxette i Dangerous. Ja niezbyt często to robię, bo czasami mnie przeraża, gdy sprawdzam daty powstania konkretnych piosenek, ale teraz tak aż z ciekawości mówię, zajrzę, który to był rok, no bo ile ten utwór może mieć lat? 20 kilka? No może 25? Chyba nie więcej, prawda? Okazuje się, że powstał w 1988 roku, czyli za 2 lata, jeżeli dobrze liczę, będzie miał równe 40 lat. No właśnie, to taki moment, dlatego mówię, że nie lubię robić tego zbyt często, kiedy uświadamiamy sobie, jak czas szybko płynie, więc za każdym razem, gdy słyszymy przeboje z nutą nostalgii, to myślmy o tym, jakie fajne mamy z nimi związane wspomnienia, a nie kiedy one powstały, bo to naprawdę nie jest dobry pomysł. Więc teraz utwór, który mam nadzieję też sprawi Państwu dużą przyjemność, a w którym powstał roku, tego oczywiście nie powiem. Myślmy o tym, co nam się z tą piosenką kojarzy. Beata Kozidrak, Rzeka Marzeń.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie.

No i właśnie, to jest wtorkowa przyjemność. Z głośników leci John Lennon Imagine. My siedzimy sobie w domu i popijamy pyszną herbatkę, a na zegarach już 8,5 minuty do godziny 20, więc tym samym nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami. Ta warszawska strefa plusa we wtorek przychodzi już do historii, ale oczywiście jutro czekać będę na Państwa po godzinie 16, zapraszając już teraz na nasz magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Ale żeby nie było tak, że rozstajemy się w smutnym nastroju, to mam nadzieję, że Buona Sera, Ciao Ciao, Mauro poprawi Państwu nastroje. Jarek Budnik, dziękuję. Do jutra.

0: Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Po reklamie.
2: Mieli zaniżać ceny na Orlenie, ABW zatrzymało 5 osób. Mieszkańcy Nowego Sącza chcą zmian po tragicznym wypadku. TZ Łódź szuka chętnych do ugoszczenia uczestników Europejskiego Spotkania Młodych. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o 5 pracowników Orlenu. Zostali zatrzymani przez ABW. Mateusz Chłystun.
3: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
4: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
3: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
4: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
3: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Mieszkańcy Nowego Sącza chcą zmian na Alejach Piłsudskiego. W sobotę doszło tam do tragedii. Podczas nielegalnego wyścigu jeden z kierowców zabił mężczyznę na pasach. O tym, czego domagają się mieszkańcy, mówi miejski radny Miłosz Droszcz.
5: Po pierwsze, zmniejszenie prędkości dopuszczalnej z 60 km na godzinę do 50 na całej długości Alei Piłsudskiego. Kolejnym zaproponowanym punktem przeze mnie jest likwidacja tego przejścia dla pieszych, na którym doszło do tego tragicznego wypadku i przeniesienie. Kolejnym punktem jest instalacja sygnalizacji świetlnej na tym dzikim rondzie.
6: Jakby tam był radar na tej ulicy, na tym rondzie, tam by nikt nie jeździł.
7: Powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światło.
8: Albo powinno być przejście zrobione górą, albo światła.
2: Dodawali mieszkańcy Nowego Sącza. 21-letni kierowca, który miał zabić na pasach, usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Unia Europejska jest gotowa, by wysłać misję obserwacyjną na wybory w Palestynie, mówi Kaja Kallas. Szefowa unijnej dyplomacji rozmawiała dziś z wiceprezydentem Palestyny Husajnem al-Szejchem. Jak powiedziała Kallas, Palestyńczycy mają prawo wybierać swoich przedstawicieli. Głosowanie w autonomii palestyńskiej zaplanowano na 28 listopada. Będą to pierwsze takie wybory od 20 lat.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Liczy się otwartość, serce i chęć przyjęcia pielgrzymów z całego świata. TZ Łódź organizuje 49. Europejskie Spotkanie Młodych. Od 28 grudnia do 1 stycznia trwają poszukiwania chętnych, by ugościć uczestników.
9: Jak mówi brat Maciej z TZ Łódź, pielgrzymi przywiozą własne śpiwory i karimaty. Chodzi tylko o przyjęcie ich na 4 noce i podanie im codziennie śniadania. Jeśli to możliwe, zaproszenie na obiad w czwartek, 1 stycznia.
10: Nieważne, czy mieszka w domku jednorodzinnym, w małym mieszkanku, w bloku, jest zaproszona do tego, żeby otworzyć swoje serce i swoje drzwi. Proszę mi uwierzyć, że młodzi pielgrzymi, te tysiące, które przyjadą, bardziej docenią bardzo skromne warunki w mieszkaniu, gdzie jest druga osoba, niż najpiękniejszą, najlepiej ogrzewaną salę gimnastyczną w szkole.
9: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie TZ Łódź.
2: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jest wtorek, jest człowiek z bliska. 20 minęła 12 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. I normalnie ten wstęp byłby nieco dłuższy, ale szybciutko pędzimy do pierwszego gościa, drodzy Państwo. Dzisiaj bez zbędnych wstępów, bo dobry wieczór, bo spokojnego wieczoru, bo życzymy, żeby po prostu jakoś ten czas normalnie obok nas płynął, ale jeżeli jest się na Ukrainie, to nic z tego. Piotr Kaszubara, korespondent Telewizji Polskiej z Ukrainy, redaktor naczelny portalu postprawda.info. Witam cię, Piotrze, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja tak chwilowo przełączyłem na właśnie głośno mówiący. Żeby Państwo usłyszeli, ale nie wiem, czy to było słychać właśnie z głośnym taki głos, który oznajmiał nam, że zagrożenie dronowe właśnie się zaczęło. Atakiem dronowym już było, właśnie słychać wybuchy gdzieś w oddali. Także znowu się zaczyna.
1: To się właściwie już nie kończy. Nie masz takiego wrażenia?
2: Rzeczywiście 3 dni temu było takie wrażenie. Mieliśmy 2 takie spokojniejsze dni teraz, że tych alarmów rzeczywiście było mniej, ale już dzisiaj od południa mniej więcej dostajemy ostrzeżenia, że ta noc może być ciężka, że może dojść do kolejnego zmasowanego ataku na kraj. Ostrzegał już o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, a przed chwilą zaczęliśmy dostawać też powiadomienia, że Rosjanie już wypuścili w niebo bombowce strategiczne, więc niestety ta groźba wydaje się, że niestety może stać się faktem. Ciągle używam może niestety chyba, bo ciągle jest ta nadzieja, że może się jednak to nie sprawdzi, prawda?
1: Tylko ile razy można mieć taką nadzieję? To jest kolejny rok wojny. My co moment słyszymy, że ta zima może być przełomowa. I może być przełomowa z bardzo, bardzo wielu powodów. Bo może być ciężka dla was, jeżeli chodzi o przetrwanie. Bo Rosjanie nie odpuszczają, bo gdzieś tam wykorzystując swoich sojuszników, cały czas toczą ten wojenny kamień. Mało tego, uruchamiają propagandę na wszelkich możliwych frontach. Jeżeli w miniony weekend pada komunikat ze strony rosyjskiego MSZ-u, że ani obcokrajowcy, ani członkowie misji dyplomatycznych tak naprawdę nie powinni się czuć bezpiecznie na Ukrainie, nie powinni, broń Boże, podróżować, nie, oni nie używają sformułowania broń Boże, na terytorium Ukrainy, bo po prostu ostrzał będzie trwał. Sygnał z polskiej ambasady, nie tylko zresztą z zachodnich ambasad, jest bardzo jednoznaczny: zostajemy, nie będą nas straszyć, ale to coś, cokolwiek jest nowego dla ciebie, jak słyszysz takie komunikaty?
2: Ze strony MSZ-u Rosji? Już był taki komunikat kilka miesięcy temu. Też ostrzegali i mówili, że powinni wyjechać dyplomaci zachodni, dlatego że wtedy Rosjanie chcieli atakować dzielnicę rządową. Może Państwo pamiętają, że były takie właśnie ostrzeżenia, że będą atakowali parlament, siedzibę prezydenta, w ogóle te miejsca, gdzie są ośrodki władzy, a że one znajdują się w centrum, to wtedy podkreślano, że również mogą niestety, ale być w zagrożeniu placówki dyplomatyczne. No, skandaliczne w ogóle komunikaty, które nigdy nie powinny paść ze strony żadnego kraju, bo jest to jawne przygotowanie się do złamania międzynarodowych konwencji i tym razem dokładnie taka sama sytuacja. Nie powinni w ogóle Rosjanie nawet pomyśleć o takim komunikacie, a oni go wydają. I nie tylko wydają, ale w zeszłym tygodniu przecież te drony, które uderzyły w Akademię Nauk w centrum Kijowa, one uderzyły za rogiem, znajduje się ambasada Niemiec. Dosłownie za rogiem. Więc te groźby nabierają formy. Wszystkie ambasady państw europejskich wydały oświadczenia, że nie wyjeżdżają z Kijowa, nie zamierzają się stąd ruszać. Oczywiście byłoby nieroztropnym, gdyby dyplomaci nie mieli planów ewakuacji, bo wiele wskazuje na to, że ta zima naprawdę może być bardzo ciężka. Nam się tu za każdym razem wydaje, że już ciężej być nie może. Ja pamiętam 2022 rok i wydawało nam się, że już ciężej być nie może. Tymczasem każda zima jest jeszcze gorsza. Miniona była fatalna, naprawdę. I wtedy nam się też wydawało, że no dobrze, chyba już dobiliśmy do brzegu, że już gorzej być nie może. Tymczasem ten rok zapowiada się jeszcze straszniejszym, bo Rosjanie mają nową broń, bo mają nowe drony, bo udaje im się przebijać przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy i to często, i te drony uderzają w punkt, były w stanie uderzyć w okno gabinetu szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bezpośrednio w jego gabinet, w biały dzień, kilka tygodni temu. Są w stanie uderzać w mosty bardzo precyzyjnie, są w stanie uderzać w magazyny z żywnością. To też pokazuje, że Rosjanie dobrze wiedzą, gdzie co się znajduje, bo przecież atakowane są składy amunicji, składy broni ukraińskiej, które są tajne. Są atakowane miejsca, gdzie odbywają się wystawy dronów i tak dalej, i tak dalej. O tym Rosjanie w ogóle nie powinni wiedzieć, a jednak widzimy, że wiedzą i zastanawiamy się, czy to już jest ten najgorszy moment teraz, czy jeszcze będzie gorzej.
1: Wiesz, co jest najgorsze, że ta czerwona linia, którą gdzieś tam ktoś w swojej głowie narysował, za każdym razem okazuje się, że nie jest ciągle w tym miejscu, że ona będzie jeszcze kilka centymetrów dalej. I to tak trwa i trwa i trwa i nie chcę myśleć o tym, jak to będzie dalej wyglądało, ale pospekulujemy. Za chwileczkę, za momencik po przerwie, mam nadzieję, że bezpiecznie doczekamy do spotkania naszego za minut kilka.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Rysujemy czerwone linie z Piotrem Kaszuwarą. Czerwone linie wojny, które miały już gdzieś dawno temu być odsunięte daleko od nas. Nic takiego się nie wydarzyło. Mało tego, my dopiero teraz, głównie co prawda Lubelszczyzna i Podkarpacie, ale wydaje się, że w dalszej perspektywie wszyscy musimy być na to gotowi, żeby umieć reagować w sytuacji zagrożenia. Ja wiem, że powszednieją alerty, powszednieją te wszystkie informacje, które do Państwa przychodzą, ale Piotrze, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo to tutaj jest temat świeżynka, gdzie są schrony i tak niestety w niewielu miejscach, czy plecaki z dokumentami ludzie mają gotowe, czy jakieś zapasy. Czy plecak ucieczkowy to jest coś, co na Ukrainie jest taką rzeczą normalną, czy wszyscy się raczej z tego nabijają?
2: Nie. Każdy to ma. Każdy to ma od wielu lat już. Takie plecaki są gotowe w każdym domu, ale niedawno słyszałem, że w Polsce takie plecaki wyposażone można kupić.
1: Tak.
2: I to rzeczywiście mi się wydaje lekko dziwne. Co najmniej, dlatego że nie wyobrażam sobie, żebym mógł kupić sobie taki plecak, dlatego że skąd ktoś, kto go produkuje, ma wiedzieć, co jest mi potrzebne. W takim plecaku mają znajdować się nasze leki, nasze dokumenty, nasz sprzęt, który nam jest potrzebny, rzeczy, których my używamy na co dzień, więc nie trzeba płacić słono jakichś wielkich pieniędzy komuś, żeby to za nas przygotował, tylko lepiej wyposażyć sobie, dużo lepiej sobie wyposażyć taki plecak samemu po prostu, żeby wiedzieć, że co w nim jest, w którym miejscu, że to ja sobie sam przygotowałem.
1: No wiesz, że to jest biznes.
2: Więc to mnie dziwi. No właśnie chyba tak. Chyba to właśnie jest biznes i to jest troszkę straszne. Rzeczywiście, ale no tutaj każdy ma plecak przygotowany. Ja też mam oczywiście przygotowany. Zazwyczaj jak właśnie tylko dostajemy ostrzeżenie, tak jak dzisiaj, że będzie bombardowanie, a już docierają do nas właśnie przed chwilą też komunikaty, że już czerwony poziom zagrożenia. 25 dronów naliczyłem teraz, które lecą w stronę Kijowa. To jest duża ilość. No i za chwilę pewnie, jak tylko skończymy tę rozmowę, to właśnie spakuję wszystkie rzeczy do mojego plecaka. Mój jest dziwny, dlatego że jest dziennikarski, więc tam są dyski twarde z danymi, dokumenty, pieniądze, woda, latarka, powerbank, kable najbardziej potrzebne, telefon, jakieś draże, cukierki miętowe do jedzenia przez całą noc, leki najbardziej potrzebne, takie rzeczy. Więc każdy ten plecak musi sobie przygotować sam, ale to nie jest nic śmiesznego. To jest potrzebne.
1: Wiesz, dlaczego tak mówię? Bo trochę zdarza się nam jeszcze drwić i kpić. A, bez przesady, a, no nie, no do nas nie przyjdzie. Nawiązując do tych czerwonych linii, które się niestety bardzo, bardzo, bardzo ich pozycja zmienia. Coś, co nam się rok temu wydawało niemożliwe, w tej chwili już należy do przeszłości. Te drony odrzutowe, drony, które wyżej latają, drony, które bardzo precyzyjnie celują. Ta współpraca, którą gdzieś tam kiedyś się przejmowaliśmy, że tu Korea Północna, że tutaj Iran, wsparcie, to wszystko jest jakby już tak strasznie nieaktualne. To, co teraz się wydarza, ja zaczynam mieć takie ponure wrażenie, że to już kompletnie nie zależy od stron wojny, tylko gdzieś tam wysoko ponad naszymi głowami od wielkich interesów, bo coraz częściej pojawia się takie stanowisko, że właściwie nie za bardzo wielu na górze osobom zależy na tym, żeby tę wojnę skończyć.
2: To znaczy, ja nie chcę być złym prorokiem, nie chcę też snuć jakichś teorii spiskowych, ale to wszystko, co się dzieje, wygląda na jakiś niestety dłuższy proces. Niedawno przecież jeszcze media spekulowały na całym świecie, że Rosja już prawie zbankrutowała i że musi przerwać tę wojnę, bo tyle pieniędzy straciła. Tymczasem uchwalono nowy budżet Federacji Rosyjskiej kilka dni temu. na 2027 rok i okazuje się, że wydatki militarne sięgają 205 miliardów dolarów i jest to budżet większy o 40% od budżetu na zeszły rok i budżet na 2028 i 2029 jest równie wielki. Więc jeżeli popatrzymy, cofniemy się trochę, kilka lat tak naprawdę jeszcze to przed wojny i posłuchamy tego, co mówił Putin, co mówili jego doradcy, między innymi Aleksander Dugin, to możemy sobie zdać sprawę z tego, co mówiły Chiny, również co dzisiaj mówi wielu przedstawicieli Donalda Trumpa, administracji Stanów Zjednoczonych, to pojawia się takie bardzo groźnie powtarzające się sformułowanie changing the world order, czyli zmiana porządku światowego. I jeżeli poczytamy sobie też książki Henry'ego Kissingera, które on pisał, książkę na przykład pod tytułem Dyplomacja, to jest bardzo gruba książka, 900 prawie stron, ale on tam pisze właśnie o tym, że świat w pewnym momencie, on nie wiedział jeszcze wtedy, kiedy pisał tę książkę o tym, jak to będzie wyglądało, ale pewnie nadejdzie taki moment, kiedy ktoś zechce zmienić porządek i ład światowy, zmienić bieguny. No i rzeczywiście Aleksander Dugin mówił o zmianie tych biegunów, mówił o tym, że trzeba wyprowadzić Stany Zjednoczone z Europy, zmniejszyć wpływ militarny Stanów Zjednoczonych w Europie, rozbić jedność NATO, wprowadzić chaos, wzmocnić ruchy radykalne, przede wszystkim ruchy nacjonalistyczne i narodowe w Europie, rozbić Unię Europejską, rozbić jedność i poróżnić ze sobą kraje. Więc to wszystko rzeczywiście się dzieje na naszych oczach. I chyba nadal tego nie powstrzymujemy i to rzeczywiście jest trochę przerażające.
1: Czasem częściej słychać o ewentualnym powrocie Rosji na salony, chociaż gdzieś tam przebija się i mamy to z tyłu u głowy, żeby nie było powrotu do business as usual, czyli do takich zwyczajowych interesów, ale jeżeli ma się pojawić, zobaczymy, czy tak będzie, Putin na Florydzie, na szczycie państw G20, no to którędy droga? Siadać do tego samego stołu? Nikt nie powinien siadać ze zbrodniarzem do stołu, a jednak...
2: No właśnie, więc może rzeczywiście to changing the world order faktycznie zachodzi. No, też trzeba brać pod uwagę na pewno to, i myślę, że wielu dyplomatów światowych o tym myśli w ten sposób właśnie, że Rosja nie zniknie z mapy świata. Moskwa nie zniknie z mapy świata. Że kiedyś jednak wrócimy pewnie w jakiś sposób będziemy kontynuować biznes, będziemy kontynuować wymianę handlową, znów otworzymy się na Rosję i ten naród zawsze będzie istniał. Te miliony ludzi, 150 chyba milionów ludzi w Rosji zawsze będzie istniało na naszej planecie, będą mieli swoje domy na Cyprze, będą mieli swoje interesy na Malcie, będą mieli swoje interesy w innych krajach świata, czy nam się to podoba, czy nie, więc w jakiś sposób pewnie nadal z taką Rosją, a nie inną i tak liczyć się trzeba, ale faktycznie Donald Trump i jego administracja sprawiła, że głos z Kremla znów zaczął być słyszalny, a w czasach II wojny światowej na przykład bardzo dobrze wiedziano o tym, że głos nazistów i Hitlera nie może być słyszalny, więc jedne z pierwszych operacji, które były przeprowadzane, to było odcięcie kabli łączących, telekomunikacyjnych, łączących Nowy Świat z Europą po to właśnie, żeby propaganda nazistowska nie docierała do Stanów Zjednoczonych i wtedy sobie zdawano z tego sprawę. Dziś otwiera się salony dla Putina na nowo. Cytuje się go, zaprasza się go na czerwony dywan, na różne szczyty. Przecież niedawno też był szczyt ONZ i tam był minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sergiej Ławrow i na tym samym szczycie był Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy i Amerykanie spotykali się i z jedną, i z drugą stroną. No jakiś negocjator być musi, prawda? Mhm. Więc wciąż jest nadzieja, że Stany Zjednoczone, że Waszyngton jakoś próbują to porozumienie znaleźć. Pytanie, pewnie historia nam dopiero odpowie, jak bardzo próbowali je znaleźć, bo gdzieś nad nami wisi ta siekiera paktu Dmitrijewa, czyli umowy gospodarczej, którą Kreml zaproponował właśnie Waszyngtonowi. Mhm. Tak. I ogromne pieniądze, 12 bilionów dolarów kontraktów, które mogłyby podpisać Stany Zjednoczone i firmy amerykańskie, być może powiązane z Donaldem Trumpem, bo widzimy, że rzeczywiście wielu jego współpracowników, przyjaciół i tak dalej już podpisują umowy na wydobycie różnych surowców w Ukrainie. No i tutaj w Kijowie panuje taki strach od dłuższego czasu. Ja kiedyś byłem na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim i on mówił o tym wprost do nas, do dziennikarzy, że on się obawia, że za plecami Ukrainy Waszyngton z Moskwą zawrą taką umowę i dlatego też padają różne propozycje ze strony Kijowa. Ale czy to rzeczywiście ma być tylko great deal, czy w polityce i w świecie, który budujemy, chodzi tylko o pieniądze? No, to nie są interesy i giełda. To są idee, to jest kultura, to są państwa. Wszyscy jakby o tym mówią w kontekście Donalda Trumpa, ale czy wygra Machiavelli? Zobaczymy.
1: Wiesz co, kadencja Donalda Trumpa, wszystko wskazuje na to, że w końcu dobiegnie końca. Druga i ostatnia. Patrząc na to, co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że absolutu nie uzyska i nie może marzyć o jakiejś kolejnej poprawce do konstytucji, która by sprawiła, że będzie rządził wiecznie. Zatem gdzieś tutaj te ramy czasowe są, ale co się do tego czasu wydarzy, ile do tego czasu zostanie świata zepsutego, to jest zupełnie inna rzecz. Oczywiście my jako Polska bardzo chcielibyśmy skorzystać na tym, że Donald Trump gdzieś tam łaskawym okiem spogląda w stronę polskiego Pałacu Prezydenckiego, bo ta baza, chociaż są tacy, których konotacje, jeżeli chodzi o obecność, stałą obecność wojsk na naszym terenie, no, mają jednoznaczną, tak? Bo my już mieliśmy za dużo wojsk na swoim terenie. Natomiast no, tu jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i wydaje się, że na tym możemy skorzystać. Tyle, że jeżeli nie będzie korzystał na tym nasz sąsiad, czyli Ukraina, no to będzie wydmuszka, a nie bezpieczeństwo. Dlatego po przerwie, jeżeli nadal oceniasz sytuację na tyle przewidywalną i bezpieczną, że jeszcze nie musisz wychodzić, Piotrze, nie, proszę cię, żebyś...
2: Na razie jeszcze jest okej.
1: Dobrze, to po przerwie chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co dzieje się w samej Ukrainie, bo gdzieś tam nam to umyka. Wiadomo, że ten argument, a Zełenski powinien poddać się woli narodu, nomen omen, i zdecydować się na wybory, chociaż nie mam zielonego pojęcia, jak można by było zorganizować lokale wyborcze na terenach okupowanych przez Rosję, ale gdzieś on wisi. Co z poparciem społecznym Wołodymyra Zełenskiego? Co z tym, no, też mało popularnym, również z naszego punktu widzenia, głosem, a może by podzielić Ukrainę między część rosyjską, a europejską, zachodnią. Proszę tego źle nie odbierać to do naszych słuchaczy, tylko chodzi o to, w jakim momencie teraz Ukraina jest. O tym z Piotrem Kaszuwarą już za chwileczkę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to jak wygląda sytuacja w Kijowie, oprócz tego, że nieustająco jest atakowane przez Kreml, przez Rosję, i to nie tylko infrastruktura krytyczna, energetyczna czy wojskowa, ale też, a może to przede wszystkim domy, po prostu domy. Proszę sobie wyobrazić, siedzą państwo, jedzą kolację. Alert. No i chwilę później uderzenie i nie ma połowy bloku. To nie jest wymysł, to nie jest fragment filmu, tylko po prostu rzeczywistość. Piotr Kaszubara cały czas z państwem. Piotrze, jak polityczna sytuacja, jak się prezentuje w tej chwili na Ukrainie?
2: Przepraszam, bo zerwało mi na chwilkę połączenie. Jak wygląda sytuacja polityczna, tak w Ukrainie
1: tak,
2: teraz?
1: Tak, jaki jest społeczny odbiór Wołodymyra Zełenskiego? Jak on jest, co z tym jego poparciem społecznym, które długo, długo, długo naprawdę się go trzymało?
2: Ja myślę, tak, mamy teraz najnowsze badania opinii społecznej, bo dosłownie z wczoraj, więc na gorąco dosyć. Ponad 70% osób uważa w Ukrainie, że Wołodymyr Zełenski nie powinien kandydować na kolejną kadencję, kiedy już wybory się odbędą. Około 60% procent ludzi w Ukrainie wciąż uważa, że przetrwają tę wojnę tak długo, jak będzie trzeba, ale również duża część społeczeństwa jest gotowa, ponad 70% do tego, żeby

0: do końca wojny, bo mogłoby to wprowadzić więcej chaosu. Jednak. Więc wiele rzeczy, które Ukraińcy widzą, przymykają na nie oczy z tego względu, że zdają sobie sprawę, że zmiana prezydenta w takim momencie mogłaby oznaczać klęskę dla kraju. Więc oni w pewien sposób akceptują to, że Wołodymyr Zełenski jest, jaki jest. Nie podoba im się to. 40% Ukraińców, też z tych najnowszych badań wynika, że tylko 40% Ukraińców uważa, że kraj zmierza w dobrym kierunku, ale jednak uważają, że teraz przeprowadzenie wyborów czy zmiana prezydenta w tym momencie to byłaby zła decyzja. Oczywiście każdy chciałby, żeby poradzić sobie w końcu z korupcją, ale widzą też ludzie, że coś się dzieje, że ci, którzy kradną ogromne pieniądze, czy kradli, nie są już bezkarni, że do więzień trafiają ministrowie, zastępcy ministrów, bliskie otoczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak z nadajnikiem na nodze. To jeszcze parę lat temu byłoby absolutnie nie do pomyślenia, więc ludzie też to widzą i myślę, że wciąż są wdzięczni też Wołodymyrowi Zełenskiemu, bo obojętne co o nim nie sądzimy, to on jednak ten kraj pociągnął i ciągnie nadal i to on jest takim wyznacznikiem odwagi wręcz dla wielu mieszkańców i ludzie widzą, że on nie ucieka, nie wyjeżdża, jest tutaj na miejscu, chodzi po ulicach i to dodaje odwagi, to dodaje mężności całemu narodowi, więc on naprawdę jest liderem i to, co zrobił dla tego kraju, na zawsze i pozostanie zapamiętane i to nie ulega żadnej wątpliwości, bo gdyby nie Wołodymyr Zełenski i negocjacje, które prowadzi i pieniądze, które udaje mu się pozyskiwać, wsparcie, partnerstwa i tak dalej, to jest w dużej mierze zasługa jego i jego administracji i to też nie ulega żadnej wątpliwości. Więc twoje zasługi ma, na pewno w historii się zapisze, choć wiele osób już nie widzi go na następną kadencję.
1: A myślisz, że zdecyduje się na to, żeby nie kandydować? Ja wiem, że wybory to jest w ogóle melodia takiej przyszłości, że ciężko w tej chwili to narysować, bo najpierw trzeba by było wiedzieć, gdzie są granice kraju, a dopiero potem można organizować wybory.
0: Nie wiem, co zrobi Wołodymyr Zełenski, ale ja na jego miejscu na pewno bym nie kandydował, bo po prostu po tylu latach rządzenia krajem podczas wojny ja mu naprawdę nie zazdroszczę i ja na jego miejscu chciałbym odpocząć. Po prostu.
1: Po prostu.
0: Przecież ten człowiek ma tak napięty grafik, że ja nie wiem, jak on to wytrzymuje. Jeszcze cały dzień ma spotkania, od rana już coś komentuje, jeździ w różne miejsca, co chwilę przemieszcza się po całym świecie, tu pociągiem, tam helikopterem, tam samolotem, tu z kimś negocjuje, tu musi na coś odpowiadać, tu sytuacja polityczna, prawda? A jeszcze wieczorem nagrywa wystąpienia dla całego narodu i praktycznie codziennie o godzinie 21:00 takie wystąpienie jest nagrywane, więc
1: właściwie
0: ja naprawdę mu
1: wejdę
0: nie
1: w słowo, sprzed 28 sekund właśnie jest zamieszczony filmik od Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych. Dwoi się i troi, żeby być wszędzie. Jeżeli nie będzie wszędzie, to straci zainteresowanie w tym świecie, który tak koszmarnie pędzi, patrząc nawet na takie wydarzenia polityczne w Polsce. Coś, co było aferą 2 tygodnie temu, tydzień temu, teraz jest w ogóle ledwie wyblakłym wspomnieniem, a on musi utrzymać zainteresowanie świata i to bez względu na to wszystko dookoła, o czym mówiłeś, i na korupcję, która jest i będzie, bo tak
0: czy
1: funkcjonuje.
0: Czy będzie, to nie byłbym taki
1: pokaż mi świat, w którym nie ma.
0: No, może będzie The New World Order, prawda?
1: Okej. Bądźmy dobrej myśli.
0: Tak, ja jestem pozytywnie nastawiony do tego. Nie, no oczywiście w takim ujęciu to na pewno zawsze jakaś korupcja będzie, ale tu widać tą walkę, tak, z korupcją. Prokurator generalny uciekł z kraju, bo był zamieszany bo był jednym z ludzi, którzy wymyślili call center dla okradania ludzi różnymi telefonami na wnuczka, oszustwa na wnuczka. To wymyślił prokurator generalny Ukrainy. I rzeczywiście to zostało ujawnione i on uciekł z kraju. Okazało się, że

0: to historia jak z filmu, to jego zastępca uciekał z kochanką, pociągiem i tak dalej. No naprawdę polecam poczytać o tej aferze niedawnej, bo to się nadaje na film co najmniej komediowy, ale komedią niestety nie było, więc ta walka z korupcją tutaj też się odbywa, ale straszne jest to i chciałbym chyba też do tego nawiązać, co powiedziałeś przed chwilą, że tak szybko zmienia się, żyjemy w takich płynnych czasach, jak to opisywał Zygmunt Bauman na przykład w swoich książkach socjologicznych, że bardzo łatwo jest sterować opinią publiczną, zwłaszcza przy użyciu internetu, social mediów. Donald Trump sobie z tego bardzo dobrze zdaje sprawę. Niedawno krążyły w sieci takie filmy, na których on strofował jednego ze swoich współpracowników, który się pomylił na konferencji prasowej i zaczął się poprawiać, a Donald Trump powiedział do niego: słuchaj, nie poprawiaj się, bo oni i tak na to nie zwrócą uwagi. Więc politycy zdają sobie już sprawę z tego, że żyjemy w płynnych czasach i że każdą opinię można zmienić. Jednego dnia Donald Trump mówi coś, a drugiego dnia twierdzi, że wcale tego nie powiedział i zupełnie mu to nie przeszkadza, prawda? Więc ja kiedyś rozmawiałem z Jackiem Fedorowiczem i on właśnie w 2016 roku się spotkaliśmy i ja też mu wyraziłem taką nadzieję, powiedziałem, no ale wie pan, przecież wszystko się kiedyś skończy, wszystko się kiedyś zmieni i znowu będzie dobrze. A on właśnie wtedy mi zadał takie pytanie, a jest pan pewien, że będą wybory? A propos właśnie tego, co powiedziałeś, że kiedyś Donald Trump przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w bardzo krytycznym momencie chyba historii świata i rzeczywiście zmieniają się bieguny i to wszystko zaczęło się w Ukrainie i wciąż trwa w Ukrainie i Ukraina jest katalizatorem tych światowych zmian, które jeszcze do końca nie wiemy, do czego doprowadzą, tak jak nie wiemy, jak zakończy się dzisiejsza noc w Kijowie.
1: I tak jest każdego kolejnego dnia. No, ja chcę myśleć o tym, że tak jak ty mówisz, że korupcja, poradzą sobie rządy z korupcją, tak ja chcę wiedzieć, że rządy poradzą sobie nawet z takim prezydentem, który ma autorytarne zapędy i bardzo chciałby rządzić do końca świata, albo i jeszcze troszeczkę, tak na wszelki wypadek, gdyby ten świat mógł potrwać dłużej. Rozmowy jakiekolwiek, wiem, że mówił ostatnio Wołodymyr Zełenski, że może gdzieś w perspektywie mogłoby się coś w tym temacie pojawić, w tym trójkącie amerykańsko-rosyjsko-ukraińskim. Jest, może ty masz bliżej ucho, widzisz gdzieś szansę na to, że coś takiego się stanie w najbliższym czasie?
0: Na razie nie ma takich znaków, które by wskazywały na to, że jakikolwiek przełom w rozmowach pokojowych może nastąpić. Niedawno Instytut Studiów nad Wojną Amerykański sporządził właśnie taki raport swój dotyczący perspektyw pokojowych tutaj w Ukrainie i niestety z podobnymi właśnie wnioskami, że na razie nie widać ze strony Federacji Rosyjskiej jakiejkolwiek chęci zakończenia tej wojny. I obojętne, jak bardzo Donald Trump by nie zapewniał nas, że pokój w Ukrainie jest już blisko, obojętnie ile razy Wołodymyr Zełenski nie podkreśliłby, że jest gotowy do podpisania ugody i zawieszenia ognia, to jednak wciąż to Kreml decyduje, ile rakiet wypuści tej nocy w kierunku Kijowa. I decyzja niestety na ten moment leży w Moskwie. I to, co mówią specjaliści, to to, że Putin zmienił swoją strategię i że rzeczywiście, i wybrzmiało to nawet niedawno z jego ust i z ust Dmitrija Pieskowa, czyli rzecznika Kremla, że właśnie nie ma już żadnych czerwonych linii, że jak to powiedział Pieskow, teraz będziemy atakować wszystko pod rząd, cokolwiek uznamy za stosowne, żeby atakować. Więc dlatego atakowane są szkoły, sklepy, szpitale, mosty, bloki, drogi, samochody, cywile i tak dalej, i tak dalej. Ostatni, ten rok, 2026, ostatnie 8 miesięcy, to są najbardziej krwawe miesiące tej wojny. I ja jak często słyszę właśnie od kogoś, że ale to już przecież się wszyscy do tego przyzwyczaili. To są najbardziej krwawe miesiące tej wojny. 15 280 cywili, 280 cywili zginęło tylko w tym roku w rosyjskich bombardowaniach. To jest 40% zdaje się więcej niż w 2025 roku. A jeżeli popatrzymy na wojnę w Donbasie, która zaczęła się w 2014 i trwała kilka lat, to tam według ONZ zginęło ponad 11 tysięcy ludzi. Więc tylko w 2026 roku zginęło już więcej cywili niż przez cały konflikt w Donbasie, który doprowadził do tej pełnoskalowej wojny, którą dzisiaj oglądamy. To są ogromne liczby i codziennie niestety, jeżeli byśmy jeszcze do tego dodali rannych, my tutaj w Kijowie codziennie mamy, czy mieliśmy tak w zeszłym tygodniu jeszcze, codziennie po 20, po 30 osób, Charków 59 osób wczoraj, Zaporoże codziennie atakowane, Cherson codziennie atakowany, Sumy, Kramatorsk niszczony do cegły, zmiatane miasto z powierzchni ziemi, tam codziennie giną ludzie. To jest nieprawdopodobne. I ci ludzie nie zginęliby w wypadkach samochodowych najprawdopodobniej w takiej ilości, jak to też często słyszymy. Nic by im się nie stało. Żyliby szczęśliwym albo smutnym,
1: ale życiem
0: obojętne. Tak, i żyliby, gdyby nie to, że Rosja postanowiła steroryzować niezależny, niepodległy i suwerenny kraj, jakim jest Ukraina.
1: Przerażające bywa czasami to, co przychodzi człowiekowi do głowy w takich chwili, bo dla mnie to jest jasne. Zabrać stąd ruską onucę, po prostu niech wraca tam, skąd wyszła. I ostatnio wypowiedziałam takie zdanie w Polsce w sklepie i usłyszałam, a co pani ruska onuca przeszkadza? I to było dla mnie chyba najbardziej przerażające. Piotr Kaszuwara, bądź bezpieczny, Piotrze, tak jak to możliwe.
0: Bardzo dziękuję. Ja wszystko dziękuję. Będzie dobrze.
1: Niech tak będzie. Korespondent TVP z Ukrainy, redaktor naczelny Postprawda Info właśnie z Kijowa. Dobrego i spokojnego wieczoru. Po 21:00 zajmiemy się zdrowiem.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21 minęła 6 minut temu, jest wtorek, znaczy, że jest człowiek z bliska. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Wrzesień to był ten miesiąc, w trakcie którego bardzo chciałam, żebyśmy wszyscy skoncentrowali się na jednym słowie – Alzheimer. I ze względu na to, jak podchodzić do tej choroby, i ze względu na to, jak ją diagnozować, i ze względu po prostu na to, że jesteśmy coraz starsi. Ale coraz starsi niekoniecznie oznacza coraz bardziej chorzy. Dbamy coraz bardziej o siebie, chociaż ciągle jeszcze nie tak, jak powinniśmy, albo nie tak, jakbyśmy chcieli, albo nie tak, jak zakłada system. Tak, ja wiem, to ten ostatni argument najmniej ważny, ale też ważny, bo jeżeli 33,5% uprawnionych kobiet decyduje się zbadać, to co jest z resztą? No to przecież, jakby na to nie patrzeć, do 100% bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo daleko. No a nawet Krajowy Plan Onkologiczny nie zakłada aż takiej dziury, jaką my robimy. My, pacjentki, drogie panie. Tak, bo to oczywiście, że o nas mowa. Dlaczego? Dlatego, że zaczął się październik, różowy październik, i nie mogłabym sobie darować, żeby nie porozmawiać na temat tego, co myślimy, jak myślimy i dlaczego za mało myślimy. Narodowa Strategia Onkologiczna, o tak powinnam powiedzieć. A ja już stworzyłam swoją nazwę, ale nie o nazwy chodzi, tylko o badanie i o to, żebyśmy o tym mówiły, nie wstydziły się tego. I pamiętam, jak w zeszłym roku robiłam audycję na temat samobadania piersi. Ja wiem, że w radiu ciężko pokazać, ale opowiadałyśmy, starałyśmy się, żeby to było jak najbardziej czytelne, bo naprawdę to może pomóc. To może pomóc przeżyć. Być może tej pani, która siedzi obok, a być może córce, która siedzi obok, a być może mamie, która gdzieś tam w samochodzie może prowadzi, a może siedzi na siedzeniu pasażera. Tak, w Radiu Plus mówimy o ważnych rzeczach. Jak człowiek z bliska, no to musi się zająć takim tematem razem z Martą Sikorską z Onkofundacji. Aliwia, witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jest lepiej, czy jest nadal kiepsko, jeżeli chodzi o tę naszą samodyscyplinę w sprawie badań?
2: No jeśli chodzi o badania, no to tutaj właśnie dane mówią same za siebie, no bo w tym momencie z bezpłatnej mammografii korzysta zaledwie 33,5% uprawnionych kobiet, o czym już pani wspominała na początku. Przy czym właśnie ta Narodowa Strategia Onkologiczna, to jest właśnie taki program, który miał poprawić stan polskiej onkologii i właśnie dostęp do badań profilaktycznych zakładał te 60%. Także no tutaj mamy no dużą przepaść pomiędzy tym, jaki był ten cel założony, a jak jest w rzeczywistości. No i faktycznie no tych kobiet na badania zgłasza się zdecydowanie za mało. I tutaj myślę, że bardzo warto podkreślić jedną rzecz i pewnie będę to powtarzać podczas naszego spotkania jeszcze pewnie kilka razy, że ten nowotwór wykryty odpowiednio wcześnie daje 90% szans na wyleczenie. I to jest, myślę, że najważniejszy argument, dlaczego ta profilaktyka jest tak ważna i dlaczego tak należy o niej tak często przypominać.
1: Jak się wejdzie już w system, jak się pójdzie raz na badanie mammograficzne i to takie bezpłatne, takie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to potem jak już przychodzi czas, to dzwoni telefon i mówią: pani Małgosiu, posłużę się własnym przykładem, tym razem będziemy w tym miejscu, kiedy pani odpowiada termin na badanie. Ustalam termin, idę, badam się i już. Jak już wejdzie się w system, ale zanim się wejdzie w system, no to trzeba chcieć się zapisać. Był taki moment, kiedy zapewne słuchaczki też dostawały list do skrzynki. Coś tutaj nie działa, ewidentnie. Na tej linii NFZ, czy jakoś szeroko pojęta ochrona zdrowia, pacjent, że ta informacja gdzieś przecieka przez palce, że gdzieś nie przychodzi, bo naprawdę świadomość rośnie, z roku na rok rośnie, ale ciągle wiemy za mało, czy za bardzo się boimy?
2: Dlaczego tak jest? No tutaj tych powodów jest naprawdę bardzo dużo i właśnie też nie chciałabym, żeby z tej naszej rozmowy wybrzmiewało to, że kobiety się nie badają, jest tylko i wyłącznie ich winą. Tutaj nie chciałabym zrzucać całej winy na kobiety, bo no właśnie ten system, który nie wykorzystuje możliwości technologicznych, które ma, jest też dużym problemem, bo właśnie to, o czym pani powiedziała, czyli ten system zaproszeń, on faktycznie działał w Polsce. W latach 2012-2016 kobiety otrzymywały właśnie takie imienne zaproszenia i wtedy zgłaszalność na badania, na mamografię wynosiła tam około 42-44%. To jest zdecydowanie więcej niż teraz, a w dodatku no, od tamtego czasu też technologia zdecydowanie poszła do przodu, więc myślę, że gdybyśmy wrócili do tego systemu zaproszeń, ta zgłaszalność byłaby zdecydowanie wyższa. Dlatego tutaj my jako Onkofundacja Alivia, że mocno apelujemy o to, żeby rozważyć po prostu powrót do tego systemu indywidualnych zaproszeń. Tym bardziej, że mamy wtedy tak nie działało takie coś jak IKP, nie było aplikacji Moje IKP, a no teraz te możliwości mamy, więc myślę, że z korzyścią dla kobiet byłoby wykorzystanie po prostu tych możliwości, które ta technologia nam po prostu daje.
1: Ja też nie chcę, żeby to wybrzmiało, że to tylko nasza wina, ale powinnyśmy się skarcić, stojąc przed lusterkiem, kiedy gdzieś z tyłu głowy przyjdzie taka refleksja, miałam się zapisać, a się nie zapisałam. To też jest nasze zaniedbanie, bo z reguły jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Przecież tyloma osobami się trzeba zaopiekować, a osoby gdzieś tam na końcu. Trzeba znaleźć czas.
2: No to też niestety ten stereotyp matki Polki, która ogarnia wszystko wokół siebie, a ona sama jest na końcu tej listy, no niestety wciąż jest obecny w naszym społeczeństwie i jest właśnie cały czas to odkładanie badania na kiedyś, na później, bo teraz mam wiele rzeczy do zrobienia, no i to później czasami przychodzi albo za późno, albo nie przychodzi w ogóle. Więc faktycznie no tutaj też nasze przekonanie i podejście do badań też wymaga jakiejś refleksji i zmiany, chociaż też ta świadomość rośnie, z czego bardzo się cieszymy, to też już pani o tym wspomniała.
1: Zastanawiam się, na czym polega, albo dlaczego jest taka różnica między gminami czy województwami, bo opolskie województwo niestety, od razu mówię, niestety, to jest zawsze to województwo, które ma zazwyczaj najniższą frekwencję w wyborach, ale ma też najniższy odsetek tych, którzy zgłaszają się, tych pań, które zgłaszają się na badania. Czy wy jako fundacja gdzieś widzicie te białe plamy na mapie Polski?
2: Tak, widzimy i faktycznie są duże różnice pomiędzy województwami, są duże różnice pomiędzy powiatami po prostu i faktycznie wschodnio-południowa Polska jest taką, no może nie białą plamą, ale ta zgłaszalność na badania tam jest zdecydowanie niższa niż w pozostałej części, ale to też może często wynikać z dostępności w ogóle ośrodków, w których te badania się wykonuje, też z dostępności na przykład mammobusów, ale to często zależy po prostu od polityk poszczególnych regionów, poszczególnych powiatów, gmin i te też no z tego mocno to wynika, no ale ta świadomość no tutaj myślę, że jest takim głównym czynnikiem. Ja jeszcze w ogóle pozwolę sobie wrócić do tych argumentów, dlaczego kobiety się nie badają, bo myślę, że to jest też temat wart rozwinięcia, dlatego że bardzo często pojawia się taka myśl, że boję się, że coś wyjdzie. I to jest taka chyba największa pułapka myślowa, która u kobiet się pojawia, bo to takie odwlekanie no nie powoduje, że ten strach mija, tylko tak naprawdę staje się takim przewlekłym stresem. Więc argument, że boję się, że coś wyjdzie, no nie jest do końca trafionym. Poza tym też warto powiedzieć, że badania profilaktyczne nie są po to, że coś wyjdzie, bo zwykle nie wychodzi, tylko badania profilaktyczne są po to, żeby upewnić się, że nic mi nie jest. I myślę, że takim myśleniem powinniśmy kierować się, patrząc na badania profilaktyczne ogólnie.
1: Nadzieja jakakolwiek na to, żeby na przykład wciągnąć do systemu właśnie moje IKP, czy być może M-Obywatela, nie wiem, ale system jest, działa i jednak kilka milionów osób z niego korzysta, co prawda nie wszyscy, no ale jednak gdzieś takie rozmowy jako fundacja z Ministerstwem Zdrowia czy z NFZ-em toczycie?
2: Tak, nasze głosy wielokrotnie pojawiają się właśnie na różnych komisjach i spotkaniach w Sejmie i piszemy różne pisma, w których takie propozycje padają na spotkaniach, to znaczy z naszej strony pada. Także tak jako fundacja bardzo mocno działamy właśnie w takich obszarach rzeczniczych, aby ten system zmieniać.
1: Bo jesteście rozpoznawalną marką, jeżeli chodzi o wsparcie tych osób, które najpierw zdecydują się pójść na badanie, a potem zdecydują się leczyć. Zmiana myślenia, o to możemy zadbać w trakcie tego października. Tak jak we wrześniu rozmawiałam dużo na temat Alzheimera, który no gdzieś tam mam wrażenie, że wraz ze starzejącym się nam społeczeństwem jest niestety coraz częściej dostrzegany, ale za mało jeszcze wiemy. Natomiast o raku piersi mówimy dużo, naprawdę mówimy dużo od lat. Ten różowy październik jest taki naprawdę już kojarzony z tym kolorem. To teraz nic, tylko ruszyć się na badania. Taką kampanię też prowadzicie.
2: Tak, prowadzimy aktualnie na naszym Facebooku i Instagramie jest cykl różnych filmów, w których pacjentki, onkolog, psychoonkolożka opowiadają właśnie o tym. Po prostu patrzymy na tą profilaktykę z różnych perspektyw. Nasza psychoonkolożka właśnie obala to myślenie, że boję się, że coś wyjdzie, albo nie mam żadnych objawów, więc nie idę na badania. To, że nie mam żadnych objawów, to też jest w ogóle ciekawe i częste stwierdzenie. Więc my te kampanie bardzo, bardzo mocno prowadzimy w październiku, ale jako Onkofundacja też przez cały rok tak naprawdę o tym mówimy. No, profilaktyka, październik, wiadomo, tutaj mówimy o tym najgłośniej, bo jest to miesiąc poświęcony właśnie nowotworom piersi, natomiast my jako Onkofundacja przez cały rok powtarzamy o tym, że badania profilaktyczne są ważne i tutaj też pozwolę sobie już na antenie przypomnieć, żeby o tej profilaktyce pamiętać nie tylko w październiku i o samobadaniu, no bo samobadanie powinno się wykonywać raz w miesiącu, więc tutaj
1: nie ma przeszkód, nie ma przeciwwskazań, po prostu zadbać o siebie.
2: Tak, dokładnie tak i też przypomnieć o tych badaniach, o samobadaniu, o zgłoszeniu się na mamografię, czy USG piersi, czy jakiekolwiek inne badania profilaktyczne, przypomnieć swojej mamie, babci, córce, siostrze, koleżance z pracy, przyjaciółce, bo może nie ma faktycznie teraz tego systemu zaproszeń, ale może ta poczta pantoflowa po prostu będzie takim naszym wewnętrznym systemem, w którym będziemy sobie same wzajemnie przypominać o tych badaniach.
1: Marketing szeptany zawsze był najbardziej skuteczny.
2: No, myślę, że tak. Czasami trzeba sobie radzić w ten sposób i warto o tym mówić właśnie tak, troszcząc się wzajemnie o siebie.
1: I dlatego ja będę o tym przypominać nie tylko w październiku, drodzy Państwo. Marta Sikorska, Liwia, dzięki. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego i dobrej nocy.
1: Dobrej nocy, spokojnego wieczoru. My, drodzy Państwo, po przerwie to jeszcze usiądziemy za kierownicą.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to teraz będzie się działo. Kiedy w ogóle przyszedł mi do głowy pomysł, żeby porozmawiać, wydawało mi się, że pretekstem będzie Sobiesław Zasada, który w wieku 96 lat, nie na czas, ale przejechał swój historyczny rajd przez Argentynę. Sprzed 59 lat powtórzył prawie tę trasę. Może nie ta sama droga, bo już nie szutrowe, a asfaltowane, ale no ale 96 lat człowiek za kierownicą. Powtórzę, 96 lat człowiek za kierownicą. No i zaczęłam się zastanawiać, okej, rajd, rajdem, ale kto sprawdza, ilu my mamy teraz kierowców w wieku 20 kilku lat, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilku latków. Mówiłam przy okazji zdrowotnej części naszego spotkania, że starzeje nam się społeczeństwo, bez względu na to, czy państwo lubią to słowo, czy nie. Taka jest nasza rzeczywistość. Jak człowiek powinien sam siebie ocenić. Czy to jest ciągle ten moment, kiedy mogę prowadzić? Czy może jednak powinnam się zastanowić, czy to już jest ten moment, kiedy powinnam usiąść na siedzeniu pasażera? Chociaż, oj, ja przyznaję, jestem fatalnym pasażerem. Fatalnym. Nie cierpię tego i poza tym ja bym pojechała przecież inaczej. To naprawdę nie potrafię wejść w skórę Macieja Wisławskiego, który... Nie wypominając, witam serdecznie, dobry wieczór, panie Macieju.
2: Dobry wieczór. Tak, nie wypominając, ale ma 82 lata.
1: No i cudownie to wiedzieć i cudownie to słyszeć, ale bycie pilotem rajdowym to jest tak jakby no, kompletnie jednak ufać tej osobie, której de facto wydaje się polecenia, powiem to po cichu, bo żeby nie było, że Krzysztof Hołowczyc usłyszy i będzie, no wskazówki, rady, nie ma takiej pokusy, jak się jest pilotem, żeby powiedzieć, ej chłopie, zamieńmy się miejscami.
2: Nie, no nie bardzo, dlatego że no na pewnym poziomie, jeżeli już tam zdecydujemy się na ten prawy fotel w rajdowym samochodzie, w ogóle w rajdowym teamie zdecydujemy się pracować, to się już wiąże powiedzmy z jakąś taką dość wysokim profesjonalizmem. To już naprawdę trzeba się jak gdyby przestawić. Poza tym to są pewne jakieś takie cechy, takie psychofizyczno-techniczne, które są bardzo typowe i potrzebne, niezbędne dla kierowcy, dla mechanika, dla logistyka i dla pilota. To jest po prostu normalne, że to jak w każdym teamie jest jak w maszynie. To jest tam ileś tych kółek zębatych i one muszą się w odpowiedni sposób kręcić. Tak samo tutaj. To musi być kilka elementów spełnionych, żeby dany człowiek, który jest członkiem danego teamu, mówię o zespole rajdowym, był do tego miejsca przydatny. Żeby on dawał radę w tym miejscu.
1: Nadal wiem, że ja na pewno bym się do tego miejsca nie nadawała, nawet z tyłu, nawet jakby mnie
2: kochana, jak ja się nadaję, no to już naprawdę taka młoda, dynamiczna, inteligentna, kreatywna kobitka, to już na pewno się nadaje. No.
1: Spłonęłam rumieńcem, to teraz poszczegóły. Rajd albo wydarzenie, albo moment, który gdzieś tam zawsze z panem zostanie. Znowu to powiem, 82-letnim przecież super genialnym kierowcą.
2: To kierowcą to może nie genialnym nie genialnym pilotem, dlatego że prawda jest no nieco inna. Ja jestem może takim dość popularnym pilotem, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa moich kierowców, z którymi jeździłem, bo ja naprawdę miałem takie wielkie szczęście, po pierwsze, że dzięki nim przeżyłem jeszcze w takim sporcie, po przejechaniu wielu kilometrów odcinków specjalnych, bo ja nie wiem, czy jest wielu takich pilotów, którzy przejechali ponad 110 tysięcy kilometrów odcinków specjalnych tylko w rajdach, tylko na zawodach. Nie liczę testów, nie liczę zapoznań, tylko normalnie same zawody. Ale nieważne. Miałem rzeczywiście jakieś takie bardzo dobre relacje z kilkoma genialnymi polskimi kierowcami poszczególnych epok. No i właściwie ta moja rozpoznawalność rzeczywiście w tym świecie motorsportu, w świecie głównie rajdów samochodowych, to jest w dużej mierze, jeżeli nie w największej mierze, jakąś funkcją talentu i geniuszy, nawet nie bójmy się użyć tego słowa, moich właśnie kierowców. To byli super goście. Od Andrzeja Lubiaka w dziale sportu w FSM-ie, poprzez Pawła Przybylskiego w dziale sportu w FSO, poprzez Andrzeja Kopra w Camel Rally Team, Krzysztofa Hołowczyca, Maćka Lubiaka, Łukasza Byśniewicza. To są naprawdę kierowcy, którzy stanowią takie, można powiedzieć śmiało, jakieś takie no wspaniałe kamienie milowe historii polskich rajdów. No i to jest właśnie, i to jest prawda. Ale tu nie chodzi o jakąś taką moją, jakąś taką, no może taką delikatność, jeżeli chodzi o tutaj, no to podkreślanie mojej jakiejś takiej, no moich zasług, mojej popularności. Ja uczciwie powiedziałem, że ja zawdzięczam to naprawdę bardzo, bardzo wielu wybitnym, genialnym ludziom. O, i koniec.
1: Ale oni się decydowali na pana. Rekord startów w rajdzie Polski. 28 występów w roli pilota rajdowego jest pana i nikt tego panu nie zabierze. To patrząc na drogę z siedzenia pilota, patrząc na to doświadczenie kierowców, z którymi pan jeździł, widzi pan zmianę, nie wiem, w kształceniu, zmianę w podejściu, w głowach tych kierowców kiedyś i dziś?
2: No, zmieniły się diametralnie te właśnie wszystkie elementy otaczające rajdy. Ja zresztą użyłem już tego słowa epoki. Ja jestem pilotem z kilkoma kierowcami kilku epok tego motorsportu. No, także to się wszystko bardzo, bardzo zmieniło. Przede wszystkim rajdy kiedyś to były takie bardziej przyjacielskie, przyjazne i takie prawie że takie familijne. Była świetna atmosfera między tym szczególnymi załogami, bo tam nie było takiego, no, takiego tępego wyścigu, takiego beznamiętnego, beznadziejnego wyścigu za wynikiem, za tym, żeby ten wynik był jakąś tam trampoliną do tego, żeby stać się jakimś celebrytą czy rozpoznawalnym. Zupełnie były inne, jak gdyby, te mechanizmy, dla których te rajdy ludzie jeździli. To była naprawdę bardzo, no też to była walka, też to było ściganie, no ale nie było jakiejś takiej tej walki brutalnej i totalnej, tak bym powiedział. No, w każdym razie ja tak to odbieram. Ale no dobra, tam nieważne, ja uważam, te rajdy, dobra, były, minęły, jeszcze są, nawet cieszę się, że jeszcze mogę jeździć, ale a propos tych moich 82 lat, pogadajmy o tym właśnie, o tym problemie, jaki stwarzają rzeczywiście, no, coraz liczniejsi, no, starsi kierowcy, bo jest to rzeczywiście, jest to problem, bo całe nieszczęście, uważam, tych starzejących się ludzi polega na tym, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak postępuje niezauważalnie i wolno ta degradacja i degeneracja ich przydatności do prowadzenia samochodu, do uczestniczenia w ruchu drogowym. Bo przecież no, my musimy sobie zdawać sprawę, że ten ruch drogowy dzisiaj i parę lat temu to jest zupełnie inny niż ten ruch drogowy w czasach mojej młodości, czyli 50 parę lat temu. No teraz to jest naprawdę takie, mówię o bezpiecznym korzystaniu z tych dróg. To jest naprawdę wielkie wyzwanie i to wymaga naprawdę niesamowitych jakichś takich, no, cech, pozytywnych cech jakichś takich, no, różnych, tych jak wspomniałem, psychotechnicznych, psychofizycznych, psychicznych, no, różnych, żeby w tym bezpiecznie się poruszać, bo jeździć to każdy potrafi, no, na zasadzie strzelania. Człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Tak samo 80% polskich kierowców jeździ, oni jadą, ale nie bardzo wiedzą nawet co tam się dzieje, o co jadą, często zapominają, gdzie jadą. No, to jest niewiarygodne, co ja mówię, ale to jest prawda, bo ja mam bardzo wielu wokół siebie gości, którzy mają powiedzmy 60 parę plus. No, i ja obserwuję, i obserwuję ich styl jazdy. Ja się boję w ogóle z wieloma osobami siadać na parowym fotelu, a na przykład z moimi kierowcami rajdowymi nigdy się nie bałem. No, więc tutaj coś jest nie w porządku. No, i tutaj należałoby coś z tym zrobić. Ja jestem w takiej komfortowej sytuacji. Przepraszam, że tak dużo mówię, ale
1: ale można, temu, że... w tym radiu można.
2: Ale dzięki, no ja wiem, bo ja słucham przecież Plusa prawie cały czas. No i teraz słuchajcie, dziewczyny, teraz tak. Ja powtarzam, ja mam super komfortową sytuację, że moja jakaś taka degradacja to jest mi znana, bo ja jestem czynnym pilotem rajdowym i ja nawet na podstawie jakichś takich moich relacji z tą całą rajdową rewią, bo rajd samochodowy to jest nie tylko sport, to jest wielka rewia, bo to jest naprawdę mnóstwo ludzi, najróżniejszych ludzi podchodzą. Tutaj autograf, tutaj fotografia, tutaj trzeba pilnować każdej sekundy. I tak rzeczywiście musi być niesamowicie ta uwaga napięta z jednej strony, niesamowita podzielność tej uwagi. No szereg w ogóle bardzo ważnych, jakichś takich istotnych elementów, które no, pilot rajdowy musi mieć. I ja wiem, że ja no, na pewno też się zmieniam, ale jeżeli chodzi o jakąś taką ogólną sprawność, bo cudów nie ma. Ja nie jestem jakimś wyjątkiem, jestem normalnym, jednym tam z paru miliardów ludzi człowiekiem. No, ale ja mniej więcej mam taki papierek lakmusowy w postaci mojego odbierania rajdów i mojej przydatności do rajdów. To jest super. Super, że ja akurat mimo tych lat mogę w tym sporcie uczestniczyć, bo ja mniej więcej wiem, jak w ogóle wygląda moja relacja i moja przydatność. To też takie no, brutalne słowo, przydatność do tego, co ja robię. No i to jest dla mnie super, że ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że jest okej, że jeszcze nie mam problemów, tutaj wszystko wiem, co się dzieje przede mną, obok mnie, z tyłu, nade mną, wszystko wiem, jak jadę samochodem i to jest super. Potrafię zapisać trasę odcinka specjalnego, to co mi kierowca mówi, zdążę bez żadnych problemów, w ogóle nie mam żadnych jakichś takich spóźnień, wszystko sobie sklamruję, przygotuję, poprawię, wygumkuję, poprawię, pociągnę flamasterkiem i normalnie jestem przygotowany do rajdu. No.
1: A w tej chwili młodzi kierowcy, którzy zaczynają...
2: I takich jak ja, i takich, jeszcze skończę, i takich ludzi jak ja, to jest powiedzmy kilka procent może, że oni mają jakąś możliwość weryfikacji swojej przydatności do tego dobrego, bezpiecznego kontaktu z samochodem. Ale niestety 90 parę procent ludzi tego nie ma. Tego nie ma i nie wie, jak się po prostu bezwzględnie, bezpardonowo starzeje. I nie nadaje się coraz bardziej, się nie nadaje do tego, żeby jakoś dobrze prowadzić ten samochód. No, brutalna prawda, ale prawda.
1: Coraz więcej młodych kierowców też jadąc myśli bardziej o tym, jakim samochodem, jak szybko będą mogli jechać, ale jak dzik idzie obok drogi, tego po prostu nie widzą, bo patrzą tylko przed siebie. Gdzieś tracą tę czujność, albo po prostu jej nawet nie nabywają, bo zajmują się zupełnie innymi rzeczami. To jedna rzecz, to jest kwestia szkolenia, ale druga rzecz, o której będę chciała porozmawiać za chwileczkę, za momencik po przerwie, to te sygnały. Na które sygnały powinniśmy zwracać uwagę? Znaczy, który moment to jest taki, żeby powiedzieć, okej, może ja już wyjątkowo tej trasy nie zrobię, może ja już wyjątkowo w tę drogę nie wyruszę, a jednak zostawię kierownicę komuś, kto jest nawet bardziej wypoczęty, bo nawet o takich rzeczach zapominamy. Ale to za chwileczkę, panie Macieju.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ostatnia część naszego spotkania, ale w jakim towarzystwie, drodzy Państwo? Korzystam z wiedzy i doświadczenia Macieja Wisławskiego, pilota rajdowego. Rozmawiamy o kierowcach plus. I nie mówimy tutaj o rozmiarze, tylko o wieku. Bo mamy coraz więcej starszych kierowców, bo są tacy, którzy świetnie sobie radzą i pewnie będą sobie radzili długo, funkcjonując bezproblemowo. Jak na przykład mój teść 80-prawie 8-letni jeszcze 2 dni, który jeździ samochodem na co dzień, jeździ poza granice kraju, jest na bieżąco, nie wybiera, nie wiem, może bardziej ruchliwych dróg, ale takie, które zna, ale nadal bez problemu funkcjonuje. 82-letni Maciej Wisławski mówi, starszych kierowców jest coraz więcej. To ja się zastanawiam, kiedy albo co powinno być takim sygnałem, panie Macieju, że a może jednak sprawdzę, nie wiem, swój refleks? Nie ma takich badań przecież dla kierowców.
2: No nie ma i w ogóle, jeżeli nawet by były obligatoryjne, to też by to było niemożliwe do zweryfikowania, bo przecież no, mamy tyle milionów tych ludzi, którzy mają prawo jazdy, mają ten dokument. No ja myślę, że właściwie to dużą rolę powinni odgrywać, że tak powiem, wstępni, czyli dzieci, wnuki. I, bo oni przecież bardzo często jeżdżą z rodzicami czy z dziadkami i na pewno powinni zwrócić baczniejszą uwagę na tą relację tego swojego czy dziadka, czy babci z samochodem i z drogą, zorientować się, bo to można wyczuć, kto jak jedzie. I jeżeli by na przykład no, jakaś taka kampania informacyjna duża była, żebyśmy na przykład no, zainteresowali właśnie tych ludzi młodych, dzieci i wnuki, żeby zwrócili uwagę na tą relację tych swoich przodków.

0: administracyjnie tego nie załatwimy. Wydaje mi się, że dobrą robotę dosyć robiła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i oni organizowali takie kampanie właściwie informacyjne, bo to trzeba do tych ludzi starszych trafiać właśnie z jakimś takim bardzo tak delikatnie, bardzo, bardzo takim miękkim słowem, bo powiedzenie komuś, że ty, słuchaj, ty się nie nadajesz,
1: jesteś za stary.
0: Brutalne, to jest brutalne, to jest w ogóle, to wywiera w ogóle wręcz przeciwny efekt, wydaje mi się. Także to należałoby w jakiś taki bardzo delikatny, dyplomatyczny sposób, no, drogą sugestii na przykład, no, zainteresować właśnie kogoś starszego, żeby po prostu zwyczajnie się przebadał. No, to jest chyba jedyna jakaś taka racjonalna i delikatna droga.
1: Akurat spotykamy się w momencie, w którym jesteśmy po serii fatalnych w skutkach wypadków. Na przykład uderzenie w kobietę na przejściu dla pieszych. Mało tego, zatrzymuje się kierowca, przenosi kobietę na chodnik i jedzie dalej. Drugi wypadek to Nowy Sącz z weekendu. Ponad 120 kilometrów, no właśnie, na godzinę uderza w człowieka na przejściu dla pieszych. Zabija na miejscu, to nawet nie ma w ogóle...
0: No to jest inny problem. No my tutaj rozmawiamy o takim naprawdę bardzo ważnym społecznie problemie. I w ogóle ja bardzo się cieszę, że wasze radio podjęło taki temat. Ja uważam, że powinniśmy częściej na te tematy rozmawiać, żeby właśnie ludziom uzmysłowić, właśnie tak jak już użyłem tego słowa, w taki jakiś delikatny sposób, na takiej fali sugestii, na przykład, no, kogoś tam na pewno, wydaje mi się, że zmobilizujemy do tego, żeby powiedział, faktycznie, pójdę i się sprawdzę, bo są takie możliwości, przecież są te pracownie psychotechniczne, są lekarze, którzy prowadzą takie badania, są w ogóle służby medyczne, które są przygotowane do tego. No, także to wydaje mi się tutaj, nad tym powinniśmy się też czasami skupić, czasami pochylić, no bo w ogóle bezpieczeństwo na drodze, takie piękne powiedzenie, zaczyna się od wiedzy, od szeroko pojętej wiedzy, bo wiedzy również, nie tylko o tym, że taki znak to znaczy, a to tyle można, a tutaj nie można na godzinę, ale też o wiedzy o samym sobie, bo najważniejszym, wydaje mi się, elementem samochodu to nie jest silnik, nie hamulec, nie opona, nie skrzynia biegów, tylko łącznik między fotelem i kierownicą, czyli człowiek, czyli kierowca. I on odpowiada za wszystko, co jest na drodze, za czystość i bezpieczeństwo naszej jazdy. Nie systemy, bo systemy raz są, a czasami mogą zawieść, bo to są systemy, to są martwa elektronika. A człowiek jest jednak, no, jeżeli jest sprawny, to decyduje o wszystkim. I człowiek ponosi odpowiedzialność za to, że nasza jazda jest okej, albo nie.
1: A jak w przypadku pana wieloletniej pracy, pilota rajdowego, poradzić sobie z jazdą na pamięć? Bo w pewnym sensie ona jest potrzebna, bo jak się poznaje trasę, to trzeba pamiętać, gdzie, który zakręt, pod jakim kątem, ile stopni. A z drugiej strony, niedobrze jest przecież jeździć na pamięć. To ciężko tak przestawić się z takiego jeżdżenia rajdowego na zwykłe?
0: Nie, ja może wyjaśnię. Jeżeli chodzi na przykład o rajdy samochodowe, o ten piękny, ekstremalny sport, to tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak pamięć. Tam załoga zawsze przed rajdem ma możliwość bardzo dokładnego opisania trasy, zrobienia, tak w cudzysłowie, fotografii tej drogi, ale symbolami, nie aparatem fotograficznym, nie nagrania, chociaż niektórzy nagrywają, tylko normalnie symbolami, jak gdyby robi się opis tej trasy odcinka specjalnego. I ja tam nie angażuję w ogóle pamięci. Ja normalnie mam to wszystko opisane. Ja mam ten obraz drogi w tym moim zeszycie, w tych moich notatkach odcinku specjalnych. Natomiast w normalnym ruchu, bardzo też ciekawy program poruszyliście, kochani, teraz, bo właśnie to jeżdżenie na pamięć, ale większość kierowców jeżdżą na pamięć. I to też jest powód do tragedii. To też jest powód do bardzo częstych tragedii, bo przecież pamiętajmy, że no to życie drogowe to idzie naprzód. Te oznaczenia dróg, te pierwszeństwa, te zmiany jak gdyby organizacji ruchu zdarzają się co i róż, co kawałek, w każdym mieście, na każdym kroku. No, a my jeździmy na pamięć. Przez 10 lat jeździliśmy tak, że ta nasza droga to była główna, a nagle jutro się zmieniła i pojutrze jedziemy i jest nieszczęście. Także tutaj to jeżdżenie na pamięć jest

0: bardzo niebezpieczne. Jednak my musimy naprawdę czytać znaki. No, no przecież jako przykład tego, że nie czytamy znaków, to bardzo liczne przypadki. No prawie codziennie wjeżdża ktoś pod prąd na drogę ekspresową albo na autostradę. No kochana, no i dlaczego wjeżdżają? Bo nie mają pojęcia, że trzeba po prostu patrzeć, czy można, czy nie można. Czy jest stop, czy jest zakaz wjazdu, czy zakaz ruchu, czy jest trójkąt. No.
1: Jeżeli nie na pamięć, to jest przekleństwo, zwłaszcza przy okazji na przykład maratonów w mieście albo świąt, kiedy się zmienia organizacja ruchu. I to jest.
0: Dokładnie tak.
1: To od razu wychodzi i to jest moment. Jeszcze z takich naszych błędów, naszych kierowców, to też moim zdaniem się zdarza nieśledzenie zmian przepisów. One niestety, na szczęście i nieszczęście, się często zmieniają. I regulacje ruchu, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. O, to się dopiero no,
0: to
1: dzieje.
0: To jest w ogóle Armagedon. To tak, jest w ogóle straszne. To jest straszne. No, w ogóle poziom tych... w ogóle ja uważam, że tak, jako ogrodnik w ogóle, to uważam, że w ruchu drogowym między tymi kilkoma grupami użytkowników, czyli hulajnogiści, rowerzyści, jacyś tam skejciarze, piesi, i kierowcy, to powinna zapanować jakaś taka no, większa symbioza. Jak w przyrodzie, no. Ale no niestety tego nie ma, bo jak ktoś siedzie na rowerze, to ma normalnie wyrąbane na tego, co idzie samochodem. I odwrotnie, nie? I to jest właśnie, to jest fenomen, że zawsze ten punkt widzenia zależy od tego punktu siedzenia. Jak siedzimy za kierownicą samochodu, to mamy zupełnie inne postrzeganie tych wszystkich innych i odwrotnie. Ale w ogóle wielkim problemem to jest naprawdę brak, ten kompletny brak tej edukacji, jeżeli chodzi właśnie o to właśnie dobre współdziałanie na drodze. No, czy pieszy wie na przykład, pieszy, który zbliża się do przejścia dla pieszych i widzi, że nadjeżdża samochód. Ten pieszy nie ma pojęcia, że ten samochód, jadąc 50 na godzinę, w czasie swojej reakcji, czyli około jednej sekundy, on przejdzie 14 metrów. Pokażcie mi pieszego, słuchajcie, kochani, który wie, że kierowca przejedzie 14 metrów, zanim w ogóle zacznie hamować. Zanim zacznie hamować, no kto to wie? No i teraz taki gość w kapturze, no w jakimś słuchawkach jeszcze, albo patrzona w telefon, wchodzi normalnie na ten, bo tam kątem oka zobaczyła, że chyba zauważy i zahamuje. I są tragedie, no ja tutaj taki, tak gadamy dość chaotycznie, ale to naprawdę cały czas uważam, że tutaj te przyczyny tragedii to leżą właśnie w tym kompletnym braku edukacji, to jest główna przyczyna, a druga przyczyna to w takim, że tak powiem, umiarkowanie z przymrużeniem oka traktowaniu przepisów i prawa. No ja jeżdżę rowerem bardzo dużo, przejeżdżam koło takiego skrzyżowania, gdzie jest stop. Na 10 aut jedno się czasami zatrzyma, a czasami żadne. Oni to wszystko mają gdzieś tam, no. Jak to wy, młodzież, mówicie, wyrąbane. No.
1: To już nawet nie ja, to jeszcze młodsze pokolenie. Dlaczego poruszam temat tych młodszych i tych, którzy dopiero siadają za kierownicę, dopiero gdzieś właśnie wysiadają z samochodu, są pierwsi i zapominają o całej reszcie? Dlatego, że ci młodsi, to pokolenie teraz, które jest, zaryzykuje stwierdzenie, gorzej jednak przygotowane do jazdy niż to starsze pokolenie, za moment też będzie starszym pokoleniem i będziemy mieli jeszcze większy problem. Zatem
0: to prawda.
1: Tego niestety nie nadrobimy, a jedyne, co możemy zrobić, to apelować, prosić, edukować. Pan
0: tak jest, dokładnie.
1: Też...
0: Cały czas przypominać, jeszcze raz przypominać.
1: Pan jest twarzą bezpiecznej jazdy.
0: Ja?
1: Oczywiście.
0: Ja nie wiem.
1: Ja
0: z taką
1: wiem.
0: Twarzą, z taką twarzą? Teraz się chyba nie.
1: Absolutnie tak. Człowiek, który promuje bezpieczną jazdę. Człowiek, który...
0: No promuje, to prawda, no to promuje. No twarzą może nie jestem, ale promuje, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest mój biznes. To jest mój biznes, bo jeżeli ty będziesz jeździła i kolega jeden, kolega drugi, jeszcze tam 10 innych, będziecie lepsi technicznie, będziecie lepiej przygotowani do tego uczestniczenia, dobrego uczestniczenia w ruchu drogowym, to ja jestem jestem bezpieczniejszy. Ja dzięki temu, że ja 20 parę lat pracuję jako taki gość specjalny, jako instruktor w szkołach doskonalenia techniki jazdy, to ja dopiero po paru latach, jak zobaczyłem, jaki jest poziom polskich kierowców, którzy mieli prawo jazdy. Częściowo byli to kierowcy, mówię o tych szkołach doskonalenia techniki jazdy. Byli to kierowcy zawodowi, byli to kierowcy amatorzy, były to panie, byli to panowie, no w różnym wieku. I jak ja zobaczyłem, jaki jest poziom tych ludzi, to ja mówię, Boże, to są przecież wtórni analfabeci. Jak to dobrze, że trafiłem do tych szkół doskonalenia techniki jazdy, bo dzięki temu ja wiem, kto jest wokół mnie na drodze. Ja wiem, z kim ja jestem na drodze. No i to trzeba wiać. To trzeba wiać.
1: No właśnie, wtedy na rower i do lasu. Panie Macieju, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten czas, no, za tę wiedzę.
0: To jest śmieszne, ale straszne, naprawdę.
1: Ale taką mamy niestety rzeczywistość. Trzeba korzystać z wiedzy tych, którzy po prostu wiedzą lepiej. Na przykład Maciej Wisławski.
0: I uczmy się po prostu normalnie. No.
1: I nie bójmy się tego, bo każdy wiek na naukę jest dobry. Dziękuję bardzo.
0: Dokładnie. Tylko, że z kolei ja to mówię tak, po co się uczyć, jak człowiek i tak głupi umiera? To bez sensu.
1: A właśnie, że z sensem. Będziemy to traktować tylko jako małą anegdotkę na koniec, a wszystko, co wcześniej, bierzemy sobie mocno do serca. Wszystkiego dobrego, dobrego i spokojnego wieczoru.
0: No, dziękuję bardzo i dobrej nocy. Pozdrawiam ze Skierniewic, pa, pa.
1: Pozdrawiam serdecznie, Maciej Wisławski, pilot rajdowy. Ten, który wie, jak bezpiecznie jeździć. Proszę wziąć sobie do serca wszystkie te słowa, które padły w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Dobrego i spokojnego wieczoru. My się słyszymy za tydzień, a po 23:00 to się dopiero będzie działo u Pawła Krzemińskiego. George Orwell, literacki diagnosta XX wieku. Gościem Bartłomiej Zborski.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Przez najbliższe dwie godziny będziemy razem. Dzisiaj temat może nieco odmienny od tych, które zazwyczaj pojawiają się w Nocnych Światach, bo dominuje tutaj tematyka duchowa, psychologiczna i dotycząca budowania relacji, ale i historię najnowszą, i literaturę od czasu do czasu sporadycznie goszczę tutaj w Nocnych Światach. Tak i dzisiaj będzie, łącząc te dwa tematy w jedną osobą, twórcy, jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku, George'a Orwella. O nim właśnie rozmawiać będziemy, o George'u Orwellu jako literackim diagnoście XX wieku, a w szczególności jego totalitaryzmów. Gościem programu przez najbliższe dwie godziny będzie Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Dobry wieczór, witam pana.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Siedliśmy sobie przy herbatce i to taka orwellowska atmosfera się zrobiła od razu, bo Orwell napisał sporo o herbacie.
2: No, taka orwellowska to nie bardzo, bo to jest podanie znakomitej zresztą herbaty przez pana w torebce, to uchybienie jest jednemu z sześciu słynnych punktów Orwella, oparzeniu herbaty. Nie, herbata znakomita, bardzo smakuje i tak dalej, natomiast on napisał kilka esejów o kuchni angielskiej i napisał taki śmieszny, ale bardzo często cytowany, bardzo często przedrukowywany, tłumaczony na wiele języków świata szkic Nice Cup of Tea, czyli filiżanka znakomitej herbaty, gdzie podał 6 złotych reguł parzenia herbaty, plus jeszcze takie ogólne i szczególne wskazówki dotyczące podawania i picia tego angielskiego, jakże orwellowskiego napoju. A ja powiem, jeszcze wspomnę tutaj, że jak w stanie wojennym ja prowadziłem, byłem jednym z prowadzących taką podziemną oficynę wydawniczą, to zapraszaliśmy się na herbatkę orwellówkę przy niecnej, kreciej robocie i obalaniu ustroju. Była to herbata, przyjść na herbatę orwellówkę, na orwellową znaczyło kolejne spotkanie redakcji Biblioteki Historyczno-Literackiej. Natomiast wracając do Orwella, otóż jest to rzeczywiście według niego napój brytyjski, czysto brytyjski, pity koniecznie z mlekiem i broń Boże herbatę do mleka, tylko mleko do herbaty. Na dzbanuszku musi być obowiązkowo, jak on stoi na czajniku i się grzeje, jakaś rękawiczka z materiału albo ręcznik.
1: Ocieplacz.
2: Tak? Ocieplacz. W czasie tego naparzania herbaty trzeba parokrotnie imbrykiem potrząsnąć, żeby ona była jeszcze lepsza. No i ona musi mieć tam, wymienia Orwell w tym szkicu, kryteria, jaki to smak, jaki wygląd, jaki zapach, jaki kolor musi być. I aha, jeszcze jedna sprawa, chińska, broń Boże, chińska herbata nie jest tak energodajna i tak smaczna jak indyjska, a najlepsza jest cejlońska.
1: Cejlońska, no to już nie indyjska.
2: To już nie indyjska, ale nigdy takiej herbaty nawet w najtrudniejszych latach w Wielkiej Brytanii nie brakowało, dlatego on mógł napisać taki ten esej krótko po wojnie, kiedy ze względu jeszcze bardzo długo w Anglii, ze względu na wojnę, ze względu na problemy z żywnością było jedzenie na kartki, herbata była na kartki, nabiał był na kartki, owoce były na kartki, natomiast mogło brakować owoców na te kartki i mleka, ale herbata musiała być zawsze, no bo jakby nie potrafiliby sobie Anglicy takiej sytuacji wyobrazić, żeby herbaty zabrakło.
1: No, pewnie dzięki tej perle w koronie Imperium Brytyjskiego, czyli Indiom, Brytyjczykom herbaty nie brakowało. A jak Orwell odnosił się do kolonializmu brytyjskiego?
2: Nienawidził kolonializmu, ale zawsze podkreślał, że to, że jak to kiedyś napisał, pedałkowaci poeci mogą pisać wiersze o wzniosłych sprawach, oni zawdzięczają pracy kulisów w koloniach brytyjskich i muszą sobie z tego zdawać sprawę. I wskazywał na to, że całe bogactwo Anglii, cała podstawa imperium, to ona, podstawą tego imperium, podstawą tego bogactwa, to jest krew i pot pracujących tak zwanych kolorowych w imperium, nad którym, prawda, słońce nie zachodzi. No, aczkolwiek, co tu dużo mówić? No, ja tu nie chcę użyć słowa, że był piewcą tego imperium, ale on należał do tych pisarzy wywodzących się właśnie z tradycji. Sam się urodził w Indiach.
1: No właśnie, w Bengalu.
2: W Bengalu, w Motihari, gdzie jest muzeum orwellowskie. Bardzo skromne zresztą, no ale jest. I zawsze jakby ta tradycja imperialna, ale taka tradycja, no powiedzmy, tych rodzin angloindyjskich była mu bardzo bliska. On to, takie rodziny opisał w powieści Brak Tchu, którą ja tam swego czasu przełożyłem, to się ukazało u nas w Polsce. Ale jak mówię, ogólnie to oczywiście był przeciw kolonializmowi i był za niepodległością Indii, miał wielu przyjaciół w gronie działaczy partii, indyjskiej partii kongresowej. No, historia się nie potoczyła tak jak on sobie to wyobrażał, jak on by sobie tego życzył. Te rozmaicie było z krajami, byłymi koloniami brytyjskimi, zwłaszcza z Indiami, no ale to już jest inna historia, jak mawiał Kipling, ulubiony poeta Orwella.
1: Książka George Orwell jako autor, a tytuł Gandhi w brzuchu wieloryba. To najnowsza pozycja przetłumaczona przez pana. Wiele tutaj esejów, bardzo różnych, które dotyczą, no i chociażby kina, recenzji filmowych, także są szkicami postaci znanych literatów. Tutaj Jacka Londona wymienię. Dlaczego akurat takie rzeczy, takie utwory pan wybrał do tej książki, różnorodne?
2: Dlatego, że to znaczy tak, po pierwsze sprawa tytułu. Otóż Gandhi nigdy nie był w brzuchu wieloryba. I
1: właśnie,
2: jest
1: bo to raczej z Jonaszem się kojarzy.
2: Tak, skojarzy się z Jonaszem i słusznie, natomiast jest to, chodziło o chwytliwy tytuł na fajną okładkę książki, który ma zachęcić czytelników do kupienia, do przeczytania. Ja chciałbym pokazać, zawsze pokazuję w tłumaczonych przez siebie zbiorach Orwella, takiego Orwella różnorodnego. Od Orwella, autora reportaży wcieleniowych, przez Orwella eseistę, felietonistę, recenzenta książek, recenzenta filmów, do autora takiej listy podobnej trochę do listy Wilsteina polskiej, tylko tam chodziło o coś zupełnie innego. W jeszcze innym zbiorze Orwella pokazałem Orwella jako autora słuchowiska radiowego Czerwony Kapturek, bo należy pamiętać, że Orwell był pionierem takiego i chyba nawet twórcą takiego słuchowiska radiowego rozpisanego na głosy. Czegoś takiego przed nim nie było. On pracował w czasie wojny, 2,5 roku pracował w BBC i on taki gatunek stworzył. Przerabiał rozmaite dzieła literackie na słuchowiska, już to dla dzieci, już to dla dorosłych.
1: Orwell, który jest recenzentem filmowym, jaki odbiór miał wśród jego kolegów po fachu, piszących również, czy wśród odbiorców jego recenzji?
2: Ja tutaj od razu mówię, że zgodnie wszyscy jego biografowie i czytelnicy powtarzają, że no, on był genialnym powieściopisarzem, świetnym eseistą, ale recenzji filmowych to trochę tak pisać nie umiał, a niemniej chciałem takie przykładowe pokazać. Znaczy, nie znał się na kinie, miał duże braki właśnie w dziedzinie wiedzy o filmach, o reżyserach, o aktorach też. Natomiast no, chciałem tutaj też podkreślić jakby to, że zamieszczając te eseje, że jednak coś takiego pisywał, może w charakterze potboilers, czyli tak zwanych no, hałtur, za które dostawał kasę, prawda? Bardziej mu wychodziły recenzje teatralne, no a przede wszystkim recenzje powieści.
1: Niemniej spośród jego licznych publikacji, książek, utworów większych, to dwie weszły do kanonu literatury światowej, nie tylko XX wieku, ale myślę, że można by je spokojnie umieścić w kategorii najlepszej literatury wszechczasów. czyli rok 1984 i folwark zwierzęcy, które no, są bardzo wnikliwą, ale i ostrą diagnozą XX wieku, a w szczególności jego totalitaryzmów.
2: Tak, od angielskiej herbaty do tych powieści była u niego droga długa i można powiedzieć wyboista, nierówna, no ale zostawił nam może nie tyle prognozę, chociaż to właściwie rok 84 i folwark zwierzęcy uchodzą za prognozy, na przykład dziennik The Guardian w plebiscycie rozpisany przez dziennik The Guardian, rok 84 został uznany za powieść najtrafniej oddającą sens XX wieku, ale to raczej nie prognozy, tylko przestrogi. On napisał w takim tekście, już nie pamiętam, czy to był list, czy to był chyba tekst drukowany, że to wszystko zależy, nie pozwól na to, to wszystko zależy od ciebie, możesz to odwrócić, to dotyczyło, możesz temu zapobiec, żeby to nie przyszło. To dotyczyło roku 84, że to wszystko zależy od was, od nas.
1: Wierzył w to, że szeroki ruch społeczny jest w stanie zmienić bieg polityki?
2: Jeżeli jest nadzieja, to jest ona w proletach. To jest to hasło właśnie z roku 84. Wbrew pozorom tak. A dlaczego mówię wbrew pozorom? Bo uważano, znaczy on uchodzi za pisarza takiego głęboko pesymistycznego i dalekiego od tego, żeby widzieć jakieś światełko nadziei na świecie, który się, straciwszy fundament w postaci religii, w postaci przyzwoitości i tak dalej, żeby losy tego świata mogły jakoś jeszcze się zmienić na lepsze, ale on uważał, że tak. Pytanie tylko, czy ta rzeczywistość, która no powojenna, której on nie dożył, to czy on, jakby on to widział i jakby czym byłaby dla niego, no nad tego się nigdy nie dowiemy. Niestety on umarł bardzo młodo, w wieku 47 lat. Bardzo wielu zastanawiało się, co by było, gdyby on dożył, prawda, na chociażby roku 84.
1: No właśnie, też zmarł w pełni sił twórczych, biorąc pod uwagę liczbę jego publikacji, które zamknęły się w wieku 47 lat, kiedy umierał. No to pewnie, biorąc pod uwagę progresję, to byłoby ich dużo więcej.
2: Byłoby ich dużo więcej, ale może też nie można tego wykluczyć, że do końca życia żyłby z potężnych tantiemów za rok 84 i za folwark. Te tantiemy wystarczyły na dostatnie życie jego żonie, Sonny Brownell, którą ona była redaktorką w piśmie Horizon. On ją poślubił na łożu śmierci i ona sobie z tych pieniędzy bardzo wygodnie żyła, zresztą pod koniec życia w alkoholizm popadła. Nie wiadomo, przypuszczalnie by pisał, natomiast jakby pisał i po jakiej stronie by stanął, za kim by się opowiedział, no to tylko możemy się domyślać. I praktycznie biorąc, ci wszyscy biografowie Orwella, którzy pisali o nim, dziennikarze, to bardzo chętnie się tego domyślali na rozmaite sposoby.
1: Jednak trochę pisarz zagadka. George Orwell, literacki diagnosta XX wieku. O nim dziś rozmawiamy w Nocnych Światłach. Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella, jest Państwa i moim gościem. Wracamy za chwilkę po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dziś o George'u Orwellu rozmawiamy. Jako literackim diagnoście XX wieku gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Wspomniał pan o Huxleyu, o Nowym Wspaniałym Świecie. Właściwie gdyby zestawić te wszystkie trzy tytuły wymienione przez pana, czyli Folwark Zwierzęcy, rok 1984 i wspomniany Nowy Wspaniały Świat, no to one wszystkie wpisują się w taki nurt antyutopijny i właściwie gdyby spojrzeć na ich główną myśl, to jest walka idei wolności z porządkiem status quo, które wynika z systemu politycznego i społecznego. Tylko każdy pokazuje to w inny sposób.
2: Pokazuje w inny sposób i pokazuje inne jakby rozwiązania stosowane w praktyce po to, żeby tę wolność stłumić. No tak już tutaj trywializując zupełnie, rok 84 to jest, jak zresztą sam Orwell napisał, to jest but miażdżący ludzką twarz bez końca i bez końca. No Huxley wiadomo, to jest rozrywka i hodowla ludzi w probówkach, natomiast Folwark Zwierzęcy to jest to, że to jest zdradzona rewolucja, to jest przejęcie przez świnie rządów na folwarku i jakby zamiana idealnego ustroju równościowego, wolnościowego i tak dalej w srogą dyktaturę. Zresztą ja tutaj chciałem poruszyć taką ciekawą rzecz, mianowicie proszę zwrócić uwagę, że nie było w zasadzie żadnych kontynuacji tych trzech powieści, tych trzech utworów. To znaczy oczywiście no jest kontynuacja Folwarku, o której wspomniałem. Nie słyszałem, żeby ktoś napisał kontynuację Nowego Wspaniałego Świata. Natomiast słyszałem o istnieniu kontynuacji roku 84, a polega to, i treść polega na tym, że główny bohater, ten prześladowany Winston Smith, jakoś tam przeżywa. Partia upada, on działa w partyzantce, również przeżywa wojnę ciężką, staje na czele rządu i wprowadza taką dyktaturę, przy której tamta poprzednia to kaszka z mleczkiem była, więc...
1: Tylko pada jabłko od jabłoni.
2: Tak, różnie, nie znam tej książki, ja szukałem bardzo długo, nie znalazłem ani autora, ani tytułu. Wiem, że od paru osób ze schedy, zarządzających schedą spadkową po Orwellu, wiem, że coś takiego istnieje. No, ale może to jest rzecz prześmiewcza. Natomiast wracając do pana pytania, tak, to jest taka wielka triada literatury, może nie antyutopijnej, tylko literatury dystopijnej. To jest utopia Arebur, czyli pokazanie tego bagna i przepaści, ku której nieuchronnie zmierza nasz świat z trzech rozmaitych perspektyw.
1: No tutaj można by jeszcze dodać Zamiatina, powieść My, prawda?
2: Zamiatina, powieść My. I ciekawa rzecz zresztą dotycząca Orwella, bo jeden z jego biografów napisał, że on, gromadząc materiały do roku 84, wzorował się na takiej bardzo mało znanej powieści, takiej no, autorki, która popadła w zapomnienie. Ona się nazywała Baedekin, a książka się nazywała Noc swastyki. Ukazała się w latach 30. Ona jest o takim świecie utopijnym, w którym jakby kobiety są sprowadzone do roli maszyn do rodzenia, a mężczyźni zupełnie wykastrowani, natomiast rządzi światem taka grupa, kasta uprzywilejowanych takich prominentów, no nie będę się tu wdawał w treść. Natomiast Orwell rzeczywiście znał ten noc swastyki i się najwyraźniej na tym wzorował. Tak, zresztą nawiasem mówiąc, ta pani Baudekin napisała jeszcze jedną powieść, która, no wypisz, wymaluj, seksmisja. Też o utopijnym świecie, w którym rządzą baby. No,
1: no ale to Ursula Le Guin też wśród pisarzy już drugiej połowy XX wieku sięgała po podobne wątki.
2: Sięgała, natomiast ja to mówię w kontekście, z czego właśnie korzystał, na czym opierał się, co znał Orwell, pisząc rok 84. Znał oczywiście Zamiatina, znał powieść My w przekładzie takiego jego przyjaciela, w przekładzie na angielski Gleba Struwego, który był takim lewicowcem rosyjsko-angielskim, on potem zmarł w Stanach Zjednoczonych. I zresztą Orwell napisał też bardzo dobrą, doskonałą analizę tej powieści w osobnym eseju, którego nie ma tutaj w tej antologii, jest w poprzedniej antologii esejów Orwella, którą ja też 2 lata temu przetłumaczyłem i wydałem. No, ukazało się to tutaj w Polsce.
1: Ale patrząc jeszcze też na klasyczną utopię, to można spróbować odnieść to do tego, co znajdowało się w kulturze jako ten prąd utopijny, który pokazywał pewne dążenia ludzkości do powszechnego szczęścia. Mamy wśród tych wymienionych tutaj tytułów przez pana, no tą dystopię, która raczej obrazuje no, nędzny los ludzkości, ale gdyby spojrzeć na przykład na Państwo Platona, czy Tomasa di Campanella, Miasto Słońca, albo chociażby no, tą sztandarową utopię Tomasa Mora, czy Francisa Bacona, Nową Atlantydę, to można by się zastanowić, dlaczego na przestrzeni lat, no setek, tutaj paru wieków, zaistniała tak wyrazista wręcz, można powiedzieć, różnica w obrazowaniu ludzkości i systemów społecznych i politycznych.
2: To znaczy, sprawa wygląda w ten sposób, że Orwell uważał wszelkiego rodzaju no, dążenia do zapewnienia ludziom wiekuistego szczęścia za coś, co jest szwindlem. Szwindlem takim w tym sensie, że to się zawsze kończy tym, że to szczęście jest wbijane kolbą karabinu. I jeżeli państwem rządzą filozofowie, no to się to tak skończyło, jak się skończył komunizm, prawda? No, komunizm to państwa komunistyczne to były teoretycznie rzecz biorąc oczywiście państwa rządzone przez wyznawców filozofii. Oczywiście ja to w cudzysłów biorę, bo tam się filozofią nikt nie przejmował. Natomiast tutaj chodzi o narzucanie ludziom czegokolwiek. Orwell znał doskonale wszystkie wymienione przez pana utopię i też kiedyś napisał taki esej właśnie, w którym nieprzetłumaczony na polski, jeszcze go nie ma w polskim przekładzie, w którym jakby rozłożył na czynniki pierwsze to wszystko, te wszystkie warunki, które musieli spełnić ludzie, żeby do tego wiecznego szczęścia dostąpić. A warunki, no to prawda była, już się za każdym razem wyodrębniała taka grupa tych, którzy te warunki jakby narzucali. No dla dobra wspólnego, dla szczęścia wspólnego i tak dalej. No a co z tego wynika? A co z tego wynika, to folwark zwierzęcy właśnie. To tak to ja widzę. Oczywiście tutaj też trzeba, no mówiąc zwłaszcza o Nowym Wspaniałym Świecie, trzeba wspomnieć o pewnej takiej tendencji w literaturze brytyjskiej, zresztą nie tylko brytyjskiej, lat 30., kiedy się wyłoniła pewna grupa pisarzy takich, którzy zerwali, ja mówię zupełnie już trywializując sprawę, zrywając ze starą tradycją, ze tradycją powiedzmy powieści wiktoriańskich czy postwiktoriańskich, georgiańskich, chcieli pokazać coś zupełnie nowego i coś bardzo szokującego. Takim pierwowzorem, takim pionierem tego był Herbert George Wells. Natomiast no Huxley to był taki, no przecież polskim odpowiednikiem Huxleya to był Słoniński przed wojną tutaj. Wyzwolony liberał, uzdolniony literacko, zapatrzony w lewicę i potrafiący napisać bardzo dobre powieści, prawda? To mniej więcej wyglądało. Jest teoria, że Orwell chciał napisać, on był śmiertelnie chory, podczas pobytu w Hiszpanii, no, on się tam nabawił choroby płuc, no, przez którą umarł przedwcześnie zresztą, mimo że był leczony antybiotykami. Ale jest taka teoria, poparta, no, bardzo skąpym materiałem dowodowym, natomiast, no, paru biografów twierdzi, że on chciał napisać też powieść później, po roku 84, która jakby była przeciwwagą roku 84. To znaczy, wiadomo na pewno, że chciał napisać powieść o Katyniu, ale to jest osobna sprawa wynikająca z jego znajomości z Józefem Czapskim, ale że rzeczywiście on chciał coś takiego napisać. No, jakby to wyglądało, to my zupełnie o tym nie wiemy nic, bo to są tylko wzmianki pochodzące od osób trzecich, ale ja osobiście to wątpię, czy to by, no, po pierwsze przyniosło mu taki rozgłos, po drugie, czy jakby to wyglądało właśnie na tle roku 84. No, historia literatury nie zna przypadków, że jakby sequel napisany do jakiegoś bardzo wybitnego dzieła, żeby on przewyższył to dzieło, albo żeby był równie chętnie czytany. Więc wolę tylko myśleć, że jaka to szkoda, że on tej powieści nie napisał, i wolę też myśleć, jaka to szkoda, że nie napisał powieści o Katyniu. Bo z tego, co rzeczywiście zamierzał napisać, pozostały kilka stron tekstu i plan powieści, długiej powieści, to się nazywa, no, to jest gatunek takim pośredni między nowelą a powieścią, historia spalarni. I w moim swoim poprzednim wyborze Orwella ja przetłumaczyłem właśnie i te kilkanaście stron i plan tej powieści, ale to się rzecz dzieje na styku Birma, Anglia. Więc też nie wiadomo, jakby to czytelnicy odebrali po roku 84.
1: Niemniej, gdy patrzymy na Orwella jako diagnostę XX wieku, może nawet lepiej powiedzieć diagnostę totalitaryzmów, które, no, jak dobrze wiemy, zarysowały się w sposób tragiczny w poprzednim stuleciu, to gdy patrzeć na obecną sytuację, na przykład dzisiaj, gdy Rosja dąży do odbudowania mocarstwowej pozycji, to co pisał Orwell wydaje się, no, być po prostu uniwersalną prawdą o systemach politycznych i społecznych. Pewnie gdyby przyjrzeć się historii na całym jej znanym nam na tyle przebiegu, to zobaczymy, że satrapów nie brakowało. I gdyby pokusić się o przełożenie tego na język poszczególnych kultur i czasów, no to nie tylko lata cywilizacji XX, XXI wieku by się w niej zmieściły, w tej powieści jednej, drugiej czy trzeciej, tych w ogóle dystopiach, które tutaj wymieniliśmy, ale cała historia ludzkości.
2: Tak, ale wie pan, kiedy był w roku 84, no, tutaj w Polsce za wiele wtedy materiałów nie docierało, ale coś tam docierało. Kiedy targi we Frankfurcie, wielkie targi książki, nazywały się Orwell 1984 i masa ukazała się materiałów wtedy o Orwellu, o roku 84, to ja doskonale pamiętam, że powiedzmy to pismo, które redagował Leopold Tyrmand wtedy, pisząc o Orwellu, no, pisało, gdyby dożył do roku 84, to z jakimże sadystycznym uśmiechem by kroił na części obślizgłe myśli lewaków i socjalistów. Natomiast w pismach lewicowych ja czytywałem, że jakby dożył do roku 84, to jakby przejeżdżał się po przemówieniach amerykańskich prezydentów dokładnie chodziło o amerykańskich prezydentów i amerykańskich ideologów tak zwanej nowej prawicy. Więc tego Orwella, to zawsze, z Orwellem tak zawsze było, że obie strony chciały go sobie przywłaszczyć. I jeden z biografów Orwella, Taylor, którego biografię też przetłumaczyłem na polski, napisał, że to jest tak jak z Dickensem w tym eseju Orwella właśnie o Dickensie, że Orwell to był takim pisarzem, którego zawsze warto kraść. I kradli go, obie strony go kradły. Więc ostrożnie z tym, bo nie wiadomo. I też to jest właśnie, wszyscy tego żałują, że on urodził się w 1903 roku, więc w roku 84 łatwo sobie policzyć, ile by miał lat, ale by był zapewne w pełni władz umysłowych i w pełni sił. I wszyscy właśnie tego żałują, że on nie dożył no przynajmniej roku 84, i wszyscy się zastanawiają, co on by sadystycznym uśmiechem, jak to napisano w tym piśmie, kroił. Czy lewice, czy prawice, czy może jednych i drugich.
1: To zostańmy z tą myślą na chwil kilka. Teraz krótka piosenka, a do rozmowy wrócimy za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku. Bartłomiej Zborski jest gościem państwa i moim, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: W Nocnych Światach dziś o George'u Orwellu rozmawiamy jako literackim diagnoście XX wieku. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości Orwella.

0: zwycięzca z obozu, ze zwycięskiego obozu po wojnie, Fugitive from the Victory Camp. On był lewicowcem, socjalistą w dawnym, uczciwym tego słowa znaczeniu, takim socjalistą XIX-wiecznym. On się zawsze zastanawiał, dlaczego brytyjscy intelektualiści to akurat sobie wybrali taką odmianę socjalizmu, która wymaga zaprzaństwa umysłowego, kłamania i rzucania kalumni na innych i jeszcze ślepego uwielbienia dla Stalina i dla Związku Radzieckiego. On był socjalistą w takim sensie, w jakim na przykład był socjalistą u nas w Polsce Pużak, czy działacze przedwojennego PPS-u. Uczciwi ludzie w starym, dobrym stylu, takim XIX-wiecznym, i takim pozostał do końca. Pozostał wierny ideologii lewicowej. Od razu mówię, nie wierzył w Boga, ale wierzył w Kościół i wierzył w religię.
1: Właśnie, tutaj kolejny paradoks mamy.
0: Ja to napisałem specjalnie właśnie na skrzydełku tej książki, bo on uważał, że cywilizacja XX wieku, skoro został z niej usunięty Bóg, usunięta religia, to została usunięta ta opoka, to podłoże, to fundament cywilizacji zachodniej, po której zaczęliśmy się, ja też to trywializuję, ale on tak napisał, zaczęliśmy się osuwać w brudne bajoro. I wyrugowanie tego ze świadomości, tych rzeczy ze świadomości ludzkiej, no, wyprodukowało takich ludzi jak bohaterów roku 84. On, jak mówię, nie wierzył w Boga, natomiast jednym z jego życzeń pośmiertnych było, żeby go pochowali na kościelnym cmentarzu. No, jakby zostało to spełnione. Ma bardzo skromny grób na cmentarzu pewnego kościoła anglikańskiego. Ja tutaj zresztą w tym zbiorze Gandhi w brzuchu wieloryba zamieściłem taki szkic jego o ideologach i myślicielach chrześcijańskich, gdzie on analizuje, powiedzmy, sylwetki tych ludzi, którzy reprezentowali rozmaite odmiany chrześcijaństwa. No, z czasów Orwella oczywiście, to są już wiele spraw, to już są rzeczy archaiczne. To tutaj też zachęcam do lektury, zwłaszcza tego, co Orwell o Chestertonie tam napisał, bo to jest też bardzo znaczące dla niego.
1: Niemniej, co by nie mówić, mimo wszystkich sprzeczności i, no, można powiedzieć, w pewien sposób nawet oceniając to jako niekonsekwencje w postawach, to trzeba powiedzieć, że Orwell wywarł bardzo istotny wpływ nie tylko na brytyjską kulturę, ale w ogóle na całą współczesną kulturę, bo taki przymiotnik orwellowski dotyczy właściwie dzisiaj wielu określeń, które mówią o systemach politycznych zagrażających jednostce bądź całym społeczeństwom, a szczególnie w zakresie prywatności. No, a takie stwierdzenia jak Wielki Brat patrzy, czy na przykład wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze, no to one funkcjonują w słowniku takim powszechnym, w codzienności.
0: Funkcjonują w słowniku powszechnym, w codzienności. Zresztą tak, również takie wyrażenia jak zimna wojna, to twórcą tego był Orwell. O ile pamiętam, w eseju Ty i bomba atomowa. Również kultura popularna, to jest też termin popular culture, stworzony przez Orwella.
1: Zresztą kultura popularna bardzo chętnie zaanektowała stwierdzenie zwrot Wielki Brat, chociażby w programach telewizyjnych, prawda?
0: Tak.
1: Big Brother.
0: Tak. I większość ludzi na ogół nie wie, skąd pochodzi ten Wielki Brat. Natomiast Orwell był również prekursorem badań nad kulturą popularną i nad kulturą masową i sam był jakby wielkim znawcą kultury popularnej, no, lat 30., 40., powiedzmy, ta kultura popularna wtedy to zupełnie, to są rzeczy księżycowe dzisiaj, ona zupełnie była inna niż teraz, natomiast on tutaj poświęcił taki bardzo znany, znaczący esej Raffles i Panna Blendish, tej kulturze popularnej, zwłaszcza amerykańskiej, który tutaj się znajduje w tej antologii. I poświęcił ten esej zgubnemu wpływowi amerykańskiej kultury masowej i popularnej na kulturę europejską.
1: Znaczy,

0: nie był, można powiedzieć, jednokierunkowy w ocenie rzeczywistości. Bo krytykował i totalitaryzm sowiecki i hitlerowski, nazizm, komunizm, ale Amerykanie i szeroko pojęta gospodarka rynkowa, kapitalizm szerzej ujmując, no też oberwało od niego.
1: Oberwało od niego, zresztą on pisał wielokrotnie o Ameryce, o literaturze amerykańskiej, o społeczeństwie amerykańskim. Jest taki jego esej, znowu tutaj, nie w tym zbiorze, tylko w poprzednim, Powrót z Bengal, poświęcony Stanom Zjednoczonym przed wojną domową. Że to był, on tam, ja tak z pamięci cytuję, że to był kraj idealnego kapitalizmu, że każdy miał równe szanse, a jeżeli ktoś ciężko pracował, to mógł być pewien, że zarobi na godziwe życie, a nawet że się wzbogaci. I nie było dwóch rzeczy, dwóch koszmarów obecnych czasów, czyli wszechobecnej kontroli państwa i bezrobocia. I dla niego Stany Zjednoczone i były, on tam pisze wcześniej, że były podziały klasowe i majątkowe nawet wyraźniejsze niż obecnie, ale żadna grupa społeczna, z wyjątkiem być może Murzynów, nie znajdowała się w rozpaczliwej sytuacji. I jeden z polskich krytyków literackich, pan Krzysztof Masłoń, on to zauważył właśnie że Orwell socjalista, prawda, tutaj pisze o idealnym kapitalizmie, ale to właśnie proszę przeczytać ten esej do końca, to jest jakby w całości, to jest jakby apoteoza wolnego kraju, wolnego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych właśnie do wojny domowej. W innym miejscu pisze, że to był taki kraj, gdzie jak ktoś się zatrudni, nie podobał mu się szef, to dawał mu w mordę i jechał dalej i się zatrudniał kogoś innego i nie było żadnego problemu. No ale to się skończyło.
0: Wiele źródeł twierdzi, że takim przełomowym momentem w życiu Orwella był jego udział w wojnie domowej w Hiszpanii.
1: Przełomowym momentem, bo on tam na własnej skórze poznał, co to jest ten właśnie socjalizm w wydaniu sowieckim, totalitaryzm w wydaniu sowieckim i jak można kształtować dowolnie rzeczywistość według doraźnych potrzeb politycznych. On zresztą, bardzo ciekawa rzecz, on tam pisał bardzo obszerne dzienniki, które znajdują się w aktach KGB w Moskwie. Jeden z przyjaciół biografów Orwella widział to. To znaczy nie to, że tam może jest, że pewnie coś Rosjanie trzymają. On widział te dzienniki. Tylko nie przypuszczał, że to ma tak, że to może mieć taką dużą wartość, powiedzmy, literacką i, no jakby to nie poszło dalej jego zainteresowanie za tym. Ale wracając do Hiszpanii, no on to wszystko, o czym wspomniałem poprzednio tutaj przed chwilą, doświadczył tego na własnej skórze. Mało go tam nie zabili, musiał się ukrywać.
0: Tak, nawet snajper go postrzelił.
1: To go snajper postrzelił, to jest inna sprawa. To go postrzelił, no powiedzmy, przypadkowo zupełnie. Orwell był bardzo wysoki i on zawsze mu sprawiało trudności jakby schylanie się w okopach niskich, pod wzrost Hiszpanów. Hiszpanie no nie grzeszą wzrostem, te okopy były bardzo niskie, ale na niego jak pod koniec już kampanii, pod koniec wojny na niego polowali też na innych Anglików, na tych ochotników i jemu groziło rzeczywiście rozstrzelanie.
0: No tak, to i to groziło mu KGB chyba,
1: z
0: tak?
1: dwóch stron, to znaczy groziło mu to oczywiście ze strony jakby no stronników, powiedzmy, żołnierzy wojsk generała Franco, ale również byłych towarzyszy broni, którzy polowali na członków milicji POUM, bo Orwell, będąc w Hiszpanii, walczył w szeregach milicji takiej syndyka, powiedzmy, no syndyka, nie, takiej anarchistycznej partii hiszpańskiej POUM. Ja to odsyłam tutaj też do historii hiszpańskiej wojny domowej. Nie były to brygady międzynarodowe.
0: Zjednoczona Partia Robotnicza chyba, tak?
1: Zjednoczona Marksistowska Partia Robotnicza nie gwarantuje tutaj za poprawność, ale to była, to był drobny odłam takiej lewicowej, drobny odłam jakby lewicy. Nic nie miało to wspólnego z brygadami międzynarodowymi. Zresztą on w hołdzie Katalonii dosadnie się wyraża o brygadach międzynarodowych i o tym, co tam widział również i o ludziach, których tam spotkał. No. Niemniej tam też inaczej powiem, hołd Katalonii to jest też, to jest nie tylko przekrój przez całą sytuację polityczną, cały kalejdoskop polityczny ówczesnej Hiszpanii i ówczesnej sytuacji wojennej w Barcelonie, w Katalonii, ale jakby pierwsze w dziejach literatury europejskiej studium totalitaryzmu, studium narzędzi totalitarnych, którymi się posługują. Sprowadza się to wszystko do tego, że jest to nauczanie sposobu myślenia ludzi w zależności od doraźnych i konkretnych potrzeb politycznych, które się mogą zmieniać, że jak partia mówi, że 2 razy 2 jest 4, a za tydzień, że 2 razy 2 jest 5,5, to trzeba to przyjmować jako niewzruszony pewnik. Orwell tam zresztą pierwszy raz wspomina chyba o tym, że psa w cyrku tresuje się okładając go batem, ale prawdziwie wytresowany pies to skacze bez bata. Tylko czytam na widok bata, prawda? Więc to jest jakby takie pierwsze studium, pierwszy obraz totalitaryzmu, metod, jakimi się posługuje totalitaryzm w literaturze zachodniej.
0: No w gruncie rzeczy można to nazwać taką kroniką zbrodniczej działalności NKWD i GRU.
1: NKWD i GRU, tak, ale również ich brytyjskich sojuszników w postaci zakłamanej i sprzedajnej inteligencji brytyjskiej, intelektualistów brytyjskich, którzy się, wielu z nich się tutaj znaleźli na tak zwanej liście Orwella, którą też przetłumaczyłem i tutaj...
0: Tak, on tam mówi, że jest w stanie wymienić przynajmniej 100 osób, które by przeszły na stronę
1: w razie
0: zaanektowania Wielkiej Brytanii.
1: Nie tylko, znaczy przede wszystkim przez Hitlera, ale również przez Stalina to jest to jakby lista. No to znaczy, to dużo tutaj o tej liście można by powiedzieć, ale no rzeczywiście zawierała takie nazwiska, bardzo wiele takich nazwisk, tu potem się okazało w latach 80., 90., że panowie za pieniądze donosili, krótko mówiąc, no.
0: Byli agentami.
1: Byli agentami, ale to i wynikało nie tylko z chęci zarobku, z chęci zrobienia kasy, ale również no, z przyczyn ideologicznych, prawda? On tutaj pisze na przykład o dwóch takich ludziach, którzy byli w otoczeniu polskiego emigracyjnego rządu podziemnego. Jeden i drugi okazał się agentem potem. Po latach to wypływało dopiero.
0: Dzisiaj o George'u Orwellu rozmawiamy, literackim diagnoście XX wieku, jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Półmetek Nocnych Świateł właśnie się zbliża, północ niebawem, tak więc wracamy do Państwa za chwilę po paru piosenkach. Już po północy będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. These mist-covered mountains.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W dzisiejszym wydaniu rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Bardzo ciekawą rzecz pan zamieścił na skrzydełku książki. Takie zdanie: sport uprawiany na serio nie ma nic wspólnego z zasadami fair play, jest to wojna minus strzelanie. Mamy emocje sportowe na bieżąco, można powiedzieć, codziennie we wszelakich dyscyplinach. Mamy za sobą mecz z Gruzją chociażby ostatni, ale faktyczne jest to, że bardzo często, gdy czytam, słucham komentarzy sportowych, to jest tam niejednokrotnie dominująca frazeologia, batalistyczna.
2: Batalistyczno-wojenna. Tak. Tu akurat chodzi o jeden ze szkiców zawartych tu w zbiorze, dotyczący meczu piłkarskiego między podróżującym wtedy po Europie klubem Dynamo radzieckim, a Arsenalem Londyn, i w sposób bardzo przejmujący Orwell opisuje straszną atmosferę tego meczu i straszne jatki, jakie tam się wydarzyły. Choć przyznam, że żyjący profesor Peter Davison, wydawca tego monumentalnego wydania Orwella kilkunastotomowego, on też był na tym meczu przypadkowo i twierdzi, że tam aż tak źle nie było wcale. No, jak było, to trudno tutaj powiedzieć po tylu latach. Natomiast rzeczywiście dla Orwella sport taki masowy to była wojna minus strzelanie. On był zwolennikiem krykieta, znawcą krykieta, znawcą reguł krykieta i pierwszej reguły krykieta, że nie kop leżącego. Przy czym złośliwi dodawali, chyba że kopniesz go tak, że już nie wstanie. Natomiast tego typu imprezy jak walki bokserskie, zwłaszcza jak on tam kiedyś napisał, między białymi a czarnymi, jak mecze piłkarskie, gdzie wchodzi w grę nienawiść i w zasadzie wynik jest sprawą trzeciorzędną, że on się tym brzydził. I to w paru miejscach to napisał. Ja się tylko dziwię, że w roku 84 wśród licznych takich rozrywek zapewnianych przez rządzących, no i prolom, i członkom tej partii zewnętrznej, że tam właśnie nie było meczów, nie było rozgrywek jakichś piłkarskich, nic o tym nie, w każdym razie nie wspomina.
1: Tutaj warto jeszcze spojrzeć na takie epizody z jego życia, które mogą o nim świadczyć, że był, no nie można powiedzieć włóczęgą, ale kimś, kogo można porównać do Trumpa, takiego podróżnika przez życie, bo miał takie epizody, że był nauczycielem, pomywaczem, tak, trochę rolnikiem, żebrakiem, policjantem, tak, hodował drób. No.
2: Tak, i efektem tego jest książka Na dnie w Paryżu i w Londynie. Ja to przetłumaczyłem wiele lat temu już. A książka ta to jest taki jakby pół powieść, pół reportaż. I ona jest w literaturze, powiedzmy, europejskiej. Są tylko trzy takie powieści o kuchni, o restauracji, o tym, jak się robi jedzenie i jak się to jedzenie potem spożywa. To jest Kuchnia Harolda Pintera, Zaklęte rewiry Worcela tu w Polsce i właśnie ta Na dnie w Paryżu i w Londynie, gdzie pokazuje od podszewki, jak wygląda kuchnia, restauracja w eleganckich hotelach Paryża. I to, co pan mówił, rzeczywiście, on był policjantem nawet w Birmie, prowadził sklep wiejski, prowadził folwark, tak, prowadził gospodarstwo takie rolne. Gdy wybuchła wojna, w zasadzie był bez pracy i próżno się starał o jakby posadę, o wstąpienie, nie wiem, do sił paramilitarnych. Był chory. Już wtedy to ta choroba płuc dawała mu się we znaki. Był oczywiście w Home Guard, czyli w takim pospolitym ruszeniu, ale został radiowcem. Na chyba na 2,5 roku pracował w BBC, Zresztą stamtąd wziął ten słynny pokój 101, to był pokój nagrań BBC, który pokój 101 był w roku 84 pokojem najgorszych tortur. Nigdy właściwie nie miał takiego okresu, kiedy mógł swobodnie zżyć z kasy za tantiemy, za folwark zwierzęcy i za rok 84. To były mega bestsellery, ale on już wtedy umierał, już był na łożu śmierci. Kiedy w zasadzie pierwsze pieniądze, które wpłynęły za folwark, czy za pierwszą książkę, za folwark, on za to opłacił sanatorium w Szwajcarii, do którego już nie zdążył wyjechać, bo już było za późno, już umarł na krwotok płucny. Natomiast najbardziej skorzystała na tym żona jego, którą poślubił kobieta, redaktorka z wydawnictwa, którą poślubił dosłownie na łożu śmierci, i to jej się dostały potężne tantiemy z wpływów za książki, bo po roku 84 zaczęto wracać do innych powieści Orwella i zaczęto go masowo wydawać na całym świecie. Orwell, tu chciałbym powiedzieć, że zrzekał się wszelkich honorariów za tłumaczenia folwarku i roku 84 dla europejskich emigrantów z państw komunistycznych na Zachodzie. On za to nie brał kasy w ogóle.
1: Gdy tak przyjrzeć się jego życiu, to też stoi w dziwnym dysonansie do tego, że nie da się go określić inaczej, patrząc na jego twórczość, jako wybitnego intelektualistę i literata. Ten jego, dzisiaj byśmy powiedzieli, trochę hipisowski styl życia, wędrownika przez życie, nie do końca do tego pasuje. Poza tym, co wynika również z jego twórczości, niezbyt chętnie odnosił się do innych intelektualistów, do tego środowiska intelektualnego.
2: On niechętnie się odnosił do tych intelektualistów, których jakby przejrzał w takim sensie, że zobaczył, jakby potrafił to udowodnić, potrafił to wykazać, że za tym ich intelektualizmem, za tą ich ideologią stoi w gruncie rzeczy tylko ślepa lojalność wobec wielkiego brata tam na wschodzie i takiego pana z wąsami, który jakby państwem radzieckim rządził. Miał wielu przyjaciół wśród intelektualistów, których nazwiska nam być może mniej powiedzą niż nie wiem, nazwisko Bernarda Shawa, prawda? Gdy w czasie wojny i krótko po wojnie jeszcze nie był w szpitalu, on bardzo lubił obracać się w kręgach takiej bohemy literackiej, artystycznej, intelektualnej Londynu. Miał ulubiony swój pub, ulubiony stolik i tam przy piwku albo przysłuchiwał się dyskusjom, albo w nich też uczestniczył. Bardzo sympatycznie zresztą i z bardzo dużą życzliwością dla młodych, zupełnie nowego, młodego pokolenia, które dopiero po wojnie wchodziło na scenę literacką i powiedzmy na scenę intelektualną w Anglii. Natomiast ten hipisowski styl życia, on wychodził z założenia, że będąc policjantem w Birmie, to poznał tak dalece nędzę i upodlenie ludzkie, że postanowił tego zaznać na własnej skórze, jak to wygląda być tym underdogiem, jak to Anglicy nazywają, tym takim człowiekiem skopanym, bez pieniędzy, bez znaczenia i robiącego wysiłki tylko, żeby przeżyć.
1: Życie pod psem.
2: Żyć coś takiego, tak. Dlatego też był Trumpem, był włóczęgą. Był bezrobotnym, ale dzięki temu mamy jego wspaniałe eseje o życiu Trumpów, o życiu bezrobotnych, życiu włóczęgów. Tutaj w tym zbiorze Gandhi w brzuchu wieloryba jest jeden z nich w schronisku schronisko dla włóczęgów. I mamy oczywiście Na dnie w Paryżu i w Londynie, ale też kilkanaście innych rzeczy, reportaży wcieleniowych, znakomitych reportaży wcieleniowych. Ja tutaj znowu muszę odesłać, zaprosić do lektury innych zbiorów eseistyki Orwella. tych wcześniejszych.
1: Teraz może Orwell, a sprawa polska. Był generalnie za tym, żeby udzielano pomocy powstańcom warszawskim.
2: Tak.
1: Miał zamiar napisać powieść o Katyniu. Jak wiemy, nie ukazała się. Czy jakiś konspekt przynajmniej się zachował? Coś wiadomo na ten temat?
2: Zachowały się tylko świadectwa, jakby świadków epoki. On się przyjaźnił z Józefem Czapskim i to Czapski go poinformował. Jakby Czapski był dla niego źródłem wiadomości i źródłem całego tego sztafażu szczegółowego w roku 1984. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to, prawda, bo to nie wystarczy popierać, znaczy napisać felietonu, czy tam artykułu o powstaniu warszawskim, czy o procesie 16 Polaków, 16 przywódców Armii Krajowej, bo też jest znany taki jego tekst, ale on starał się również czynnie pomagać Polakom, no na tyle, na ile mu zdrowie pozwalało. On działał w takim komitecie wspólnie właśnie z Czapskim i z Kestlerem, który jakby pomagał tym Polakom, którzy po wojnie, z tej emigracji wojennej, nie chcieli wracać do Polski, bo tam by ich wpakowali od razu za kraty. Chcieli zostać na zachodzie, a w Anglii też, ale rząd angielski chciał ich przemocą wykurzyć tam właśnie, żeby jednak się wynosili, bo zajmują miejsca pracy rodowitym Anglikom. I powstał taki komitet właśnie na rzecz pomocy tym Polakom, w którym Orwell, no dopóki, jak mówię, dopóki mu zdrowie pozwalało, działał. Dzięki Orwellowi kilkudziesięciu Polaków właśnie z tej pierwszej emigracji powojennej, no udało się jakby zatrzymać w Anglii. No, oni tworzyli zręby tej emigracji, tej dawnej. O Polakach, znaczy o powstaniu warszawskim, to jest ten słynny tekst Orwella, w którym też znajduje się przesłanie do brytyjskich intelektualistów, zakończone dosadnym zdaniem: raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. To dotyczyło intelektualistów, którzy... Też cytuję z pamięci, że nie wyobrażajcie sobie, że można się podporządkować i przypochlebiać jakiemuś reżimowi, a potem powrócić nagle jakby ni stąd ni zowąd do moralnej przyzwoitości. Jest to niemożliwe. Także dosadnie napisał to: once a whore, always a whore. Nie owijając tutaj spraw bawełny. Ja tylko się to już prywatnie powiem, że dziwię się, że w Polsce choćby najskromniejszej nie ma ulicy Orwella, choć bardzo na nią zasługuje. No i nie ma jakiegokolwiek na przykład znaczka z Orwellem, choć na przykład Poczta Czeska wydała taki znaczek. Taki znaczek istnieje i o ile wiem, w stolicach europejskich istnieją ulice Orwella. U nas nie ma.
1: Właśnie tutaj jeszcze, skoro już mówimy o Polsce, to przecież bardzo mocno krytykował lewicowe komentarze dotyczące procesu 16.
2: Tak, bo on jakby wyłożył na stół operacyjny proces 16 i pokazał, rozbierając na części, dlaczego postawa intelektualistów brytyjskich, którzy jakby są nie po stronie sądzonych, tylko po stronie ich, po stronie sędziów w cudzysłowie i po stronie katów, dlaczego to jest absurdalne i zasługuje na potępienie, skoro tamci, ci sami ludzie jakby potępiali i wieszali psy na tym, co robią na przykład Amerykanie, prawda, czy Brytyjczycy, choć było to skądinąd godne potępienia. Natomiast tu chodziło o dwoistą postawę intelektualistów. O tym, że jeżeli coś robi Stalin i coś robi Związek Radziecki, to z samej zasady i założenia musi być słuszne. I tutaj on porównał, znaczy tak nawet napisał, że wymieniał konkretnie, co robili ci podsądni, ano robili takie rzeczy, które normalnie, o co ich oskarżali Rosjanie, że oskarżali ich o to, co każdy normalny człowiek robiłby w państwie, które się znalazło pod wrogą okupacją i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to uszeregował i jak to Orwell, że on rozbierał wszystko na czynniki pierwsze, brał po kolei każdy aspekt sprawy i go dogłębnie analizował i w końcu wniosek pisał jednoznaczny.
1: Wrócimy do tego wątku za chwil kilka. Dzisiaj rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku, jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Po piosence będziemy z Państwem ponownie.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dziś w Nocnych Światłach rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku i jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Mówiliśmy o tym, jak Orwell odnosił się do Polski, ale teraz może porozmawiajmy o tym, jak Polska odnosiła się do Orwella, szczególnie po II wojnie światowej. No bo nie jest tajemnicą, że do roku 1989 Orwell był na indeksie.
2: Jest to bardzo ciekawa sprawa, dlatego że tak, istniały wydania kultury paryskiej, tu przemycane do Polski roku 84 i folwarku zwierzęcego. I no oczywiście wzmianki, Tyrmand go wymienia w swoich dziennikach jako, prawda, najtrafniej pisarza, który powiedział o komunizmie to, co najważniejsze. A w roku 1956 ukazała się tu w Polsce książka takiego nieżyjącego już Anglika, Polaka, George'a Bidwella, 50 lat literatury angielskiej, gdzie on zelżył Orwella najokropniejszymi słowami, choć nie musiał tego robić, bo to już było po śmierci Stalina. Natomiast no, trochę jednak o nim napisał. Tam napisał między innymi, że Orwell się brzydził, że bogatym burżujem, zdaje się, ja cytuję z pamięci, że się brzydził proletariatem i tak dalej, i tak dalej. Ale to była jakby taka pierwsza większa wzmianka o Orwellu w ogóle w całej literaturze, bo jakby wcześniej był tak zwaną nieosobą, czyli praktycznie biorąc nie istniał.
1: No tak, jego nazwisko było tabu nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym kraju
2: w całym systemie komunistycznym. Potem długo, długo nic i za środkowego Gierka w takim piśmie Kontynenty ni stąd, ni zowąd ukazuje się i to w odcinkach powieść George'a Orwella, to ta jego pierwsza powieść, Birmańskie dni, podpisana, jako tłumacz się podpisał pseudonimem Ruju. Ja miałem podejrzenia co do paru tłumaczy, których indagowałem, ale wszyscy się wyparli. No, wyparli się, nie wiadomo, kto to tłumaczył. To pismo Kontynenty wydawane przez koncern wydawniczy Książka Prasa Ruch. Porządna literatura. No oczywiście w tej pierwszej powieści to tam politycznego nic nie było. Jej tematem były losy Anglików na placówkach kolonialnych w Birmie i w Indiach z wątkami miłosnymi i wątkiem jednym łapowniczym.
1: Ale nazwisko się pojawiło.
2: Ale nazwisko się pojawiło, właśnie George Orwell. Z kolei ja dlaczego mówię, że rzecz dziwna, bo gdy ja pisałem pracę magisterską o Orwellu, a było to w roku 77, czyli już po tych kontynentach, no to książki do tej pracy to przemycał mi znajomy i życzliwy dyplomata amerykański, bo cenzura je zatrzymywała na cle, po prostu zatrzymywała. Nie dostawałem jego powieści, jego eseje i tak dalej, i tak dalej.
1: I to, że panu pozwolono pisać pracę magisterską.
2: No, na ówczesnym wydziale anglistyki to wywołało, no po latach to dzisiaj oczywiście to śmiesznie wygląda, dzieci nada, no to z innej perspektywy się na to patrzy, ale wywołało to burzę jakby. I jakby tu powiedzieć, liczne kontrowersje, spory i zastanawiania się, co począć z takim studentem jak ja, ale...
1: Promotor nie sugerował zmiany tematu pracy?
2: Oczywiście, że sugerował. Natomiast no, ja pisałem tematem tej pracy był... Znaczy, ja pisałem Orwell, pionier krytyki kultury popularnej i kultury masowej, więc tam powiedzmy nie musiałem... Niebezpieczny, tak. Natomiast no rzeczywiście dostawałem tylko dzięki, prawda, poczcie dyplomatycznej potrzebne mi książki. No i potem był rok 88 i 89. I tu powiem ciekawą rzecz. Jak wtedy istniał koncern, prawda, państwowy RSW Książka Prasa Ruch, i gazety już widać, że nie ma pieniędzy na dalsze wydawanie gazet, że szykują się jakieś wielkie zmiany, to najbardziej komunistyczne i zakute ideologiczne pismo Argumenty zaczęło drukować oczywiście po piracku rok 84. Skończyło się to na paru odcinkach tylko, bo w 90 roku chyba już to pismo zamknęli. Tak jak zamykali zresztą redakcję, pytanie czy słuszne, no to jest inna zupełnie kwestia. Ale jakby parę odcinków się ukazało, natomiast pismo drugie zaczęło drukować w odcinkach Mój folwark zwierzęcy, które potem wydało jedno z wydawnictw jeszcze państwowych, ale już w 400-tysięcznym nakładzie. No i to potem się zaczął ten orwellowski boom, który no jakby już nie jest taki jak kiedyś po ukazaniu się roku 84 czy folwarku, ale on się cieszy zainteresowaniem, jest stale czytywany. Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że w stanie wojennym wydałem też w wydawnictwie podziemnym, które prowadziłem zresztą wespół z urzędującym obecnie prezydentem naszego kraju, jednego Orwella, przepraszam, dwa Orwelle i jeden kalendarz orwellowski, Narch 84. Wydaliśmy kalendarz wtedy ścienny, piękny. On jest ozdobą kolekcji Archiwum Orwellowskiego w Anglii, jako no takie kuriozum. Wszyscy biografowie Orwella no, z nabożeństwem i z podziwem go oglądają, bo to oczywiście no, na podłym papierze, ale kalendarz ścienny, 12 kartek, na każdym jakaś ilustracja i fragment Orwella. Oczywiście wszystko po piracku, ale inaczej wtedy się nie działało.
1: Niemniej w roku 1989 w oficjalnym obiegu w klubie interesującej książki, serii, którą bardzo szanowane wydawnictwo wtedy, bo dobre pozycje ukazywały się jego nakładem, Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje rok 1984, jeszcze w kraju, no, co by nie mówić, socjalistycznym.
2: W kraju, co by nie mówić, socjalistycznym, rzeczywiście wtedy się ukazał rok 84.
1: Też przedmowa. No,
2: ja tu nie chcę. To jest osobny temat i tutaj akurat może nie warto się na tym. Krótko mówiąc, przedmowa niekompetentna i głupia. I nie, jakby autor przedmowy, no krótko mówiąc, jak nie bardzo się orientował nawet w treści tej książki. A ja tutaj chciałem jedną rzecz powiedzieć też, że ja bardzo wiele zawdzięczam, jeśli chodzi o Orwella, panu Wacławowi Sadkowskiemu, który, no różnie o nim później pisano, natomiast gdyby nie on w roku 85 wydał numer literatury na świecie, orwellowski, w którym ja zamieściłem wiele swoich tłumaczeń Orwella i taki orwellowskie kalendarium. No i o dziwo, tam tylko była jedna ingerencja cenzury. Powiem jaka, tam był wyrażenie Orwell użył Hitler i Stalin na tandemie. To wykreślili. Reszta wszystko poszło, a był rok 85. I tu trzeba oddać sprawiedliwość. To się ukazało. Ten numer literatury na świecie jest, można sprawdzić w Narodowej czy w jakiejkolwiek innej dużej bibliotece.
1: Ale gdyby się przyjrzeć twórczości Orwella i temu, co już tutaj padło w naszej rozmowie, że w gruncie rzeczy, gdyby się postarać, to każdy jego utwór mógłby zostać zawłaszczony przez bardzo różną opcję polityczną, to komuniści mogliby znaleźć coś, co by w tej twórczości Orwella, nawet w samym roku 1984, czy w Folwarku Zwierzęcym, by pasowało do ich ideologicznego spojrzenia na rzeczywistość. Dość powiedzieć, że przecież nawet na początku znajdowały się takie głosy, które traktowały rok 1984 jako krytykę rządów lejburzystów.
2: Tak, ma pan zupełną rację. Ale no tutaj to jest kwestia interpretacji no, wielkich dzieł literackich. Ja uważam, że takim niedostrzegalnym może motywem folwarku zwierzęcego jest motyw zdradzonej rewolucji. Już tutaj nie wspominam o komunizmie, o Związku Radzieckim, o Stalinie, tylko o tym, że coś w nas jest takiego, że każde szczytne dzieło, każda rewolucja jest skazana od samego początku na upadek, że w każdej jest ten grzech pierworodny. W folwarku zwierzęcym to były te jabłka, które świnie zjadły, nie zostawiając ani jednego zwierzętom, i od tych jabłek się wszystko zaczęło. Proszę zobaczyć, to jest ta pierwsza scena, kiedy Squealer mówi, że sam nie lubię jabłek, ale my świnie, no musimy zjeść te jabłka, bo my tu myślimy, a jabłka dobrze wpływają na myślenie, i te jabłka zniknęły, a wcześniej mleko zniknęło. I to są te dwa pierwsze wydarzenia, od którego się dalej już wszystko zaczęło i dalej się potoczyło w wiadomym kierunku. Orwella rzeczywiście każdy chciał ukraść, każdy go kradł, w takim sensie, no w jakim na przykład Dickens jest autorem, którego zawsze kradziono, tak jak to Orwell napisał w swoim takim wielkim eseju o Dickensie. No pytanie, do jakiego stopnia można nagiąć te tezy, jakim powinien według mniemania tych czy innych odpowiadać ten dany utwór, ale powtarzam, jest to wszystko ta kwestia interpretacji i można to interpretować na wszystko na wiele sposobów. Ja się spotkałem z taką interpretacją też chyba Jacka Bartyzela, że Folwark zwierzęcy jest apoteozą trockizmu, bo gdyby zwyciężyła, ja też trywializuję to i tak łopatologicznie zupełnie, bo wszystko mogłoby być inaczej, gdyby zwyciężyła opcja Snowballa, czyli rewolucji permanentnej, prawda? Bo to Napoleon to jest Stalin, Snowball to jest Trocki. I może gdyby to... I Orwell zdaje się mówić, że gdyby Napoleon zwyciężył, to by zupełnie inaczej się potoczyło i w dobrym kierunku. No ale to jest, jak mówię, no to tutaj dużo można powiedzieć, i te interpretacje mogą nas bardzo daleko zawieść.
1: Ciekawą formą, która tutaj została użyta w Folwarku Zwierzęcym, jest no taka ezopowa przypowieść w gruncie rzeczy. To jest wykorzystanie takiego potencjału, jaki znajduje się w tych najbardziej pierwotnych przekazach.
2: Tak, jest to zresztą, Orwell to klasyfikował sam i to do dzisiaj chodzi jako bajka, że to ma podtytuł A Fable albo A Fairy Story, czyli bajka. I on zresztą pisał, wspominał, że szukał, bardzo długo szukał takiej formy, żeby było atrakcyjnie, prosto i żeby to dotarło, przesłanie tego utworu dotarło bez większych problemów do każdego, i no i to mu się udało, to mu się znakomicie udało. Uważam, że to znaczy powiem inaczej, często słyszałem pytania, na ile on się wzorował na Raymondzie, na tej bajce słynnej Raymonda, takiej noweli o zwierzętach też, które się zbuntowały przeciw swojemu panu, ale od razu powiem, że tutaj nie było żadnych związków, on tego nie znał.
1: O George'u Orwellu dzisiaj rozmawiamy, literackim diagnoście totalitaryzmów XX wieku. Jeszcze jedno wejście przed nami, za chwilkę muzyka, a my wracamy za parę minut.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w których rozmawiamy o George'u Orwellu, literackim diagnoście XX wieku, jego totalitaryzmów. Gościem programu jest Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Mówi się i powszechnie uważa, że faktycznie, tak pan to tutaj również potwierdzał w naszej rozmowie, że ta wizja będąca pewnego rodzaju ostrzeżeniem, no, które niestety, jak wiemy doskonale, sprawdziło się boleśnie w wieku XX. Ta wizja jest na tyle obrazowa, że trudno nie odnosić jej do rzeczywistości. Natomiast pytanie rodzi się, które może być trudne i bolesne nawet, też nawiązując do wątków naszej rozmowy, przyglądając się aktualnej sytuacji politycznej, społecznej, czy w ogóle historii ludzkości, co my dzisiaj możemy z Orwella wyczytać? Nie w wieku XX, gdzie wydaje się, że mamy już jakoś no, zamknięte sprawy związane z komunizmem, z nazizmem, ale w wieku XXI, kiedy widzimy, że polityka mocarstwowa no, ma się całkiem nieźle.
1: No, ma się całkiem nieźle i wyraźnie rysuje się podział świata na takie bloki, jak opisane w roku 84. Wschód Azja, co tam było? Pas startowy, Wschód Azja, chyba, no nie pamiętam już, ale to się wyraźnie rysuje i rzeczywiście, no tak Orwell jest odbierany jako wielki prorok tego, co widzimy, co się rozgrywa na naszych oczach. Ale ja bym tutaj podchodził do Orwella inaczej. Ja wyczytuję w Orwellu osobiście zupełnie coś innego. Mianowicie to, jak się żyło w ulubionej, ukochanej epoce Orwella, mianowicie Anglii edwardiańskiej, czyli między śmiercią królowej Wiktorii a wybuchem I wojny światowej. Takie sielskie, spokojne życie, jak opisane w powieści jego Brak tchu, jak w kilku innych utworach. I ja wolę nostalgię Orwella za starymi, dobrymi czasami i opis tych czasów i zwyczajów. Tam on kilkakrotnie w tej powieści pisze jako, prawda, narrator, że myślicie pewnie, że bujam, że was okłamuję, a nie rzeczywiście to wszystko, o czym ja piszę, to rzeczywiście ja tego doświadczyłem, to było prawdą. I Orwell nazywany jest pisarzem mrocznych czasów. Jest to oczywiście prawda, ale równocześnie on był pisarzem, piewcą, wielbicielem czasów jasnych, czasów jasności, czasów spokojnych. Ze wszystkimi oczywiście ich wadami, niedostatkami i tym, o czym należy mówić. On w powieści Brak tchu, on tam napisał, że tamten właśnie stary, dobry świat to był świat, w którym może się żyło nielekko, może trzeba było ciężko pracować i życie dawało kopniaki, ale miało się taką świadomość, że wszystko to, co jest, jest niewzruszone, że ludzka przyzwoitość będzie trwała i że sprawy będą szły takim torem, jak szły zawsze, bez żadnych przykrych niespodzianek. Kłam temu zadała I wojna światowa i to, co po niej nastąpiło. Dwie ogromne, wielkie ideologie totalitarne i konsekwencje wprowadzania tych ideologii w życie. No ale i to są już powieści właśnie, to jest powieść rok 84, no i Folwark zwierzęcy. Dla mnie jest ważniejszy Orwell ten jasny, ten radosny, bo on też taki był osobiście, nie był ponurakiem jakimś, nawet złożony chorobą, był niezwykle ciepłym, sympatycznym facetem, bezbronnym wobec kobiet. On kochał kobiety, uwielbiał kobiety, natomiast jemu całe życie nie szło z kobietami. Pierwsza żona jego umarła, którą bardzo kochał. Ona umarła podczas operacji z powodu złej narkozy tuż po wojnie. Natomiast on

0: usiłował potem się oświadczać w bardzo toporny i prymitywny sposób paru kobietom. No, one to pozostawiły w pamiętnikach. Niektóre bardzo potem żałowały, że tych oświadczeń nie przyjęły. I dopiero, tak jak powiedziałem wcześniej, on na łożu śmierci ożenił się z taką redaktorką pisma Horizon, Sonią Brownell. No, różnie by o tym można mówić, ale w każdym razie był jakby zaprzeczeniem tej przesłania, które zawarł w roku 84 sam swoją osobą. Był też znakomitym turystą, do pewnego czasu dobrym sportowcem, zapalonym graczem w krykieta. Grał też w piłkę nożną. No, wszystko to przerwała mu choroba płuc, której nabawił się w Hiszpanii.
1: A jak pan ocenia ten chyba najbardziej znany film 1984 z Richardem Burtonem w roli głównej?
0: No więc tak, jest to oczywiście znakomity film, bo on pokazuje, ja tu nie mówię o grze aktorskiej, tylko o całej rekwizytorni, którą bardzo starannie dobrano. Tamten brud, smród i ubóstwo i taka rzeczywistość roku 84, to tam to widać. Natomiast istnieje jeszcze jedna ekranizacja roku 84, czarno-biała, która jest dzisiaj do obejrzenia. Fragmenty oczywiście są w sieci, natomiast o ile wiem, w całości jej nigdzie nie ma, bo jej jakby sponsor zaczął wykupywać istniejące kopie tego filmu i je niszczyć. To jest taki film utrzymany w konwencji bardziej ekspresjonistycznych niemieckich filmów lat 20. Tysiąc oczu doktora Mabuse i podobnych, wstrząsający i jeszcze bardziej taki niesamowity niż ta ekranizacja z Bartonem.
1: W którym roku był nakręcony?
0: W 50. Nie chcę się pomylić, chyba w 53. Zresztą to można w sieci sprawdzić. Są te informacje. Ja tutaj nie chcę tu tak na 100% twierdzić, że to był rok 53, ale w każdym razie taki film istnieje i wśród orwellistów, a jest ich mnóstwo na całym świecie, no to jest on znany. Pamiętam, że 2 lata temu czytałem o nowej ekranizacji roku 84, ale jakoś nic o tym nie słychać.
1: Jednak, co by nie mówić, ten film był na tyle obrazowy i jakoś, myślę, przynajmniej w moim przypadku, pasujący do tej wizji rzeczywistości, która tam na kartach książki została znaleziona przeze mnie, że jakoś uważam go za dobry, poruszający, nawet wstrząsający miejscami.
0: Bo taki on jest, tylko właśnie jest moim zdaniem ze względu na scenografię, na bardzo starannie dobieraną scenografię i jakby doskonale odpowiadającą atmosferze powieści. Gra Bartona jest jako O'Briana jest rzeczywiście znakomita.
1: Jego chyba ostatnia rola w ogóle była.
0: Tego nie wiem, być może tak. On jest utrzymany w takich też w takim przygaszonym kolorze, w takich czerwieniach.
1: Trochę sepi.
0: Trochę sepi, trochę brunatnego, trochę rudego. Ta rzeczywistość powieści wyziera z tego filmu, ale wyziera właśnie dzięki temu otoczeniu. Ja zapamiętałem tamten cele, w której był przesłuchiwany główny bohater, no to takie obrzydliwe kafelki białe z ubytkami, zabrudzone krwią, jakimiś wymiocinami i tak dalej, i tak dalej. To na mnie zrobiło największe wrażenie. Jak mówię, no nie wiem, czy będzie kolejna ekranizacja. Jeśli będzie, to no nie wiem, nie mam pojęcia, jak taki film zrobić jeszcze raz, żeby nie był powtórką tego filmu z Bartonem.
1: Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten film, co dla mnie było ciekawą bardzo rzeczą, kiedy słuchałem ścieżki dźwiękowej, najpierw ją słyszałem, a dopiero potem film zobaczyłem, że jedna z najbardziej znanych i popularnych wtedy popowych grup, Eurythmics, właśnie nagrała muzykę, ścieżkę dźwiękową do filmu, ale też już nie tylko mówiąc o Richardzie Bartonie, to trzeba przyznać, że John Hurt i Susanna Hamilton, no też te role były ich bardzo wyraziste, bardzo, bardzo dobre. No i sama reżyseria Michaela Radforda. Także film wart obejrzenia, polecamy. Myślę, że nie będzie większego problemu ze znalezieniem go, czy to w sieci, a przede wszystkim no, z legalnego źródła.
0: Z legalnego źródła. Ja jeszcze chciałbym tutaj może wspomnieć, że serializowano powieść Orwella Brak Tchu, Coming of War, w latach 60. Telewizja brytyjska nakręciła chyba 16 odcinków, jeśli dobrze pamiętam, według tej powieści, znaczy serialu telewizyjnego według tej powieści, ale to już jest nie do odtworzenia, wtedy nie zapisywano jeszcze obrazu i niestety przepadło na zawsze, nie ma choćby nawet minuty. Tak samo zresztą, jak też bardzo ciekawe, nie ma głosu Orwella. Nawet największe archiwa amerykańskie i brytyjskie, które mają na głosy wszystkich, powiedzmy od Stalina przez, nie wiem, przez Mussoliniego, Hitlera do jakichś nawet sekretarzy stanu amerykańskich, którzy mają wszystkie i starają się, żeby mieć wszystkie głosy na świecie, to nie mają choćby minuty nagrania Orwella, choćby pół minuty. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że prawdopodobnie istnieje ćwierć minuty nagrania starego filmu z lat 30., takiego amatorskiego, na którym prawdopodobnie przez ćwierć minuty jest Orwell. No, trwają spory wśród biografów i znawców zagadnienia, że tak powiem, czy to jest rzeczywiście Orwell, czy nie, to odsyłam do biografii Orwella, Pura Taylora, która się u nas w 2007 roku tu w Polsce ukazała. Natomiast no, to już są takie sprawy, które mogą zainteresować, już taka orwellologia bardzo zaawansowana, ale prawdopodobnie ten głos Orwella znajduje się na płytach w archiwach Stasi, które odziedziczyło płyty nagrywane przez nasłuch hitlerowski. Niemcy w czasie II wojny światowej prowadzili nasłuch stacji BBC i prawdopodobnie głos Orwella tam jest jakoś zarejestrowany. Może, nie wiem, kiedy się te płyty odnajdą. To są płyty szelakowe jeszcze, bo tak je nagrywano, no to wtedy będziemy mieli głos Orwella, ale na razie nie mamy ani minuty głosu, nic w ogóle. Wiadomo, że miał bardzo, od czasu jak mu snajper przestrzelił gardło w Hiszpanii, miał głos bardzo wysoki i skrzykliwy.
1: A na koniec, co dzisiaj w XXI wieku możemy z Orwella wyczytać, takiego, co może być nam pomocne w ocenie naszej rzeczywistości?
0: Jeżeli jest nadzieja, jest ona w proletach.
1: Ciekawa myśl. Z nią zostańmy. Dzisiaj rozmawialiśmy o George'u Orwellu, literackim diagnoście totalitaryzmów XX wieku. Gościem programu był Bartłomiej Zborski, redaktor, tłumacz i znawca twórczości George'a Orwella. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.